Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

uważa, nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Γκαγκόζουλφ.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

Radio SK.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: Deska Gorzów News.
1: Wojtek Hańczuk, dzień dobry. No ja nie wiem, czy dzisiaj rozmowa dla wszystkich, czy to trzeba mieć specjalne predyspozycje i specjalne zdolności, żeby być bardzo zaangażowanym. Jak to jest? Nasz gość, proszę się przedstawić.
2: Dzień dobry, Andrzej Modzelan, klub szachowy Steel on Gorzów.
1: Szachy to gra dla każdego, czy jednak nie dla każdego?
2: No zdecydowanie dla każdego i w każdym wieku.
1: Czyli nie trzeba mieć jakichś specjalnych predyspozycji, nie jest to każdy w tym elitarny sport.
2: Nie, każdy w nim odnajdzie coś dla siebie.
1: Sport, no właśnie, to jest chyba jeden ze starszych, co? Przypomnijmy trochę historię.
2: No, początki szachów to szósty wiek naszej ery.
1: Właśnie.
2: Indie. Jak uczy się dzieci na pytanie, kto zamieszkuje Indie, to wiadomo, że odpowiedź brzmi, że Indianie. Na kto inny ma tam zamieszkiwać?
1: A to szachiści jednak.
2: No, pierwszaczki. Natomiast no, do Europy siódmy, ósmy wiek naszej ery i oczywiście szachy nie były w takiej postaci, jak dzisiaj je znamy. To wszystko ewoluowało, a więc poszczególne bierki szachowe nazywały się inaczej, poruszały się inaczej, aż doszły do formuły takiej, w jakiej je znamy w czasach współczesnych. No i to wieloletnia historia, tradycja, grają w to ludzie na całym świecie, w każdym wieku i zawsze można się przyłączyć.
1: To jest chyba faktycznie jeden z pewnie z najbardziej rozpoznawalnych sportów na świecie.
2: Duży boom, że tak powiem, szachowy powstał w czasach pandemicznych, bo...
1: O, do tego wrócimy jeszcze, tak.
2: Na pewno. Bo to wiadomo, że ludzie pozamykani, czym jakąś aktywność musieli uprawiać, ale też film, słynny serial Gambit Królowej na Netflixie, zresztą doskonale zrobiony, spotkał się z dużym i bardzo pozytywnym wydźwiękiem ze środowiska szachowego, bo to chyba po raz pierwszy była sytuacja, kiedy dosyć wiernie był osadzony w realiach szachowych, a więc i te wydarzenia pozamykania ludzi plus ten serial, rzeczywiście koniunkturę na szachy napędziło to w sposób znaczny. Zresztą po dzisiejszych dniach również to widać, jak to funkcjonuje, no więc nie możemy powiedzieć, że to są szachy, to elitarny sport. Jeżeli chodzi o zawodników licencjonowanych w naszym kraju, to przed nami piłka nożna, lekka atletyka, jeżeli wierzyć dokumentom. No więc z tą elitarnością to tak różnie. Oczywiście my nie mierzymy kibiców na zawodach ilością biletów, bo u nas biletów nie ma. Chociaż teraz jest turniej Super B, w Warszawie się toczy bardzo silny, prestiżowy i tam jest to impreza biletowana. Natomiast u nas wszystko się przeniosło do sieci. A to jest tak do końca niesprawdzalne. Ilość portali szachowych, platform szachowych jest przeogromna i tam ludzie grają z całego świata.
1: Historia szachów w Gorzowie
2: też ma swoje lata.
1: No właśnie, powiedzmy, bo to nie przez przypadek rozmawiamy. Bo...
2: Przyjęliśmy pan dr Konrad Tołkacz, który no, taką postacią jest w naszym środowisku sztandarową, który to wszystko rozpowszechnił i długie lata kierował. Po rozmowach z nim ustaliliśmy, że to możemy przyjąć, że za początek 1961. Czyli tak naprawdę mamy w tym roku, jesteśmy już na emeryturze. Ale jak na emeryta, to trzymamy się zupełnie dobrze. Mamy swoje lokum na ulicy Chrobrego 28, w centrum miasta.
1: Herb widoczny z daleka, można zauważyć, później trzeba wejść w bramę.
2: Naprzeciwko long playa, a więc można po zawodach udać się tam coś zjeść. Można też i na słodko, blisko miasta jesteśmy, centrum. No więc taka lokalizacja bardzo dla nas dogodna. Dojadą i starsi, i młodsi. No więc bardzo dobra lokalizacja i to też o to chodzi, że nie jesteśmy na peryferiach, gdzie trudniej jest i młodym ludziom samodzielnie, ale też i starszą osobą. Mamy taki dzień otwarty co środę o 17. Zapraszamy. Każdy może przyjść, zagrać partijkę niezobowiązującą, napić się kawy czy herbaty i spędzić, myślę, miło czas.
1: Ale też przy okazji nauczyć się czegoś?
2: Również, bo każda gra jest nauką, natomiast zajęcia takie stricte, no to jednak kierujemy w stronę dzieci i młodzieży. I tu rzeczywiście cały tydzień od poniedziałku po piątek mamy zajęcia w naszych dwóch salkach klubowych i tu jest pełno i tutaj no, jest intensywnie. A dla dorosłych są te środy, co środa 17, ale też robimy różne zawody w weekendy. o, informujemy o tym. No w tej chwili wiadomo, to wszystkie media społecznościowe, więc na Facebooku mamy grupę otwartą i tam jest informacja o zawodach, które się będą odbywały, a historia nasza, no to 65 lat trochę tego się nazbierało, jak tu padło pytanie, bo to były przeróżne medale, osiągnięcia, olimpiady, trudno to wymienić, ale chyba no, dla mnie z perspektywy lat, kiedy tam gdzieś staram się pana Konrada teraz no, zastępować mniej czy bardziej udanie, najważniejsi są ludzie i to, że nasi uczniowie są rozsiani po całym świecie, bo znajdziemy coś i w Stanach Zjednoczonych, i Kanadzie, i w Australii. O Europie już nie wspomnę i to chyba są takie nasze medale, myślę, że największe z perspektywy czasu, tak to widzimy. I staramy się pielęgnować środowisko lokalne, miejscowe, staramy się w miarę możliwości nie podążać drogą polegającą na tym, że, no, że kontraktujemy zawodników, którzy są silni z Europy. Oczywiście, że można, to też jest fajne, to napędza koniunkturę, natomiast skupiamy się na lokalnych działaniach. Przede wszystkim, jak mamy fajnych wychowanków, to staramy się dbać o nich.
1: To żeby jeszcze trochę tła pokazać, to ilu mamy arcymistrzów z Gorzowa?
2: Z Gorzowa wychowanych arcymistrzów jest Kamil Dragun, który w 2019 został mistrzem Polski mężczyzn. Do tego był na olimpiadzie w Batumi, gdzie polska reprezentacja zajęła 4. miejsce, o włos bijąc się o złoto. W ostatniej rundzie, gdybyśmy pokonali Hindusów, padło 2-2 i to my byliśmy z tego wyniku niezadowoleni. No to minęło 7-8 lat i trochę to się już zmieniło. Dzisiaj remis z Indiami to w zasadzie chyba w sferze marzeń. Ale tak to było. Na przykład w meczu z Rosją Kamil pokonał arcymistrza Jakowienkę ponad 2700 ranking. To już są Himalaje szachowe, a Polska wygrała z Rosją w szachy na olimpiadzie. No to po prostu to ci wielcy mistrzowie z dawnego Związku Radzieckiego Smysłów, czy Petrosjan, czy Spaski, to oni się w grobach przewracają. To z Polską w szachy, no to niewiarygodne. To była taka olimpiada i był tam nasz wychowany, który zresztą zagrał kapitalny turniej. Do tego Kamil Dzida, drugi młody człowiek, który za chwileczkę zagra we wrześniu z nami na Ekstralidze, ma szlify arcymistrzowskie, bo uzyskał jedną normę arcymistrzowską. Do tego mieliśmy też zawodników z tytułem mistrza międzynarodowego. No nie jest łatwo o stworzenie, tak, że tak to ujmę, arcymistrza. To musi zagrać wiele elementów. To i talent, i pasja, i wsparcie domu. No cały szereg zdarzeń musi się zadziać, bo porównują, że tytuł arcymistrza to jest tak jak profesura w takim życiu naukowym. To mniej więcej tak mówią, że tak jest przełożenie.
1: No dobrze, no to teraz trochę może więcej dla tych, którzy chcieliby spróbować, a tak jak wspominaliśmy, bardzo mocno skupiacie się na tych najmłodszych, to może najpierw od tego, co daje trenowanie szachu. Często słyszę od rodziców, że no, nawet jeżeli ktoś nie zostanie, nie wiem, piłkarzem, tenisistą, no to jednak ten ruch na świeżym powietrzu, koordynacja, one sprawiają, że warto na te zajęcia uczęszczać. A jak jest z szachami?
2: Bardzo dobre pytanie. Oczywiście u nas ruch też występuje, może nie bezpośrednio przy grze, ale nasze zawody, już takie poważne rangi, no to partia trwa 90 minut dla każdego zawodnika i zegar dokłada po 30 sekund po każdym wykonanym ruchu. Czyli na 40 posunięć, na 60, partia trwa około 4 godzin. Wytrzymać obciążenie 3,5-4 godzinne w pełnym napięciu i koncentracji to nie jest taka prosta sprawa. Ci ludzie muszą mieć przygotowanie kondycyjne, bo by tego po prostu nie wytrzymali. A więc 3,5-4 godziny gry, do tego wieczorami są przygotowania do kolejnej rundy, które zajmują średnio godzinę, półtora, bywa i dwie. A więc wytrzymanie 6 godzin obciążenia dla umysłu na przestrzeni 7 czy 9 dni jest to naprawdę bardzo duży wysiłek. To mówimy już o tych szachach takich no zawodniczych, nie powiem wyczynowych, chociaż też oczywiście, ale już zawodniczych. Żeby takie obciążenia wytrzymać, to naprawdę z czołówki światowej każdy z zawodników, ale i u nas również uprawia jakiś sport. Bardzo powszechne jest pływanie, ale też i piłka nożna. Generalnie ruch. Bywały te sporty no, troszeczkę inne, bo bywało tak, że czołowi arcymistrzowie też i parali się boksem, tenisem, różnie. Natomiast jeżeli chodzi o dziecko ma naturalną potrzebę ruchu, jaką by dyscyplinę nie uprawiało. czy to będą szachy, czy to będą dyscypliny stricte fizyczne, ma potrzebę ruchu i tutaj się nie różni niczym młody szachista od młodego chłopca, który gra w piłkę nożną. On ma potrzebę ruchu, taką ma fizjologię. Co do samej definicji sportu, w ustawie w punkcie 1a na pierwszej stronie jest tam wyraźna informacja, że za sport uważa się też wysiłek intelektualny i tak dalej, bo to jest to w ujęciu tabelarycznym, jest wysiłek, wszystkie elementy, które składają się na sport i jest to formalnie też zapisane. Nie każdy będzie pływał, nie każdy będzie grał w piłkę, jeździł na motocyklu, część będzie grała w szachy, różne są aktywności. To jest fajne, że ci młodzi ludzie, oprócz tego, że uczęszczają do szkoły, ale oni też mają przed sobą trudne zadanie, nauczenie się rozwoju tego emocjonalnego, poznawczego, siebie, środowiska, bliskich osób i tutaj te szachy się kapitalnie w to wszystko wkomponowują. Oczywiście są jeszcze kwestie takie stricte, które podlegają szachom, bo jednak u nas nie krzyczy się na sali gry, w sensie dopingu, tak? Jest cisza, więc jest ta koncentracja. Logiczne myślenie, bezwzględnie. Myślenie też konkretno wyobrażeniowe, abstrakcyjne, bo trzeba na tej szachownicy te posunięcia przewidywać. Powstają emocje. Gdy czytamy książkę 2-3 godziny, to już jest to wiele, a w szachach otrzymujemy informacje od przeciwnika, który zagrał, przetwarzamy go w naszych głowach i swoim posunięciem tą emocję i tą logikę musimy oddać na szachownicy. I tak przez 3 do 4 godzin. No więc i napięcia emocjonalne, oczywiście te dzieci mają potem łatwość uczenia, mają łatwość takiego układania sobie priorytetów też w życiu, co jest istotne, co teraz, co później, co jest niezbędne, pilne od razu. To jest pewien poukładanie, bo w szachach co ruch te dzieci podejmują takie decyzje. I potem ja pamiętam, jak rozmawiałem z moimi uczniami i mówię, słuchajcie, macie teraz egzaminy, niebawem egzaminy maj, klasy 8, a mówią mi ośmioklasiści, panie Andrzeju, ale jaki problem, przecież my takie egzaminy mamy co partię. Musimy rozwiązywać je, tak? Dla nas porażka jest to gdzieś, że coś się nie udało. Dlaczego tak? I dociekamy. Więc ja idę tam napisać egzamin, to co potrafię. Gdzie tu są emocje i nerwy? Rodzice, wiadomo, rodzice, zwłaszcza jak nie grali w szachy, to się denerwują. Ale sami zawodnicy mówią, to jest dla nich jakby kolejna partia do rozegrania. No więc takie postrzeganie rzeczywistości, takie troszeczkę przez pryzmat szachownicy. Co mogę zrobić w danej sytuacji? Czego wymaga ode mnie ta sytuacja na szachownicy? Troszeczkę się czasami dystansują do walki, w sensie ja, tylko muszę rozwiązać problem na szachownicy. W bardzo konkretnej jednostce czasu. Muszę ponieść za to odpowiedzialność. Proszę sobie wyobrazić tę sytuację. Niebawem będziemy mieli ligę juniorów, ekstraligę, gdzie nasz zespół zagra. I tam są takie sytuacje, kiedy kończą się zawody. Jest ostatnia runda, tam się gra 6 zawodników, i że któryś z nich, z tej szóstki, będzie grał jako ostatni. Bo już inni skończą. I ta jego partia decyduje o wyniku w tym meczu, ale i na przykład, czy się utrzymamy w tej ekstralidze, czy spadniemy do pierwszej ligi, albo czy walczymy medal, czy będziemy na 4 lub 5. I ten młody człowiek o tym wie. Bo on ma 14 lat. On to musi unieść. Raz drugi mu się nie uda, nie od razu Kraków zbudował, ale wreszcie zacznie się udawać. Kiedy będzie świadomy tego, co potrafi. Zrobi to, co może w danej chwili zrobić. Inni go wspierają i wiedzą, że nawet jak się nie uda, to on da z siebie absolutnie wszystko. Co ważniejsze, te więzi między zawodnikami. Uważam chyba to za najważniejsze. Taki przykład. 2 lata temu nasza zawodniczka Marysia, w tej chwili już jest lekarzem medycyny i żyje i mieszka w Australii. Zaprosiła swoją szachową przyjaciółkę, Klaudię, która pojechała do niej na 3 tygodnie w odwiedziny do Australii. Zaczęło się tylko od szachownicy. Te więzi przyjaźni zaczęły się w małej 13 tu w Gorzowie od grania w szachy. A w tej chwili, oczywiście już nie rozmawiają o szachach, obie skończyły medycynę i to są dla mnie takie perełki. To są takie największe medale, więzi między ludźmi, które pozostają. Ci ludzie się rozjeżdżają potem w świat i mają ze sobą kontakt. Wiadomo, że nie codziennie mają swoje obowiązki, swoje życie osobiste i zawodowe, ale ta bliskość relacji i te emocje, które tu powstawały, są tak głębokie i mocne, że żadne kilometry i lata tego nie zmienią.
1: Dzisiaj naszym gościem był pan Andrzej Modzelan, prezes klubu szachowego Stilon. Zostajecie przy tej nazwie historycznej.
2: Tak, to jest jednak sentyment, to jest prawda. Tradycja, wywodzimy się. Tak, dlatego były różne pomysły, ale myślę, że to Jak to mówią Adam Asnych, ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść, tak?
1: Dziękuję bardzo. Do
2: Dziękuję również.
0: SK Gorzów News.
1: Wojtek Hańczuk, fantastyczni goście w naszym studiu, bo i okazja fantastyczna. Przedstawcie się.
3: Nazywam się Paulina Kuprowska, jestem przewodniczącą Rady Samorządu Studenckiego Akademii imienia Jakuba Sparadyża.
4: Roman Gawroniak, kanclerz Akademii, niestety już nie student.
1: No, czemu niestety?
4: No, chciałbym być studentem, to zupełnie inne życie, inne perspektywy i mniejsza odpowiedzialność. No,
1: może na psychologię się zapisać.
4: To jest prawda. Jeszcze, choć musiałbym w sobie znaleźć więcej energii, bo na razie ta energia idzie cała w działania inwestycyjne, zarządcze na uczelni.
1: Psychologia będzie hitem?
4: No, mam nadzieję, mam nadzieję. Pewne rzeczy są nieoczywiste. To tak było, zawsze wspominamy, jak pani rektor około 6-7 lat temu przyszła z pomysłem kryminologii stosowanej. No i nie wszyscy entuzjastycznie do tego podeszli, a do dnia dzisiejszego, prawie 10 lat, to jeden z najlepszych jej obsadzonych kierunków. Kształcimy studentów. To jest to, o co wielu zawsze w Gorzowian i w Gorzowie do nas postuluje. Ściągajcie ludzi z pół Polski, no może nie z całej, chociaż z pół. I na kryminologii stosowanej tak jest. Przy prawie mniej, no bo prawo jest i w Szczecinie, i w Poznaniu, i w Zielonej Górze, więc to w sposób naturalny ogranicza, choć kierunek ze świetną rekrutacją. No, kilka takich hitów mamy na uczelni.
1: No, psychologia to też jest taki kierunek, który chętnie różne uczelnie u siebie otwierają, bo jest modny, bo jest duże zapotrzebowanie.
4: Ale ja bym powiedział przede wszystkim bardzo użyteczny. Jak słychać cały czas w różnego rodzaju placówkach oświatowych, w placówkach społecznych, w placówkach leczniczych, wszędzie są potrzebni psychologowie z uprawnieniami. To jest teraz po nowej ustawie bardzo ważne, ale kiedyś trzeba zacząć i Akademia stoi otworem do tych oczu.
1: Może sam się zapisz.
4: Proszę bardzo, wspaniale. Nie ma limitu wieku.
1: Nie ma limitu wieku.
4: Warto panu jeszcze pamiętać. Jest bardzo dużo energii, jak słychać.
1: Tak, oczywiście, bardzo dużo i chęci. Kierunek bardzo ciekawy. A jakie jeszcze nowe kierunki się pojawią? Co jeszcze szykuje Akademia?
4: Jeszcze chwila, bo dopinamy, bo każdy kierunek, między innymi w tym tygodniu, w środę mamy wizytację, żeby uruchomić któryś z kierunków medycznych, potrzebujemy akceptacji Ministerstwa Zdrowia, startujemy z ratownictwem drugiego stopnia. Musimy tutaj mieć zatwierdzenie. Mamy sprzęt, mamy kadrę, mamy entuzjazm, mamy przede wszystkim chętnych, to wiemy na 100%, no ale to ta wizytacja jest niezbędna, żeby nas audytować, że jest wszystko okej.
1: Pielęgniarki bardzo potrzebne w województwie.
4: Bardzo.
1: Wszyscy o tym mówią, że starzeje nam się zawód niestety i mnóstwo pielęgniarek pracuje mimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Zapotrzebowanie jest wielkie, ale też jest bardzo dużo chętnych. Pewnie moglibyście dużo więcej osób
4: przyjąć. Dużo więcej. Tu wielki apel do marszałka województwa. Panie marszałku, prosimy, błagamy, żeby w Gorzowie Akademię trochę dofinansować w tym zakresie, bo od tego, ile będzie kasy, zależą limity przyjęć na studia. Pani rektor ma wielki dylemat w tym zakresie. Czemu? Żeby państwo to zrozumieli.
1: Właśnie,
4: to czemu? Czemu? Grupa, normalna grupa studencka, tu pani przewodnicząca wie to doskonale, 10, 15, 20 osób na prawie, na psychologii, na wszystkich tych kierunkach tak zwanych humanistycznych, ekonomicznych. Na kierunkach medycznych tak nie jest. Jeśli chodzi o uczelnie, o zajęcia na uczelni, to jest 8 osób. Ale jak się idzie na praktykę do szpitala, to są 4. No to panie redaktorze, to się wszystko mnoży. Dydaktyk musi mieć opłaconą każdą 8, 4, niewiele wykładów, kiedy jest pełen rok, siedzi razem, to tylko na pierwszym, drugim roku studiów. Cechą charakterystyczną, to mówię też do kandydatów Akademii w Gorzowie, jest praktyczność studiów. Generalnie mamy studia praktyczne, co powoduje, że one dla nas są trochę droższe, ale powoduje też i taki skutek, że absolwenci studiów inżynierskich, ekonomicznych, rachunkowości, czy tych medycznych, bez problemów znajdują pracę. I dlatego, panie marszałku, apel wielka prośba, proszę jeszcze znaleźć trochę środków, żeby ilość studentek na pielęgniarstwie była większa niż to, co przewidują tylko te skromne limity.
1: W tej chwili ten limit to?
4: W tej chwili ten limit to jest około 40. Na prośbę marszałka w zeszłym roku pani rektor podniosła ten limit do ponad 70. Więc to jest grupa, która jak skończy studia już na poziomie licencjackim, raptem za 2 lata, w istotny sposób zaszpili szpital, nie tylko wojewódzki w Gorzowie. Przypominam, Kostrzyn, Drezdenko, Strzelce, ale jak się okazało, jeździłem ostatnio po paniach, generalnie to są panie prezes Torzym, Sulechów, czyli to oddziaływanie Akademii jest szersze niż nam się wszystkim wydaje.
1: No i jeszcze to trochę pieniędzy to jest ile?
4: No około 1 000 000 złotych, to kim wydaje.
1: No i jeszcze to trochę pieniędzy to jest ile?
4: No około 1 000 000 złotych.
1: Dodatkowo.
4: Dodatkowo

0: 600 tysięcy złotych.
1: Ja tu słyszałem też o sztucznej skórze, której idzie bardzo dużo i bardzo ona jest dużo. Bardzo droga.
0: Sztuczna skóra, sztuczne żyły, do tego szczykawki, do tego odpowiednie płyny, koszty utylizacji tego. To nie jest taka utylizacja prosta. To nie są papierki do śmietnika, ani butelki plastikowe, za które odzyskamy. I tak dalej, i tak dalej. Problemy, to my od tego jesteśmy, żeby je rozwiązywać. Prosimy, panie marszałku, o dofinansowanie.
1: Ten milion pozwoliłby na ile?
0: Na zwiększenie. Ja się teraz nie będę wypowiadał. Pani rektor musi siąść, dokona analizy. Jest pani dziekan wydziału. Będą w tej sprawie konsultacje. Całe szczęście ciągle jesteśmy przed tą właściwą rekrutacją, no bo maturzyści jeszcze nie mają dyplomu.
1: Bo zdecydowanie chętnych macie zawsze więcej.
0: No tu nie ma żadnego problemu. Poprawiły się warunki płacowe w szpitalach radykalnie. Bardzo się cieszę z tego powodu. I generalnie dziewczyny, choć są mężczyźni też, w małym stopniu, ale są. I generalnie dziewczyny wiedzą, po co studiują, bo wiedzą, jak, do jakiej pracy pójdą. Bardzo ciężkiej, ale coraz lepiej płatnie.
1: Rozumiem, że nie uda mi się wyciągnąć chociażby nazw tych nowych kierunków, które chcielibyście otwierać, ale to będą 2-3 nowe.
0: Około 3. To też wszystko zależy od tych finansów. To musimy sobie poukładać. Ilość sal. To jest ta perspektywa, że zaczynamy na bazie konkretnej. W międzyczasie dobudowujemy ten budynek dydaktyczno-administracyjny i rozszerzamy paletę. I wtedy wszystko razem. Jeszcze chwilka. W momencie ogłoszenia rekrutacji pozwolimy się wprosić do pana redaktora i wtedy precyzyjnie z wielkościami wszystko opowiemy.
1: To już teraz jesteśmy umówieni.
0: Wspaniale.
1: W takim razie. Ale likwidowane jakieś kierunki będą?
0: Nie,
1: wszystkie są aż tak popularne.
0: To jest prawda, za to są kierunki, które nie są aż tak oblegane, za to są bardzo potrzebne. Myślę o niektórych kierunkach humanistycznych. No ale to też jest dynamiczne. Są tak zwane mody. Było tak, że lat temu, 5-8 temu, kierunek język niemiecki, germanistyka, bardzo popularny. To siadło nam, a zdecydowanie w tej chwili się wybija anglistyka. I to bardzo mocno. Logistyka, cała masa informacji, co się dzieje wokół Gorzowa, magazyny, ale i rozwój fabryki rakiet. To wszystko powoduje, że to zainteresowanie logistyką rośnie. Podobnie z energetyką. Świetny przykład. Lat temu 10, no prawie siadała. Pani rektor powiedziała, siadała, czyli liczba kandydatów nam bardzo, bardzo spadała. Pani rektor powiedziała, nie, za ważny kierunek nie odpuszczamy. Przyszedł trend z fotowoltaiką, z odtwarzalnymi źródłami energii i zaczęła energetyka nam bardzo wysoko iść w rankingach popularności wśród kandydatów na studia.
1: To dobra recenzja waszej pracy, kiedy kilkanaście dni temu podczas podpisania umowy fabryki rakiet, która ma powstać pod Gorzowem, w Gorzowie. Przedstawiciele mówili, że decyzja o lokalizacji była związana ze szkołą średnią i stąd ta podpisana umowa, ale także analizowano możliwości kształcenia w Akademii i tu też to wypadło bardzo dobrze.
0: Mieliśmy 2 miesiące temu kontakt z panem wiceprezesem. To, co pan teraz mówi, sami żeśmy usłyszeli, podkreślał, bardzo liczył. Podobnie jak w CEZIB-ie będzie potrzeba lekkiej korekty programu ze względu na specjalizację, ale myślę, że sprawa jest tak ważna, tak istotna dla Gorzowa, że tu wszystkie ręce na pokład i wszystko robimy, żeby fabryka rakiet i całe otoczenie dookoła jak najbardziej się osadziło w Gorzowie, a potem rozwija.
1: Przyznam, że z dużą przyjemnością bardzo często goszczę ostatnio studentów, gościmy Akademii i bardzo często słyszę, że oni właściwie mają pracę jeszcze, gdy są studentami i to jest chyba bardzo taka dobra recenzja i warto posłuchać tego,
0: tak.
1: Planując przyszłość.
0: Na Wydziale Technicznym po pierwszym roku, przy końcu drugiego roku, z tego, co ja pytam, nie ma studenta, który by już gdzieś nie był zatrudniony, już jest problem ze spotkaniem z nim, już przewodnicząca samorządu ma problem ze zebraniami, no bo oni pracują, ale w słoiku miodu jest łyżka dziegciu. Sprawa komunikacji. Tu wracamy znowu do pana marszałka. Koleje, jeszcze raz koleje. Jeżeli jest tak, w listopadzie, no pan redaktor kiwa głową.
1: No my znamy doskonale to.
0: Ja

0: tylko mi serce się kraje, bo w listopadzie około setka studentów zabiera, już studentów, zabiera papiery. Pytam czemu. Mówi do mnie student: panie kanclerzu, jestem mieszkańcem Kamienia Wielkiego. Na dół te 2,5-3 kilometry do Kamienia Małego, myślę, że słuchacze mniej więcej wiedzą, jak to jest położone. Do stacji dojdę, ale jak nie przyjedzie pociąg o 6, o 7, o 9, moich rodziców nie stać na samochód. Zabieram papiery. To jest lepsza wersja na Kostrzyn, ale jest ta fatalna wersja na Zbąszynek, Zieloną Górę. Przecież tych pociągów nie ma. Ci studenci mówią: panie Gawroniak, no koniec, no my chcemy studiować, ale nie mamy jak dojechać. Tam troszkę są te mikrobusy, ale to nie rozwiązuje problemu. No, jak nie poprawi się w sposób skokowy jakość połączeń, mówimy o regionalnych, ja nie mówię o Intercity, studenta interesuje codzienny dojazd na uczelnię. Przyjeżdża na dworzec główny, schodami do góry, studiuje, schodzi na dół, odjeżdża do mamy, do taty. Ich nie stać na to, żeby żyć w Gorzowie. W pewnym momencie, jak podejmą pracę, ale początek musi być taki, to jest oparte wszystko o komunikację publiczną, a jak jej nie ma, no to jest katastrofa. I potem mówimy, a gdzie są ci studenci w Gorzowie? Zabrali papiery.
1: Nie widzicie tego, ale tutaj studentka kiwała głową cały czas. To jest, pewnie rozmawiacie o tym, to jest problem. Tak.

0: wyjechać, żeby uczestniczyć w wydarzeniach naukowych, właśnie takich zaplanowanych gdzieś dalej. Teoretycznie są te połączenia, ale czasami jest tak, że jest bardzo dużo przesiadek, nie ma zastępstwa, tak?
1: To można dlatego... po prostu na długo pozostać na dworcu, tak, choć tak, się nie tak. chce tego.
2: No z bardzo dużymi emocjami, mogę mówić o sobie. 5:10, tak. Pociąg do Kostrzyna odwołany, 5:15 pociąg do Zielonej Góry odwołany, ja czekam na pociąg do Krzyża, bo tam mam przesiadkę, żonę ustawiłem, że przyjedzie samochodem, mój nie był odwołany, ale z trzech dwa odwołane, no to tak się nie da żyć.
1: I dodam, albo z panem kanclerzem, który już w przestrzeni publicznej funkcjonuje od wielu lat w Gorzowie, mieliśmy okazję rozmawiać i w XX wieku, a my mamy XXI wiek już, doczekaliśmy się i rozmawiamy, mam wrażenie, że jest chyba dużo gorzej.
2: Zdecydowanie.
1: Jak w tej kwestii.
2: Jeździły parowozy i te parowozy jeździły.
1: I na czas.
2: Tak jest i wszystko chodziło. A w tej chwili no jest źle. I powtarzam, wyłączam z tego Intercity. To jest inna bajka, ale student nie stać na Intercity. Student ma zapłacić miesięczny bilet i być w 100% pewny, że że musi przyjechać pociąg. A jak nie przyjedzie jeden, to ten zaraz za godzinę będzie. A tu nic. Bo student jak idzie na rynek pracy, chce być elastycznie do tego podchodzić. Jak logistyk, to nie wąsko tylko od magazynów, ale logistyk generalnie od przygotowania, zaopatrzenia różnych firm, układów komunikacyjnych.
1: Dziękuję jeszcze raz. Nasi goście, przedstawcie się, przypomnijcie.
0: Paulina Kukurowska, przewodnicząca Rady Samorządu Studentów Akademii imienia Jakuba Radyża w Gorzowie Wielkopolskiej.
2: I Roman Gawronia, kanclerz tejże Akademii.
1: Wojtek Hańczuk, do usłyszenia.
3: SK Gorzów News.
4: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. To nasza rozmowa, a w studiu goszczę pana Jacka Szymankiewicza, zastępcę prezydenta Gorzowa. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: Porozmawiamy sobie w części o tym, co działo się na ostatniej sesji, a na ostatniej sesji przyjęto plan ogólny, jednogłośnie. Jest pan zadowolony z decyzji radnych?
5: No bardzo, ale przede wszystkim jestem zadowolony z całego procesu, który prowadził do przygotowania rozwiązań, które są określone w planie ogólnym, z dyskusji z mieszkańcami, z bardzo dużej dojrzałości wszystkich uczestników i spotkań, i składanych wniosków, uwag, no i ze spotkań z radnymi, bo sesja to tak naprawdę było pewne podsumowanie. Już wcześniejszych rozmów tutaj radni byli bardzo aktywni, mieli sporo pytań, sporo uwag. Widać było, że ta decyzja o podjęciu planu, podjęciu uchwały w sprawie planu była decyzją dojrzałą i przemyślaną.
4: Dlaczego ten dokument jest tak ważny? Bo słyszymy o nim już od dłuższego czasu, no i to no prawie jakbyśmy tutaj jakąś konstytucję uchwalali.
5: Bo być może na poziomie planowania przestrzennego tak właśnie jest, że to nie jest złe porównanie, dlatego że jest to najważniejszy dokument planistyczny miasta. On decyduje tak naprawdę, co się stanie i co będzie się działo z przestrzenią miasta, ale w takim szerokim kontekście, czyli z wszystkimi inwestycjami, wskazuje, które tereny mogą być w ogóle zabudowane, które tereny będą przeznaczone pod inwestycje, jakie są kierunki rozwojowe miasta. I na takim poziomie zwykłego mieszkańca czy biznesu ustala tak naprawdę plan ogólny to, czy daną inwestycję będzie można prowadzić na danej nieruchomości, czy nie. Jakie będzie przeznaczenie tej nieruchomości. Oczywiście konkretyzacja następuje w oparciu o plany miejscowe w przypadku planu ogólnego, czy warunki zabudowy, ale czy w ogóle będzie można takie warunki wydać, jaki powinien być kierunek planów miejscowych, czy zabudowa może mieć na przykład dwie kondygnacje, czy 11, to wszystko takie graniczne wartości zostały ustalone w planie ogólnym. Dlatego to budziło duże zainteresowanie, bo dla mieszkańca to czasem była odpowiedź, czy on będzie mógł zbudować dom na swojej nieruchomości, czy będzie mógł sprzedać swoje działki, które na przykład dotychczas użytkował rolniczo pod zabudowę mieszkaniową. A dla biznesmena, czy to, co planuje, jeśli chodzi o rozwój firmy, będzie mógł realizować na swoich nieruchomościach, czy na tych, które chce kupić.
4: Do tej pory po prostu zwracano się do miasta, tak? I miasto wydawało warunki dla danego terenu, tak?
5: Do tej pory wyglądało to tak, że na poziomie całego miasta mieliśmy taki dokument jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Podstawowa, olbrzymia różnica była taka, że była to po prostu uchwała, która nie stanowiła aktu prawa miejscowego, czyli nie stanowiła prawa. Ona wiązała wewnętrznie urząd, ale w przypadku, gdyby na przykład ktoś występował o decyzję o warunkach zabudowy, gdzie mieliśmy zupełnie inne plany co do przeznaczenia nieruchomości docelowego.
4: Występował... Mówiąc wprost, miasto myślało, że to będzie park, a ktoś przyszedł i powiedział, że chce zbudować fabrykę, tak?
5: Raczej mieliśmy sytuację, że było to boisko albo był teren zielony, a inwestor chciał tam postawić zabudowę wielorodzinną. Natomiast oczywiście taki skrajny przypadek pewnie też się mógł zdarzyć. W takim przypadku cały proces odbywał się w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy, która jest tak naprawdę, była do tej pory instrumentem, który miał stanowić taką protezę w przypadku braku planu, a stał się powszechną praktyką zagospodarowania, czyli były to przypadkowe inwestycje, przypadkowe z poziomu widzenia miasta, natomiast oczywiście nie przypadkowe z poziomu inwestora. Natomiast w tej chwili decyzję o warunkach zabudowy można wydać wyłącznie na terenie, który jest określany w planie ogólnym jako tak zwany obszar uzupełnienia zabudowy. Jeżeli nawet nie ma planu miejscowego i dany obszar nie jest wskazany jako obszar uzupełnienia zabudowy, to żadną decyzją o warunkach zabudowy nie można zmienić przeznaczenia terenu.
4: Plan został uchwalony, jak wspomniałem, na ostatniej sesji. On będzie gdzieś do wglądu, że na przykład jakiś przedsiębiorca albo mieszkaniec, który myśli o tym, żeby się wybudować, będzie mógł sobie zajrzeć, czy akurat to miejsce, które sobie wymarzył, faktycznie będzie można tam coś zrobić.
5: Oczywiście, to jest nie tylko po uchwaleniu reformy planowania przestrzennego powstała ogólnopolska platforma, gdzie na poziomie rządowym wszystkie plany ogólne są publikowane, ale oczywiście my zamieszczamy każde opracowanie planistyczne zarówno na Geoportalu, jak i na Miejskim Systemie Informacji Przestrzennym, czyli tym Geoportal 2, gdzie każdy będzie mógł sprawdzić na poziomie miasta, co może zrobić ze swoją nieruchomością, w jaki sposób można ją zagospodarować, jakie jest docelowe przeznaczenie nieruchomości, ale też może zobaczyć, jakie będzie sąsiedztwo jego nieruchomości, co tam może powstać, a co na pewno nie może powstać. Oczywiście w tej chwili plan jeszcze wymaga oceny przez nadzór wojewody i dopiero publikacja w dzienniku urzędowym, tak jak każdego aktu prawa miejscowego, pozwoli na jego wejście w życie.
4: To kiedy mieszkaniec będzie mógł sprawdzić na Geoportalu, czy dana działka jest pod zabudowę, nie wiem, domków jednorodzinnych, czy nie? Mniej więcej.
5: Taką możliwość daliśmy już dzisiaj, przygotowując specjalną warstwę, specjalną mapę w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej. Jest oczywiście tam projekt planu, który podlegał wyłożeniom. Taką wstępną ocenę już można sobie wyrobić. Natomiast wszystkie plany ogólne powinny być uchwalone do czerwca. I my liczymy, że w czerwcu, już w końcówce czerwca, będzie można powiedzieć, że plan obowiązuje i wówczas natychmiast go umieścimy na Geoportalu, tak żeby dać pełną informację mieszkańcom, co mogą zrobić z daną nieruchomością.
4: Czyli w wakacje powinno to już... działać.
5: Warunek był, wszystkie plany ogólne powinny wejść w życie do końca czerwca, jest to wymóg ustawowy. Oczywiście mówiło się dużo o tym, że ten termin zostanie przedłużony, ale skutki mogły być takie, że jakbyśmy nie przyjęli planu ogólnego na tej sesji, to po 1 lipca, od 1 lipca nie moglibyśmy wydawać decyzji o warunkach zabudowy żadnych w trybie nowego planu i nie moglibyśmy uchwalać żadnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
4: Wróćmy jeszcze do samego procesu, o którym Pan mówił. Ilu mieszkańców wzięło udział w tych konsultacjach? Bo wiemy, że konsultacje bywają czasami mało interesujące dla gorzowian.
5: No tu wygląda, że były bardzo, budziły duże zainteresowanie mieszkańców. Samych uwag złożonych do planu ogólnego było około 1000. czyli uwagi, które zostały złożone do już wyłożonego projektu. W spotkaniach, mieliśmy dwa spotkania konsultacyjne, takie otwarte spotkania z mieszkańcami w MCEK-u. W obu spotkaniach po kilkadziesiąt osób uczestniczyło aktywnie, zadawało pytania, próbowało się dowiedzieć, próbowało złożyć jeszcze na bieżąco uwagi do istniejącego projektu. No także bardzo duże zainteresowanie jak na tak trudny dokument, bo to nie jest dokument, który liczy dwie strony, gdzie łatwo się z tym zapoznać, łatwo wyciągnąć wnioski. Trzeba było zidentyfikować każdą nieruchomość, trzeba było zidentyfikować, w jaki sposób plan czy projekt planu ogólnego określa przeznaczenie tej nieruchomości i docelowy sposób zagospodarowania.
4: Z tych uwag, wniosków mieszkańców, ile można było do planu wnieść, poprawić, zmienić, a ile jednak może być przedmiotem jakichś tam kontrowersji?
5: No, kontrowersje nad zawsze będą, dlatego że nie udało nam się wszystkich wniosków uwzględnić, natomiast ze złożonych uwag, które były w procesie od wyłożenia projektu planu do końca terminu konsultacji, uwzględnionych w całości lub w części zostało około 90%. Także 10% uwag jest nieuwzględnionych.
4: Natomiast z czego to wynika, te 10%?
5: Z różnych uwarunkowań. Przede wszystkim one w większości dotyczyły terenów, przeznaczenia pod zabudowę terenów, które były wyłączone z zabudowy. To dotyczyło obszarów przede wszystkim w południowej części miasta, ale też częściowo na takich obszarach, które ze względu na uwarunkowania takie ekofizjograficzne, jak ukształtowanie terenu, spadek wód, dostęp do dróg publicznych, czy tereny chronione, nie mogły być przeznaczone pod zabudowę.
4: Czyli mieszkańcy chcieli tam na przykład, planowali sobie, że tam chcą wybudować, bo jest piękny widok, a państwo mówili się, no nie da się, tak?
5: My mówiliśmy, że nie teraz, bo przypomnę, że istnieje specjalny normatyw, ile terenów można przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową. On wynika wprost z danych statystycznych i oczywiście miasto lekko może zawsze podwyższyć te tereny, które są przeznaczone pod zabudowę, ale przekroczenie tego wskaźnika skutkowałoby uchyleniem po prostu planu. Więc my mnóstwo, kolokwialnie powiem, terenów zdjęliśmy, jeśli chodzi o przeznaczenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Zdjęliśmy z terenów, przede wszystkim terenów miejskich, natomiast staraliśmy się nie przeznaczać nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, zwłaszcza jednorodzinne, bo to są duże obszary przy niskiej intensywności zabudowy, na terenach, które do tej pory były terenami użytkowanymi rolniczo. Uznajemy wszystkie te argumenty, które mieszkańcy nam przedstawiali, że no w większości oni już nie są rolnikami, bo są to pokolenia, które normalnie zajmują się pracą zawodową albo biznesem i nie prowadzą działalności rolniczej. Najczęściej te nieruchomości są albo udostępniane komuś, kto prowadzi taką działalność, albo utrzymywane w jakiejś tam kulturze podstawowej. Natomiast uznajemy te argumenty, natomiast przede wszystkim ze względu na wskaźnik nie mogliśmy przeznaczyć tych terenów pod zabudowę. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, która się wiąże z takimi terenami. Często były to obszary o bardzo dużej powierzchni, co skutkowało tym, że obsłużenie ich komunikacyjnie było też bardzo trudne, dlatego że miasto nie miało w pobliżu terenów, które mogłoby przeznaczyć na przykład pod drogę. Więc dalszy rozwój takich terenów warunkowany był przebudową układu komunikacyjnego, czyli wskazania przede wszystkim drogi do obsługi takich terenów.
4: A jaki ten wskaźnik jest dla Gorzowa, o którym pan mówi?
5: Ten wskaźnik jest na poziomie około 130% danych statystycznych, czyli my możemy przeznaczyć, mniej więcej przeznaczyć pod zabudowę tereny dla 150 tysięcy mieszkańców.
4: Biorąc pod uwagę, że Gorzów się trochę wyludnia, ciężko będzie. Tak, przekroczyć.
5: Tak, natomiast też trzeba zwrócić uwagę, że do wskaźnika jest liczona średnia powierzchnia metrów kwadratowych, powierzchnia taka użytkowa, mieszkalna, na rodzinę i tu jeszcze nam dużo brakuje do średniej europejskiej jako krajowi. Średnia europejska to jest około 70-80 metrów, natomiast no, Polska ma dalej lekko powyżej 50 metrów na rodzinę.
4: Kończąc ten temat, co z mieszkańcami? Mówił pan, że było to, konsultacje cieszyły się dużym zainteresowaniem, ale przypuszczam, że nie każdy w nich uczestniczył, może nawet nie każdy o nich wiedział i próbując, nie wiem, zbudować, sprzedać teraz swoją nieruchomość, może się trochę zdziwić. I co w takim przypadku, gdy ktoś się obudzi, nie wiem, na przykład za miesiąc, za dwa miesiące, za pół roku, za rok?
5: No, przede wszystkim to ryzyko jest minimalne, dlatego że pomimo uchwalenia planu ogólnego, to podstawowy sposób zagospodarowania nieruchomości jest określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. I tu się nic nie zmieniło. Plany miejscowe dalej obowiązują i nieruchomości, które były przeznaczone w planie miejscowym na jakiś cel, dalej są przeznaczone na ten sam cel. W sytuacji, kiedy, bo będą to na pewno takie przypadki, w sytuacji, kiedy w planie ogólnym jest inne przeznaczenie nieruchomości niż w planie miejscowym, wówczas jest to podstawa do zmiany planu miejscowego. Oczywiście będą też takie sytuacje, uznajemy, że raczej rzadkie, ale na pewno się zdarzą, gdzie w wyniku zmian gospodarczych, zmian społecznych nastąpi w jakimś okresie potrzeba zmiany planu ogólnego. Tak mieliśmy chociażby ze studium, tak mieliśmy z innymi dokumentami planistycznymi. Wówczas oczywiście to nie jest nienaruszalny dokument. Jest możliwość zmiany planu ogólnego, jeżeli zmiana będzie uzasadniona. To uzasadnienie może wynikać z różnych potrzeb. No, na przykład widzimy, że demografia faktycznie się kurczy, ale rosną potrzeby w zakresie przestrzeni mieszkaniowej. Jeżeli zabudują się tereny, które do tej pory przeznaczaliśmy pod zabudowę mieszkaniową w jakimś rejonie i będzie potrzeba nowych terenów, to będzie trzeba przemyśleć nowe warunki do zabudowy.
4: Bardzo dziękuję za przyjście i rozmowę. Przypomnę tylko, że gościłem pana Jacka Szymankiewicza, zastępcę prezydenta Gorzowa.
5: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
3: SK Gorzów News.
6: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, witam. I w Gorzowskim Magazynie Informacyjnym bardzo ciekawe, fajne tematy. Będzie o tym, co wkrótce uczniowie zespołu szkół technicznych będą brać udział, a chodzi o dronowe szkolenie. Jest specjalny sprzęt, laboratorium. Zajrzeliśmy także do ogrodnika, tam zmiany wizualne oraz oczywiście także w kształceniu. Będzie o ciekawie zapowiadającej się wystawie lalek w naszym muzeum. Oraz także popatrzymy w niebo. Jak się okazuje, mamy świetną grupę Gamma, która obserwuje kosmos.
3: SK Gorzów.
7: Zostały ostatnie szlify, duże dronowe szkolenie już w czerwcu. W gorzowskim Chemiku przygotowane jest już laboratorium. Po kursach są także instruktorzy. Szkoła do dyspozycji ma kilkanaście dronów. Technikum przy ZSTiO przy Czereśniowej bierze udział w pilotażowym programie MON. 30 uczniów weźmie udział w szkoleniu z obsługi dronów. 80% kosztów kursu pokryje ministerstwo, a zakończy się on państwowym egzaminem zgodnie z wymogami Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jednak poza ministerialnym projektem placówka od dawna szkoli też uczniów na swoją rękę, mówi Radosław Trzaskowski, koordynator kształcenia mundurowego w gorzowskim Chemiku.
8: Generalnie na chwilę obecną jesteśmy na etapie już ukończonych kursów dla instruktorów. I tutaj może ja sprecyzuję, ja jestem koordynatorem w ogóle kształcenia mundurowego, natomiast koordynatorem samych kształceń dronowych jest tutaj już inny nauczyciel, który został wyznaczony, zresztą jest to instruktor z uprawnieniami w tej chwili, pierwszy instruktor, który ma uprawnienia do nadawania uprawnień pilota i operatora. Mamy dwie panie, które są już po przeszkoleniu, teraz będą tylko zdobywać w maju, będą odbywać kurs tutaj instruktorów, którzy mogą nadawać takie uprawnienia. No i tak, rozpoczęliśmy. Pierwsze szkolenie, które planujemy, takie bardzo duże, odbędzie się w czerwcu między 15 a 24. To będzie szkolenie dla naszej szkoły i dla szkoły z Słubic, czyli dla tych dwóch korpusów mundurowych. i planujemy tam na, podczas tego szkolenia przygotować do egzaminu, bo to jest jakby, są dwie różne rzeczy. My zgodnie z projektem mamy rocznie 30 uczestników przygotować, przeszkolić i jak przypomnę to, co mówiłem poprzednio, my w tamtym momencie już mieliśmy 40 osób z uprawnieniami przygotowanymi po egzaminach. W tej chwili mamy już, prowadzimy przygotowania i najprawdopodobniej w czerwcu będziemy mieli około 150-160 osób, które będą przygotowane do egzaminu. Po przyjeździe zarezerwujemy im terminy egzaminów państwowych i najprawdopodobniej już będą posiadali uprawnienie, jeżeli oczywiście pozytywnie wszystko zaliczą. Będą posiadali uprawnienia pilotów i operatorów. Idziemy szeroką falą, tak jak mówiłem, nie zatrzymujemy się tutaj. Chcemy tutaj, żeby to kształcenie też mundurowe było jak na najwyższym poziomie. No i w tym kierunku działamy cały czas.
7: Przypomnijmy, popularny chemik jest w gronie 16 szkół w Polsce, które załapały się do projektu MON. Zajęcia mają trwać do końca 2027 roku.
6: Szkoła aż lśni. Na razie w środku. Będą też nowe kierunki. Wcześniej w Gorzowie niewidziane. W popularnym ogrodniku sporo zmian dla uczniów i nauczycieli. Szkolne przejście pod skrzydła ministerstwa 2,5 roku temu wyszło na dobre. Tak uważa Emilia Olender, dyrektorka ZTS CKR. Zmiany widoczne są gołym okiem.
9: Od września właśnie chcemy otworzyć technikum agrobiznesu. Teraz też technik architektury krajobrazu przerodzi się w nowy kierunek, bo ten zostanie zamykany, a jest otwarty technik architektury krajobrazu i arborystyki, gdzie znowu będzie, bo tam jest już praca na wysokościach, na drzewach, więc tutaj na ten park znowu do tych celów dydaktycznych nam przede wszystkim jest potrzebny. Odkąd jesteśmy pod skrzydłami ministerstwa, to naprawdę szkoła żyje, szkoła się rozwija i tym bardziej nam jest tego szkoda, bo tak naprawdę no teraz też braliśmy udział w projekcie tym 4.0 Nowoczesne Rolnictwo. Lada moment otrzymamy, jesteśmy po przetargu i po podpisaniu umowy otrzymamy nowy sprzęt, nowe ciągniki, rozsiewacz nawozu, opryskiwacz. Także no tutaj nie mamy też garaży ze względu na to, że budynek też, który został no nie przekazany pod ministerstwo, tam były takie garaże, nie mamy gdzie tego chować, to będzie stało też na zewnątrz. Więc tutaj no chcemy no za wszelką cenę no później to chronić, żeby to jak najdłużej służyło nam do celów dydaktycznych dla uczniów. Także jest naprawdę, jest szkoła odremontowana w środku, są zrobione łazienki, naprawdę bardzo ładne są łazienki. Internat z zewnątrz jeszcze nie wygląda ładnie, ale naprawdę jak się wejdzie do środka, to widać zdecydowanie różnicę. Tam też są łazienki, prysznice odremontowane. Zdecydowanie ta pomoc z ministerstwa jest bardzo duża, no zauważalna. Uczniowie to widzą w jednym roku, co się zmienia. Mają miejsce do siedzenia, gdzie wcześniej nie mieli żadnych ławeczek. Klasy są odmalowane, sprzęt multimedialny, tablice wszystkie zielone, kredowe zniknęły ze ścian. Są już teraz właśnie te tablice interaktywne, także naprawdę zmiana jest bardzo duża.
10: Ilu uczniów łącznie się wycofało ze strony szkoły?
9: Około 200. Tak, z początkiem roku mamy 202 uczniów. Także no też tak naprawdę na więcej na chwilę obecną nie możemy też sobie pozwolić, dlatego że ograniczają nas właśnie pomieszczenia, czyli właśnie aspekt lokalowy, tak, że nie mamy możliwości nabrać więcej uczniów, bo nie pomieścimy po prostu ich później w klasach. Także tutaj myślimy nad rozwojem dalszym, mamy w zamyśle rozbudowę, stawianie nowych klas dydaktycznych, rozwijanie bazy dydaktycznej. Także mam nadzieję, że to będzie szło wszystko w takim kierunku, jak przy takim wsparciu, jakie mamy. Jeśli ono będzie nadal tak dobre, to myślę, że ta szkoła naprawdę szybko osiągnie taki bardzo wysoki poziom. Mhm.
10: A patrząc, co prawda do szkół średnich jeszcze tam niż demograficzny taki najbardziej uderzający nie doszedł, on doszedł za kilka lat, ale teraz na przykład nie macie rok do roku jakichś problemów z naborami, generalnie wypełniają się te klasy? Czy...
9: Problem był dwa lata temu, tak naprawdę, to jeszcze ja tutaj nie pełniłam funkcji dyrektora, ale faktycznie nabrana została jedna klasa dwuzawodowa, a tak standard jest, że nabieramy i chcemy nabierać dwie klasy po prostu. dwie klasy, a może tak, dwa oddziały. Tu teraz na przyszły rok właśnie chcemy otworzyć technikum weterynarii, to co taki przodący u nas kierunek. Drugim właśnie jest technikum architektury krajobrazu i tej arborystyki i trzecim technikum agrobiznesu. To będzie ta z tych dwóch ostatnich zawodów będzie łączona klasa.
6: Przypomnijmy, szkoła pod skrzydła Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeszła od stycznia 2024 roku.
3: SK Gorzów.
1: Będzie się działo. W Muzeum Lubuskim ważny jubileusz. W tym roku wypada 200. rocznica powstania głównego budynku Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu. Będzie sporo atrakcji, które planowane są na Noc Muzeów i Nocę Świętojańską. W Spichlerzu z kolei ciekawie zapowiada się wystawa porcelanowych lalek z prywatnych zasobów. Ta dopiero jednak w listopadzie, ale warto czekać, zapewnia Ewa Pawlak, dyrektor Muzeum Lubuskiego.
11: To jest dosyć ciekawa sprawa, bo od kilku lat już jest ten temat, bo jest w Gorzowie kobieta, która po prostu kolekcjonuje lalki i ma w tej kolekcji wspaniałe okazy, jak to pan Lech Dominik, który koordynuje ten temat, powiedział właśnie o takich maleńkich porcelanowych dam z porcelany, które są pięknie ubrane w różne stylizacje z różnych epok, według różnych wzorów, domów mody czasami, ale też po takie wielkie lalki ludzkich rozmiarów. I myślę, że nawet jeśli to będzie setka tych z tysiąca, to jest dużo i chcemy pokazać tę prywatną kolekcję właśnie w Spichlerzu. Tutaj jeszcze się ważą losy tej lokalizacji. Zaplanowaliśmy Spichlerz, ale jeżeli coś się wydarzy takiego, że będziemy musieli je pokazać gdzie indziej, to my też jesteśmy na to otwarci, żeby to był zespół widlowo-ogrodowy, bo czasami tak bywa, ponieważ w Spichlerzu mamy też zaplanowaną wystawę Wojciecha Plusta. Kolejny raz naszego gorzowskiego artysty, malarza, który po kilku latach wraca do Spichlerza ze swoimi nowymi obrazami, które tym razem zwracają się bardziej ku człowiekowi. Więc postaci lalek, ludzkie bardzo, plus też człowiek w malarstwie Wojciecha Plusta, ale też mamy w Spichlerzu plan na upamiętnienie bardzo ważnej, wydaje mi się, dla mieszkańców, szczególnie Gorzowa, rocznicy. No mianowicie na ten rok przypada 100. rocznica urodzin Mariana Klausa, znanego gorzowskiego muzyka, który na pewno kojarzony jest z rozrywką w Gorzowie. On komponował swoje utwory, ale też znany był z tego, że przede wszystkim grał, był muzykiem. Mamy kontakt z jego synem, panem Rafałem, i wspólnie chcemy przygotować taką wystawę upamiętniającą tę postać. Robocze hasło Gorzów się bawi. Mam nadzieję, że zdobędziemy zdjęcia, które ilustrują ten czas 50. lata, 60., 70., gdzie w Gorzowie właśnie kwitły dancingi, potańcówki i pan Marian Klaus ze swoim repertuarem. To wszystko w Spichlerzu. Tę wystawę planujemy na tak, żeby się zbiegła z urodzinami miasta około 2 lipca, czyli lato, czerwiec. 2 lipca, jeżeli się uda w tym dniu wernisaż, to na ten dzień spróbujemy otworzyć tę wystawę.
1: Przypomnijmy, w minionym roku Muzeum w Gorzowie wraz z filiami odwiedziło 34 tysiące osób.
3: SK Gorzów.
6: Lubisz patrzeć w niebo i oglądać gwiazdy? Gorzowska Grupa Miłośników Astronomii Gamma prowadzi obserwacje ciał niebieskich i propaguje je wśród mieszkańców. Ekipa działa od 30 lat. Grupa ma charakter otwarty. Dołączyć może każdy, kto chce popatrzeć w rozgwieżdżone niebo. Mówi Artur Pilarczyk z Gorzowskiej Gammy.
12: No zaczęło się dawno, bo w 30-lecie naszej grupy, a więc 3 dekady. W 95 roku 3 osoby spotkały się razem i stwierdziły, słuchajcie, no patrzymy sobie w niebo. Jeden spogląda w niebo, drugi gra na gitarze, a trzeci robi coś innego. No i stwierdziliśmy, okej, zróbmy sobie coś wspólnie. No i tak się zaczęło, tak. Więc zaczęliśmy prowadzić wspólne obserwacje. Za starych czasów jeszcze wychodziliśmy na teren poligonu, bo to był taki w miarę ciemny obszar tutaj w pobliżu Gorzowa. No i tak do dziś właściwie, tak. Kilka pokoleń takich miłośników i obserwatorów, które gdzieś tam z nami wspólnie co jakiś czas zaglądają w niebo i podziwiają to, co się tam dzieje.
4: Czyli tak, zaczęło się od 3 osób, tak?
12: Zaczęło się od 3 osób i prostej
4: lunetki.
12: A teraz
4: ilu jest?
12: I prostej lunetki. Grupa jest otwarta i to jest tak właściwie, że my nie liczymy uczestników obserwacji. Właściwie gdybyśmy liczyli, to mógłbym powiedzieć, że momentami mamy ponad 300 osób.
4: Wspomniał pan, że jesteście grupą otwartą, czyli jeżeli ktoś chciałby zacząć przygodę z oglądaniem ciał niebieskich, to rozumiem, że jakoś, nie wiem, może się z wami skontaktować?
12: Najszybciej chyba przez stronę facebookową, tak, no bo to takie dzisiaj popularne medium, natomiast nie trzeba mieć własnego sprzętu, nie trzeba mieć wielkich teleskopów. My też użyczamy często w przestrzeni miejskiej i na spotkaniach własnych, bo to nasza grupa to osoby prywatne, które posiadają własny, prywatny sprzęt. Czasami na nocnym szlaku gorzowianie, którzy z nami rozmawiają, dziwią się, że w ogóle udostępniamy własny sprzęt, ale to jest bardzo fajne. Dzielimy się naszą wiedzą, dzielimy się obserwacjami i dzięki temu też zarażamy innych tą pasją, którą podzielamy wspólnie od ponad 30 lat.
4: To jak często się spotykacie, jak często oglądacie ciała niebieskie?
12: Astronomia generalnie jest takim ciekawym zajęciem, które jest uzależnione od jednego bardzo ważnego czynnika, od pogody. To jest rzecz, na którą nie mamy wpływu niestety.
4: Natomiast... Czyli rozumiem, przez pół roku, jak mamy listopad, to nie chodzicie nigdzie.
12: Tak, tęsknimy za czystym niebem. Natomiast oprócz nocnych obserwacji, to są obserwacje dzienne, a więc można w ciągu dnia złapać planetę Wenus. Przy odpowiednich ustawieniach można poobserwować oczywiście aktywność słoneczną, więc wystarczy czasami 15 minut w ciągu dnia, żeby było czyste niebo i też mamy troszeczkę frajdy. Natomiast na dzisiaj jest to wszystko, to co się dzieje na niebie, jest dosyć dobrze policzone. My nie odkrywamy jakichś nowych rzeczy, bo właściwie korzystamy z tego, co już jest odkryte, co jest policzone i wyszczególnione na przykład w almanachu astronomicznym, a więc wiemy dokładnie o której godziny, którego dnia i co będzie się działo. A więc nie można sobie założyć tu, że spotykamy się każdego pierwszego piątku miesiąca, czy w pierwszą wolną sobotę, no bo tak naprawdę zjawiska astronomiczne i niektóre rzeczy nie są przypisane do kalendarza, a odbywają się niezależnie od niej. Natomiast jest kilka takich cyklicznych zjawisk, które oczywiście powodują, że spotykamy się systematycznie, na przykład latem właśnie mówiliśmy o 12 sierpnia o zaćmieniu Słońca, ale to jest akurat moment, kiedy następuje maksimum roju Perseida, więc mamy noc spadających gwiazd. Liczymy wszyscy na to, że podczas zaćmienia Słońca, jak ściemni się dosyć mocno, te dwa zjawiska mogą się delikatnie pokryć ze sobą, czyli te momenty aktywności gdzieś tam się złączą. I gdyby się udało zobaczyć podczas zaćmienia Słońca jeszcze spadające gwiazdy, co jest realnie możliwe, to byłoby rewelacja.
6: Osoby zainteresowane obserwacją tego, co dzieje się w kosmosie, mogą się kontaktować z Gorzowską Gamą przez Facebooka. O wydarzeniach z Gorzowa i okolic przeczytacie także na sk.pl.
13: Dzisiaj mam przyjemność przedstawić wam zupełnie nową artystkę, która już gdzieś przeciera sobie te swoje muzyczne szlaki, ale jeszcze prawdopodobnie większość z was o niej nie słyszała. To jest dobry moment, żeby o niej usłyszeć i bardzo się cieszę, że udało nam się umówić i spotkać się w studiu Radia SK. Michał Hanczak z tej strony, a w studiu Sara Girgis. Dzień dobry.
14: Michał, dzień dobry. Ja cieszę się jeszcze bardziej, że mogę tutaj być i że zechciałeś wesprzeć moją twórczość.
13: No dobrze, na podziękowania to przyjdzie czas, jak zostaniesz wielką gwiazdą, odbierzesz jakąś nagrodę Grammy albo inną, to wtedy tam podziękujesz Akademii i najwyżej Radiu SK.
14: Tego mi życzysz.
13: Tego ci życzę, oczywiście. Rzeczywiście Dziękuję. Nasze drogi się splotły już kilka ładnych miesięcy temu, kiedy podesłałaś mi swoją piosenkę, która miała ukazać się na ścieżce dźwiękowej do filmu Druga Furia, o czym za chwilę sobie jeszcze pogadamy. I ja już wtedy czułem, że coś w tej muzyce jest takiego, co mnie pociąga, a z każdą kolejną propozycją czułem to coraz bardziej i dlatego postanowiłem cię dzisiaj tutaj zaprosić, żeby trochę świat o tobie usłyszał, bo mam wrażenie, że jak zrobię to jako jeden z pierwszych, to będę potem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Taką coś przewiduje przyszłość.
14: To słuchaj, bardzo się cieszę.
13: Chyba, że wywiniesz jakiś tak numer po drodze. To wtedy będzie gorzej.
14: Nie mam zamiaru, tylko te muzyczne numery.
13: Bardzo dobrze.
14: Mam nadzieję.
13: To na tym się skupmy. Dzisiaj akurat sprowadza cię premiera kawałka Nonsense. To jest już kolejny singiel, który serwujesz swoim słuchaczom, których z singla na singla przybywa. Ale rzeczywiście, żeby cię trochę przybliżyć, to może cofnijmy się do czasu tego filmu. filmu do kawałka Serce, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej sequela Furiozy. Tak, no właśnie, opowiedz w ogóle, jak to się stało, że twoje serce, czyli twoja piosenka, nagle stała się częścią filmu i tak naprawdę też dzięki temu całkiem nieźle zaistniała.
14: Wiesz co, ja podesłałam sama reżyserowi, Cyprianowi, moją twórczość. Jeszcze w większości na etapie demówek, dlatego że no, wiedziałam, że realizują drugą część właśnie tegoż filmu. I sama postanowiłam sobie dać na to szansę, żeby ktoś mógł tą moją twórczość usłyszeć, bo no, jak dobrze wiesz, ja byłam jeszcze przed debiutem, więc tak naprawdę nie było żadnych szans na to, żeby ktoś zapukał sam do moich drzwi i powiedział: słuchaj Sara, chciałbym zagrać, wiesz, chciałbym użyć w filmie twojej piosenki. Ja też wychodzę z tego założenia, że naprawdę trzeba umieć samemu walczyć o te marzenia. I wiesz, to nie jest tak, że to przyfrunie z nieba i samo się wydarzy. Więc nauczyłam się tego, żeby sama wychodzić naprzeciw, wiesz, swoim marzeniom. A to
13: dlatego też tutaj dzisiaj jesteś. To jest w ogóle świetne podejście, uważam. Chociaż podejrzewam, że to nie jest też tak, że od razu pierwszy mail czy pierwsza wiadomość i od razu sukces. Podejrzewam, że po drodze, zanim trafiłaś do reżysera tego filmu i zanim się udało, to z innymi może projektami, z innymi pomysłami wcale tak nie było. Ale cię to nie zraziło. No chyba, że to był złoty strzał pierwszy.
14: To był złoty strzał.
13: Naprawdę?
14: Naprawdę. Wiesz, to naprawdę... To nie było tak, że ja podsyłałam wielu reżyserom i licząc na to, że a może tam z którymś się uda, to był naprawdę ten złoty strzał. I życie mi naprawdę już...
13: To ty taki, masz dużo szczęścia.
14: Też tak uważam, wiesz, do ludzi, najbardziej do ludzi i uważam, że to, jakich mam ludzi w ogóle obok, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki, teledysków i w ogóle wszystkiego wokół tego, to jest największy mój sukces, wiesz? Jeżeli coś do tej pory mogę tym sukcesem nazwać, to właśnie to jest to i mówię to zupełnie szczerze.
13: Powiem ci, że rzeczywiście w takim razie twoja historia może być inspiracją, ale też pokazuje, że to szczęście jest potrzebne.
14: Również.
13: Jak się poczułaś, kiedy się dowiedziałaś, że rzeczywiście Serce trafi na ścieżkę dźwiękową do filmu?
14: Ojejku, co się działo ze mną wtedy? Słuchaj, to był śmiech przeplatany z płaczem, ze wzruszeniem. No naprawdę, to był taki moment, w którym... No bardzo mocno dmuchnęło to w moje skrzydła i mimo, że wiesz, no liczyłam na to, że któraś piosenka rzeczywiście wpasuje się w ten film, no bo to, że Cyprianowi podobała się moja twórczość, to jest jedno, ale to, żeby gdzieś tam się to wpasowało i po prostu, żeby on jako reżyser ocenił, że to jest spójne i pasuje do jakiejś sceny, to jest drugie. No i czekałam, wiesz, jak na szpilkach, no przysłowiowo na tą wiadomość i jak już rzeczywiście to się potwierdziło, no to poczułam ogromną radość i naprawdę wdzięczność.
13: Ale dobra, Serce to jest taki kawałek, który brzmi rzeczywiście już profesjonalnie, jest świetnie zrobiony. No, wcześniej musiałaś coś robić. Jak ta droga twoja muzyczna wyglądała przed tym Sercem?
14: Wiesz, wcześniej ja tworzyłam muzykę, ale to nie była jakaś szalona ilość. To wiesz, ja tak naprawdę miałam kilka utworów. Miałam w życiu dwa tak naprawdę podejścia z pracy z producentem muzycznym. No i to jest też właśnie ta kwestia, że ja czekałam na odpowiednią osobę, z którą zgram się muzycznie, z którą wydarzy się muzyczna chemia i wiesz, i to wcale nie są bzdury, że takie rzeczy naprawdę muszą się wydarzyć, żeby móc iść dalej. No i tutaj właśnie spotkało mnie to szczęście, że zgraliśmy się z Pawłem Samperem Bogartem, właśnie z moim producentem i no to też jest jego zasługa, to jak to brzmi. Również Staszka Koźlika, którego pozdrawiam. Jakoś tak wychodzi, że zawsze go pozdrawiam, słuchaj, podczas jakichś rozmów, ale lubię to robić. Bardzo też doceniam to, co... To jak Staszek potrafi oszlifować nasze piosenki w postaci, wiesz, i realizacji nagrań, miksu, masteringu. No i to wiesz, no to jest też zasługa właśnie tych wspaniałych panów.
13: To, że film, do którego trafiło Serce, był sukcesem, sprawiło też to, że twoja piosenka gdzieś zaczęła wiralować, można nawet tak chyba powiedzieć, że trafiasz do wielu osób. No okej, okay, no jakby zaczęła budzić zainteresowanie wielu osób, bo rzeczywiście w dość ważnej scenie tam się pojawia i pasuje idealnie do tego filmu. Potem za tym się pojawiła nominacja do odkryć w ramach bestsellerów Empiku, więc tak naprawdę szalone zaczęło się bardzo szybko dziać. Czy nie za szybko, pytanie?
14: Nie czuję tak, że za szybko. Aczkolwiek dalej chyba nie dowierzam, że coś takiego spotkało mnie zaledwie na parę miesięcy po debiucie i naprawdę nie wiedziałam, że takie rzeczy mogą się dziać. I wiesz, na pewno to nie sprawiło tego, że ja postanowiłam zwolnić tempo, bo wiesz, a już coś się takiego wydarzyło, no to ja już nie muszę aż tyle nad tym pracować, a właśnie w drugą stronę to zadziałało, że ja po prostu mam jeszcze większą motywację i jak dostałam już taki mocny sygnał, że to naprawdę ma sens, choć ja sama, wiesz, czułam i wierzyłam, że to, co robię, ma sens, no to stwierdziłam, że idę naprawdę dobrą drogą, po prostu swoją, że to się opłaca.
13: No i jesteśmy w momencie, kiedy ukazuje się singiel pod tytułem Nonsense. Cały czas obracasz się właśnie w takim nurcie muzyki elektronicznej, ja bym powiedział takiej ciemnej trochę, zresztą jak gadaliśmy czy wymienialiśmy maile wokół tego utworu czy poprzednich, to rzeczywiście zwróciłem uwagę ci na to, że to jest takie bardzo mocne, ciemne, takie transowe troszeczkę, w sensie, że potrafi cię tak wciągnąć w taki trans, że to mi się kojarzy z taką nocną jazdą samochodem albo ewentualnie z jakimś takim rzeczywiście zaawansowanym stadium imprezy.
14: Wiesz, może to wynika z tego, że mnie inspiruje bardzo jazda samochodem w nocy. Naprawdę.
13: No, czyli
14: więc
13: się zgadza.
14: Bardzo mi się podobają te wszystkie określenia i to, jak to czujesz. I tak naprawdę to, w jaki sposób czujesz moją muzykę, jest dla mnie najlepszą nagrodą, bo ja właśnie tak chciałam, żeby ludzie tą muzykę poczuli. I jeżeli rzeczywiście to się udaje, to bardzo miło mi jest to słyszeć. Tak jak powiedziałam, jazda samochodem, nocna jazda samochodem bardzo mnie inspiruje i właśnie podczas nocnej jazdy samochodem przyszła do mnie też koncepcja mojego debiutanckiego albumu, której jeszcze, wiesz, nie zdradzam, bo jeszcze sobie daję na to chwilę, no ale już niedługo.
13: I rozumiem, że te piosenki cały czas powstają.
14: Tak, ale jeżeli chodzi o pierwszy debiutancki album, to no już w 90% wszystko jest gotowe.
13: Skupmy się jeszcze przez chwilę na Nonsensie. Co to jest za numer? Gdybyś miała go teraz trochę zareklamować, mówiąc krótko, to właśnie do jazdy samochodem, do kogo on powinien trafić?
14: Może zacznę od tego, że ja ten utwór tworzyłam w takim etapie swojego życia, w którym jeszcze ta wiara w siebie była naprawdę bardzo mocno zachwiana i przed tym, zanim poznaliśmy się z Pawłem i zaczęliśmy razem działać i zaczęłam tworzyć to, o czym marzę, to nie do końca wierzyłam, czy to rzeczywiście może się wydarzyć. I napisałam ten utwór właśnie w takim momencie życia, ale chciałam, żeby on brzmiał, żeby nie brzmiał dobijająco. Dlatego on jest taki lekki, dlatego też, wiesz, przed refrenem pojawia się na, które nie jest, wiesz, tylko takim, powiedzmy, zapychaczem i żeby to człowiekowi gdzieś tam zostało w głowie, tylko jest to celowy zabieg, żeby pokazać, że ja sama siebie hamowałam, wiesz, i że dobijałam się, tak nie wierzyłam w siebie, a tak naprawdę to jest jeden wielki nonsens, bo wszystko zależy ode mnie.

0: kolejny sukces już na koncie i to możemy zdradzić, bo to już jest oficjalna informacja, że zakwalifikowałaś się też na legendarny i kultowy dla wielu festiwal w Opolu do konkursu debiutów.
1: Zgadza się, to też jest szalone. I jeszcze nie dociera do mnie. Tym bardziej, że ponoć w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń, jeżeli chodzi właśnie o debiuty. No ogromnie jestem wdzięczna za tą szansę i postaram się zrobić wszystko, żeby ten mój występ rzeczywiście był, wiesz, zapamiętany.
0: Z tego co wiem, to tam jeszcze inna piosenka wchodzi w grę, prawda? Tam chcesz
1: tak,
0: zaprezentować
1: piękne.
0: Jeszcze inną odsłonę
1: piosenka
0: swojej
1: piękne,
0: twórczości.
1: Wiesz, intuicja mi tak podpowiedziała, żeby zgłosić właśnie tą piosenkę. Ta piosenka była drugim moim singlem. A tak naprawdę pierwszym jakby rozdziałem tej historii, bo ja zawsze piosenkę Serce opisywałam i będę opisywać jako takie intro, wiesz, moich działań. To taka trochę filmowa historia. Miękne rozpoczęło tą albumową historię i te rozdziały, bo tak sobie to określam, że to są rozdziały po prostu mojej historii, którą chcę opowiedzieć. Nie zastanawiałam się, wiesz, długo nad tym, którą piosenkę zgłosić. Jakoś tak czułam, że coś tą piosenkę czeka, wiesz? I jak na razie moja intuicja nie zawodzi.
0: Czym jest dla ciebie festiwal w Opolu? Bo jesteś przedstawicielką młodego pokolenia. Mam wrażenie, że te festiwale tego typu, jak Opole czy Sopot, trochę już straciły ten taki element kreowania przebojów. Są to imprezy skierowane do takiego masowego odbiorcy telewizyjnego, który po prostu lubi dostać to, co lubi, czyli piosenki, które zna. Skąd to Opole u ciebie w takim razie?
1: Wiesz, to nie jest tak, że ja chciałam dla zasady się zgłosić, żeby po prostu wystąpić w Opolu, bo zawsze się mówiło, że to jest, wiesz, legendarna scena i fajnie jest się tam znaleźć. Myślę, że trochę, będąc szczera, liczyłam na to, że jeżeli uda mi się dostać, to będę miała taką ogromną satysfakcję z tego, że można znaleźć się na tak dużej scenie, która, no nie oszukujmy się, jednak za legendarną jest uważana, że można tam wystąpić z muzyką, którą naprawdę robi się od serca, która nie jest muzyką komercyjną, jakkolwiek to nie brzmi. I z tego czuję taką największą satysfakcję. A też dyrektor mojej szkoły podstawowej, która bardzo mocno wspierała mnie muzycznie, już śpiewałam od najmłodszych lat, oni bardzo mi w tym pomagali. Życzył mi, słuchaj, na koniec mojej przygody z tą szkołą, jak stawałam się absolwentką, żebym znalazła się w tym Opolu. I jakoś tak mi to zostało w głowie, wiesz? Ja nawet ogłaszając to, gdzieś tam o tym wspomniałam No, od najmłodszych lat to gdzieś tam się działo w głowie, więc... Ale wiesz, też nie chciałam robić niczego na siłę, żeby po prostu się tam znaleźć, tak jak mówię, żeby tylko być. Ale z taką muzyką, którą bardzo czuję.
0: No to jest akurat super, że ten konkurs debiutów wrócił trochę do właśnie wykonywania swojej muzyki i pozwala na to, bo były takie różne projekty, że często ci debiutanci byli ubierani w jakieś covery, w jakieś piosenki, które do nich za bardzo nie pasowały, a tu rzeczywiście dostajemy zestaw artystów, którzy mają zaprezentować siebie i to, co tworzą na co dzień, więc to też może być jakaś trampolina do kolejnego sukcesu i no, możliwość dotarcia do trochę innego widza, do trochę innego odbiorcy.
1: Tak, wiesz, ja też jestem bardzo głodna grania na scenie. A wiesz, jak wyglądają początki. Więc ja też podchodzę do tego w taki sposób, że jak tylko pojawia się jakaś szansa, inaczej, że ja mogę sobie dać, wiesz, na to szansę, żeby wystąpić na dużej scenie i po prostu przeżyć takie niesamowite emocje, których jestem głodna, to chcę sobie na to pozwalać. I bardziej tak o tym myślę. Gdyby rzeczywiście te debiuty wyglądały w inny sposób i ja bym nie mogła siebie wyrazić, możesz mi wierzyć lub nie, ale nie czułabym, że muszę to dla zasady zrobić.
0: Sara Girgis dzisiaj w studiu Radia SK. Powiedz mi, gdzie będziesz, jak spotkamy się za rok o tej porze? Pytanie trochę jak z rozmowy kwalifikacyjnej w korporacji, ale...
1: Może to banalnie zabrzmi, ale mam nadzieję, że w tym samym miejscu, wiesz? Dlatego, że czuję, że nie sądziłam, że mogę osiągnąć takie szczęście i to jest dla mnie najważniejsze, żeby po prostu być szczęśliwą. A robię to, co kocham, realizuję się i już bardzo doceniam to, co się dzieje w moim życiu.
0: Pięknie, stawiam tu kropkę, chociaż tak naprawdę życzę ci, żeby do tego wszystkiego jednak doszły jeszcze jakieś konkretne, nie wiem, sceny, festiwale, to, co cię gdzieś tam kręci. Może jakieś uznanie na listach hitów radiowych, czy gdziekolwiek indziej, gdzie będziesz mogła się pokazywać ze swoją muzyką. Powodzenia.
1: Ja będę, wiesz, no przeszczęśliwa oczywiście z tego powodu, ale już doceniam to, co się dzieje. Ja po prostu wierzę, że jak człowiek pracuje nad czymś, co naprawdę chce robić, to Musi to się udać.
0: I to nie jest nonsens.
1: To nie jest nonsens, dokładnie.
0: Wbrew tytułowi nowego singla Sary Girgis. Bardzo polecam tę piosenkę, zwłaszcza właśnie na takie ciepłe wieczory, albo do tej nocnej jazdy samochodem. Ja akurat nie jestem kierowcą, więc nie wiem, ale wyobrażam sobie, że brzmi to dobrze.
1: No może kiedyś ja cię zabiorę na przejażdżkę.
0: Jesteśmy umówieni. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję ci, Michał, najpiękniej.
2: Tu Michał Hanczak, witajcie. Za chwilę w Radiu SK spotkanie z Igorem Herbutem, ale najpierw kilka muzycznych zapowiedzi.
3: SK Music News.
2: Za chwilę czerwiec, a to oznacza, że przed nami Warsaw Music Festival. Z jednej strony szykuje się coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Warsaw Music Festival to 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów. Przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas, Armin van Buuren będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, no a do tego zagrają jeszcze m.in. Benny Benassi, bracia Kacperczyk, Trips, Alien i Mighties czy Calvi i Remi. To na stadionie warszawskim Legii 13, 17 i 20 czerwca. Zaprasza was Radio SK.
3: SK Music News.
2: Na po czerwcu lipiec i kolejna impreza, którą warto już teraz zapisać w kalendarzach, tym razem dla fanów hip-hopu. 8 lipca w Sławie startuje Rap Stacja, no i będzie to jubileuszowa 10. edycja. Szykuje się gruby line-up, bo po 4 latach na festiwal powraca PZ, a wśród ogłoszonych już artystów są m.in. BDOS, Oki, White 2115, Gibbs, Kuban, Fukaj czy Problem. Rap Stacja w tym roku odbędzie się pod patronatem stacji radiowej, którą znacie doskonale, SK. Oczywiście was zaprasza.
3: SK Music News.
2: Lipiec to także Łódź Summer Festival, czyli wielka plenerowa impreza, na którą nie potrzeba biletów. Od 24 do 26 lipca w Łodzi pojawią się m.in. Timbaland, Bastille, Rudimental ze swoim DJ-setem, a także Zalia, Dawid Kwiatkowski, Justyna Steczkowska, Ania Dąbrowska i mocna reprezentacja polskiego hip-hopu. PZ, BDOS, Whitechor, Problem, Żabson i wielu innych. Wystąpi tam też Natalie Imbruglia, która z pewnością zaśpiewa swój nieśmiertelny hit Torn. No, każdy chyba znajdzie coś dla siebie. Łódź Summer Festival za niecałe 2 miesiące.
3: SK Music News.
2: Ostatnio bardzo często słyszymy go na antenie Radia SK w tegorocznym hymnie męskiego grania, czyli w hicie Nareszcie. Razem z Vito Bambino i Zalią nagrał go Igor Herbut. Tego lata będzie można spotkać go na koncertach w ramach tej słynnej trasy, no ale wokalista zapowiedział też premierę nowego, solowego albumu. Płyta Żeremie ma ukazać się jesienią. Tyle o przyszłości, teraz jednak cofniemy się w czasie, bo Igor Herbut powspomina trochę swoje różne pierwsze razy.
4: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
5: To jest... No, nie wiem, dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu, jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
2: Mój pierwszy muzyczny idol?
5: Swiatosław Wakarczuk, Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
2: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
5: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha. Obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba 5-krotność ceny od Konika. Z moim kuzynką je kupiłem. To było we Wrocławiu, w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
2: Mój pierwszy raz w talent show.
5: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat i No i dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
0: Mój pierwszy hit.
5: To chyba Będę z Tobą to był hit.

0: Chyba tak, ponieważ mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojąc na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie... bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że on, bo słuchał tego głośno. Ten właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale. Pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku na takim parkingu i tak poza wiśnią. To ciekawe. Ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka.

0: Była taką, jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No, piorun mnie szczelił. Szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. No, mam ją. Mam ją, ona jest. Takie, ma takie dziwne te. Jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest, i te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mi się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasy.

0: moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miało bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które, jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy i te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyło mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetno, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mamo coś płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba, no miałem wrażenie, że każdy zna, a to też zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlett, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim, że po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie, jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to na wciąż i bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na niejednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe i na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym, świetnym człowiekiem.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festival. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie od do, tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej, więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko tak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać utwór

0: bardzo szybki i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej. A ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. Dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno. A ja mówię, nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal, sytuacja i panika po prostu. Wygranie, przerwanie, nie wiadomo. Teraz już wiem, jak bym zareagował, ale wtedy to nie wiem. Nie wiedziałem nic. I wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie. To było coś strasznego. Zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej. I to jest po prostu niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić, czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać, więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach, po prostu to było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło. Więc tak.
1: Mój pierwszy raz.
2: To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój Pierwszy Raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony. A tymczasem przygotowałem dla was jeszcze historię powstania pewnego znanego kawałka.
1: SK Music News.
2: Niebo to miejsce na ziemi. To tytuł hitu, przy którym zatrzymamy się teraz na kilka chwil, a szczęśliwi będą przede wszystkim ci, którzy na parkiecie czują się jak w niebie. To bardzo współczesna i taneczna wersja Heaven is a Place on Earth, ale nie byłoby jej, gdyby nie Belinda Carlisle. To właśnie ta amerykańska piosenkarka w 1987 roku nagrała oryginał. Umieściła go na swojej drugiej płycie Heaven on Earth oraz na wielu światowych listach hitów. Artystka była nawet nominowana za ten utwór do nagrody Grammy, ale przegrała wtedy z Whitney Houston jej I Wanna Dance With Somebody. No, z nią jednak przegrać to jak wygrać, a Belinda i tak wygrała tym hitem światową popularność. Inspirowała też innych artystów. Do hitu Heaven is a Place on Earth nawiązała na przykład Lana Del Rey. Zrobiła to w tekście swojego debiutanckiego singla Video Games. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you... W 2023 roku po oryginał sięgnęli DJ-e spod szyldu W&W, podkręcili go i sprawili, że fani takich imprezowych coverów znaleźli się w 7 niebie.
1: SK Music News.
3: SK Music News. Ready, jestem.
2: Jesteś
3: muszę
2: ready?
3: Podpisać potem. Mam,
2: podpiszesz mi.
3: Mam.
2: Słuchajcie, ja się pochwalę, bo rzeczywiście Paula Roma przyniosła mi swój nowy album na winylu i obiecała, że mi go podpisze. No chciałbym się nim podzielić, ale dostałem jeden i wierzcie mi, no bardzo chcę go zostawić dla siebie, ale mam nadzieję, że wy posłuchacie, sięgniecie po te piosenki i trochę was zachęcimy tą rozmową, bo rzeczywiście w studiu Radia SK Paula Roma, Michał Hanczak z tej strony. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, bonżurek. Wypiekłam dzisiaj naprawdę prosto z tłoczni. Jest jeszcze cieplutki jak bułeczki.
2: No czuję jakby ten z patelni ten
3: naprawdę,
2: zdjęty.
3: To jest pierwsza sztuka, gdzie biegłam z nim, aż się spóźniłam dzisiaj na ten wywiad, powiedzmy sobie otwarcie, właśnie dlatego, że czekałam, żeby ci szczerze dać tę płytę wypieczoną, cieplutką do rąk.
2: Doceniam, wybaczam spóźnienie i
3: dziękuję.
2: Czuję się wyróżniony tym, że jako pierwszy dziennikarz muzyczny dostałem fizyczny winyl od
3: tak
2: ciebie.
3: Jest.
2: Ale nie dlatego cię zaprosiłem, żebyś dawała mi prezenty. Od razu
3: ale ja
2: to
3: lubię
2: mówię.
3: Dawać prezenty.
2: Ja bardzo się cieszę z tego powodu, to piękne, ja również. Natomiast rzeczywiście uważam, że warto o twojej twórczości pogadać i warto ją promować. Zresztą widzimy się tutaj nie po raz pierwszy. Ostatnio
3: tak
2: widzieliśmy się przy okazji premiery piosenki Nie Wypada i to już prawie rok minął od tego czasu.
3: Tak jest, tak
2: więc
3: jest.
2: Ta płyta powstawała.
3: Półtora roku powstawała, tak.
2: Nosi tytuł Z resztek.
3: Tak.
2: I teraz wyjaśnij ten tytuł.
3: Z jakich resztek?
2: Z resztek, nie wiem, kreatywności, czy z resztek wolnego czasu, bo
3: dobrze,
2: jesteś też
3: to się
2: pracującą mamą.
3: No tak, to jest
2: czego?
3: Zaczepny tytuł. Taki miał właśnie być. Tak naprawdę to jest z resztek emocjonalnych, z jakichś tam resztek miłosnych, z resztek tęsknoty, z resztek żalu, bólu, z każdych resztek, które w ogóle możemy sobie wyobrazić. Jest to często z resztek frustracji, często jak jesteś czymś zdenerwowany, zmęczony, masz dosyć. Ta płyta to skrawek, po prostu zapis moich 2 lat ze wszystkich resztek życiowych, jakie w ogóle przyszły do mnie przez te 2 lata.
2: Brzmi trochę złowrogo, tak naprawdę, bo to się tak kojarzy, jakby niewiele zostało i tam tylko tak wyłuskałaś.
3: Specjalnie tak zrobiłam, specjalnie, ale zapewniam, że te piosenki to nie są odpadki, to nie są te resztki, takie wiecie, obierki, które się obiera ziemniaki i po prostu gdzieś tam spadają, no tylko to są piosenki, które faktycznie pieczołowicie bardzo mocno gotowałam. To jest fajne też, że podzieliłam album na śniadanie, obiad i kolację i to wygląda jak takie menu i serwuję to na stole. Będziemy też robić specjalne w warszawskiej restauracji specjalne menu Pauli Romy, które będziecie mogli degustować. Poinformuję na swoich social mediach, proszę śledzić i będzie można takiego muzycznego menu w daniach po prostu spróbować.
2: No bo właśnie, nie wiem czy pamiętacie, ale Paula Roma to nie dość, że świetna artystka, piosenkarka, autorka piosenek, to również zapalona miłośniczka gotowania i w sumie każda nasza rozmowa gdzieś dotyka jedzenia.
3: Zawsze lądujemy
2: w jedzeniu. Uwielbiamy też o tym rozmawiać i tu przy tej płycie znowu się ten pomysł jeden z drugim łączy, czyli jeden świat, ten muzyczny z tym kulinarnym.
3: Tak jest, tak jest.
2: I rzeczywiście mamy tutaj 11 dań na tej płycie. Z resztek ten tytułowy kawałek, on jest taki najmocniejszy emocjonalnie rzeczywiście.
3: Tak, tak. I on wyszedł podczas premiery mojej płyty. Tam jest takie długie solo dętki, czyli trąbki, o którym mi się zawsze marzyło. I postanowiłam po prostu ten premierowy utwór zrobić dokładnie taki, jaki ja czuję z tych resztek emocji, serca i sił. No i ten utwór jest taki chyba właśnie najbardziej taki mocny. On opowiada o utracie tej resztki, jak już nic po prostu nie zostaje, to ty musisz wziąć tę resztkę i zbudować siebie na nowo, więc wydźwięk jest bardzo pozytywny.
2: I ogólnie, żeby też od razu wam to uzmysłowić, drodzy słuchacze, to nie jest smętna płyta, smutna, bo ja mam w ogóle wrażenie, że w porównaniu z twoimi poprzednimi albumami, na tej płycie tej energii w muzyce, w tekstach, w twoim wokalu jest więcej.
3: Więcej. Ja się pokusiłam o to. Tutaj w tym menu płytowym tylko na kolację serwuję 4 ballady, żeby można było spokojnie potem pójść spać, a na śniadanie i na obiad te 6 piosenek to są piosenki średnio tempowe lub szybkie. Właśnie dlatego, że ja nie czuję, że ta resztka emocji to jest mój koniec. Ja czuję, że to jest jakiś super nowy początek i że ja serwuję te piosenki od śniadania na takim pełnym powerze i że po prostu słuchacze, którzy posłuchają płyty Pauli Romy z resztek, poczują od rana energię, a nie, że ty jesteś przybity z rana. Tak ta płyta została skonstruowana właśnie. Róże kwiat.

0: Oczywiście jak jest posiłek dobry, jakaś fajna kolacja, dobry obiad, albo nawet fancy śniadanie, to fajnie w dobrym towarzystwie, więc goście. Ich tutaj nie brakuje zarówno ich słychać, jak i na pierwszy rzut ucha nie słychać, bo myślę tu też o producentach, więc tak pochwal jest. Się, kogo ty tutaj do tego stołu zaprosiłeś.
1: To też jest ciekawe, że tutaj jest podział menu na 3 śniadanie, obiad, kolację i z 3 producentów, więc to wszystko było tak przemyślane, że każdy dostał swoją partię, że tak powiem, jedzenia. Pierwsza część to powstała z producentem Kubą Krupskim. On bardzo często współpracuje, chociażby z Julią Wieniawą. Stworzyliśmy razem i piosenkę z Sarsą, i piosenkę taką bardzo wolną, Już nigdy nie spojrzę na morze.
0: Piękna to jest w ogóle piosenka.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo to prywatnie moja ulubiona z tego albumu.
0: Moja chyba też, jeśli chodzi o ballady.
1: Super. No to właśnie to Kubie trzeba też właśnie Krupskiemu powiedzieć dzięki wielkie. Dreiskel zrobił tu jeden utwór z Katią, Robisz mi w głowie ogień. Ekipa Today, Luźne XXL, też bardzo fajna ekipa producencka. I na końcu Leon Krześniak, który zrobił aż połowę tego albumu.
0: Leon Krześniak to jest osoba, która ostatnio zrobiła chyba połowę hitów polskich.
1: Połowę polskich, dokładnie, albo wszystkie, już nawet słyszę prawie. Więc Leon Krześniak przyłożył tutaj bardzo dużo swojej producenckiej pracy i myślę, że warto o tych producentach zawsze wspominać, bo no bez nich ta płyta nie miałaby takiego kształtu.
0: No właśnie, rola producenta jest bardzo ważna, nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, że to ostateczne brzmienie to jest rzeczywiście zależne od tego producenta,
1: ja
0: który
1: bym to
0: nadał
1: właśnie,
0: tego brzmienia.
1: Oczywiście, ja bym to znowu powiedziała kulinarnym językiem, że oni to wypiekają właściwie, że to brzmienie zostaje tak mieszane w tej misce takiej, wiesz, kuchni i oni biorą to ciasto, które ja przynoszę, załóżmy już z dodatkami, i wkładają do tego swojego komputera i wypiekają. I to, co Państwo słyszycie, to, co Wy słyszycie, to jest właśnie to, co w ich głowach siedzi, co jest w ich emocji. Ja oczywiście mam na to wpływ. Siedzę w studio, mówię mniej, więcej, lewo, prawo, więcej, nie wiem, basu, więcej gitary, więcej czegoś, dodaj mi więcej soli i pieprzu. Ale generalnie, ostatecznie, to producent nadaje sznyt temu daniu.
0: I dobry producent wie, kiedy ten wypiek wyjąć z tego pieca.
1: Oj tak, żeby nie przesadzić.
0: Tak, żeby nie było zakalca na przykład.
1: tak.
0: A kiepski producent może przypalić, no.
1: No dokładnie. I już miałam okazję i być zakalcem, i być przypalonym utworem. Już wszystko przeszłam przez te 4 płyty, bo to jest mój 4 album. I płyta z resztek jest taka właśnie chyba najbardziej świadomie upieczona. Najbardziej tak spokojnie.
0: Sarsa i Katia wśród dziewczyn, które z tobą śpiewają, ale też pojawia się męski głos,
1: tak
0: którego
1: jest.
0: Nie rozszyfrowałem. Poczekaj, bo na płycie jest napisane.
1: Dobrze.
0: Michał Lange.
1: Tak
0: okay.
1: jest.
0: Okej, znam człowieka, ale po głosie
1: świetny
0: nie poznałem.
1: Świetny też producent.
0: Też.
1: I świetny wokalista. Też laureat nagrody Fryderyka, choćby za piosenkę, za płytę kiedyś Ideal Rosalie. No, można tak wymieniać. Michał ma na koncie wiele nagród i pamiętam, jak szukałam fita do tej piosenki, napisałam w ogóle numer o facecie, który goni za kasą, ale tak mocno goni, że nie widzi nic innego przed oczami. Dlatego ten numer nazywa się Gonił jak zły. No i on goni jak zły za tą kasą, nic nie widzi, wszystko po drodze traci, bierze kredyt i bardzo tam pisze, jak nie ja, storytellingowo, czyli opisuje po prostu dzień z życia tego faceta, który jest zaślepiony pieniędzmi. I pomyślałam sobie, kurczę, no to musi jakiś facet zaśpiewać, dlaczego ja mam śpiewać całą piosenkę o facecie? No i zadzwoniłam do Michała, bo tego dnia zobaczyłam, że nagrał fita u PZ-a. Więc pomyślałam sobie, dlaczego nie? Świetny głos, super fity robi, świetny producent, dzwonię. Jeden dzień i numer został zrobiony.
0: Pięknie, jaka historia, jakby czekał w ogóle na to, żebyś do niego się odezwała.
1: Tak, i to w ogóle Instagram mi podesłał, pamiętam jakiś post i patrzę, Michał Lange, fitu PZ-a, myślę sobie, kurde, i znamy się sprzed lat też i świetny ma głos i tak jak już mówiłam, w samych superlatywach o nim, więc zadzwoniłam, a że Michał ma świetną energię, to tak w takim dobrym humorze zaśpiewał tą piosenkę Gonią jak zły, więc zachęcam do tego, myślę, że to spokojnie mógłby być singiel też z tej płyty, aczkolwiek no już nie było miejsca na tyle singli.
0: Cóż, no jakby to powiedzieć, no każdy Michał to fajny chłopak. No to
1: na pewno, to na pewno.
0: To absolutnie się zgadza i sprawdza również tu.

0: Paula Roma dzisiaj w studiu Radia SK z nowym albumem pod tytułem Zresztek. Ja mam wrażenie, że z ciebie ostatnio to każdy próbuje jakąś część wyciągnąć i dlatego też te resztki trochę zostają, bo trochę mnóstwo tak. artystów wokół ciebie się pojawiło, takich, którzy wyczuli w tobie talent autorski, talent tekściarski i pomagasz wielu osobom. Tak jeszcze jest. Jak widzieliśmy się tam niecały rok temu, to były jakieś takie zalążki, a ostatnio tak mam wrażenie, że ta lista się wydłużyła.
1: Że machina ruszyła.
0: Bardzo mocno.
1: Faktycznie, to prawda. I bardzo mnie to cieszy. Tak jakoś naturalnie się to wydarzyło. Wiesz, nie planowałam w ogóle, że ja będę takim czynnym songwriterem. Myślałam, że będę tak gościnnie gdzieś tam pisać od czasu do czasu. A okazało się, że od jednej piosenki do drugiej, do trzeciej, do czwartej i teraz mam ten komfort, że wybieram te zlecenia i one są wspaniałe. Współpracuję z super artystami. Mogę się pochwalić, że jestem współautorem też Brightest Light Marianki Kłos, czyli Eurowizji Junior, która reprezentowała nas w Polsce, Polskę reprezentowała w tym roku. Napisałam dla finalistów Voice of Junior i także tych dorosłych wszystkie piosenki finałowe na Voice'y. Myślę, że to dopiero początek i czuję też, że te zlecenia i że te moje faktycznie pióro gdzieś tam zaczyna być w taki sposób zauważalne, że ma ono pewien swój sznyt. I wydaje mi się, że do tego szłam właśnie te 4 lata, że nauczyłam się pisać na własny sposób, ale także jestem bardzo plastyczna, jak piszę dla innych, że nie czuć wtedy, że ja piszę pod siebie, tylko wyciągam z tego artysty, dla którego piszę, najlepszą esencję, tak jakbym, wiesz, naprawdę gotowała taki bulion albo sos, wiesz, taki po prostu
0: wracamy
1: sama
0: do kuchni,
1: esencja.
0: Nie uciekniemy od tego.
1: Nie uciekniemy,
0: tematu.
1: Nie uciekniemy. Poza tym to naprawdę świetnie do tego albumu i do tego w ogóle muzyka i kuchnia, zawsze to powtarzam, to najlepsza kompozycja, jaka może być.
0: Super cię widzieć szczęśliwą, bo się
1: dziękuję.
0: Spełnisz w tym.
1: Bardzo,
0: czuć,
1: bardzo.
0: Chociaż pewnie pojawiają się czasami takie myśli, że no dobra, no napisałam coś fajnego dla kogoś, może nie oddaję.
1: A, wiedziałam, że to spytasz. Pojawiło mi się to 2 razy przez moją całą karierę i to było ostatni raz miesiąc temu. Napisałam super piosenkę, współkomponowałam właściwie razem z artystą, web w web pisaliśmy. I jak skończyliśmy, usłyszałam tę piosenkę w studio demo i sobie myślę, Paula, dlaczego? A potem sobie pomyślałam, że no ona by nie wyszła tak, jakbym ją napisała sama, tylko ten artysta tak na mnie zadziałał. On mnie tak po prostu, wiesz, jakoś zainspirował, że wtedy wychodzi taki, a nie inny numer. I pogodziłam się z tym, że nie mamy na wszystko wpływu i że najwyraźniej tak po prostu miało być, że dla niego właśnie ten utwór miał taki powstać.
0: Powiedziałaś o tym, że tej płycie towarzyszyć ma taka akcja restauracyjna. Bardzo tak fajny pomysł, żeby rzeczywiście stworzyć jeszcze do tego menu konsumpcyjne, nie tylko coś
1: wreszcie,
0: na uchane,
1: coś zjemy
0: coś
1: wreszcie do tej płyty.
0: Dokładnie tak, ja się wpraszam już, ale powiedz jeszcze, co z innymi muzycznymi ucztami, no bo to jest taka akcja promocyjna, rozumiem, tu w Warszawie dla pewnie też no, tylko tych fanów, którzy będą mieli okazję się na to załapać, ale tak koncerty, to jest ta muzyczna uczta, na którą czekamy.
1: Oczywiście.
0: I czy rzeczywiście jakąś trasę planujesz przy okazji tej płyty?
1: Tak jest, tak jest. Przez to, że jestem też mamą i mam małego synka, to zawsze podkreślam, no to lato u mnie jeszcze tak spokojnie. Zagraliśmy ostatnio w Warszawie w Niebie, duży koncert promujący, super duże wydarzenie i teraz przez chwilę muszę ochłonąć, przynajmniej tydzień, dwa. Potem parę razy w latem będzie można mnie usłyszeć, ale na takich raczej spokojnych wydarzeniach. No i ruszamy jesienią z albumem Zresztek. Myślę, że pojawimy się w kilkunastu miastach i ogłoszenie będzie u mnie na Instagramie właśnie w tym tygodniu. Więc to jest też super, że pojawimy się, mogę tam powiedzieć, między innymi, pojawimy się w Krakowie, pojawimy się chyba w Białymstoku, w Dąbrowie Górniczej. Będzie bardzo fajnych kilka miast takich, które naprawdę od lat chciałam odwiedzić i wiem, że tam mam fanów, którzy też na mnie czekają, bo piszą do mnie, więc no nie mogę się doczekać tego ogłoszenia.
0: Czyli będzie pełnokrwista trasa koncertowa i z tego, co też wiem, obserwujesz na swoich koncertach, że z płyty na płytę, z roku na rok, tych ludzi przychodzi więcej.
1: Jak najbardziej.
0: To musi być satysfakcja.
1: To cieszy serce bardzo i dusza artysty, naprawdę. Zabrzmiałam tak bardzo poważnie, ale naprawdę to jest, nie ma nic wspanialszego niż to, że siedzisz, stoisz na scenie, śpiewasz i widzisz, że tych fanów przybywa, a moja muzyka charakteryzuje się faktycznie tym, że ona jest wrażliwie pisana. Mimo, że to jest szybki na przykład album, to te piosenki starałam się pisać w taki wrażliwy sposób, bo taka ja jestem. Więc to jest jakoś tak nierozerwalnie ze mną od lat połączone. I ja mam takiego słuchacza, wspaniałego wrażliwca, który przychodzi na koncert, kupuje płytę i jeszcze na dodatek chce ze mną na przykład wypić właśnie kawę czy zjeść obiad i nie mogę tego ostatniego czynić często, dlatego właśnie stworzyliśmy tą akcję specjalną z resztek, żeby moi słuchacze mogli ze mną spróbować tych dań w restauracji w Warszawie.
0: Paula Roma, sprawdzajcie szczegóły wszystkich tych akcji, koncertów.
1: Wchodźcie wszędzie na sociale.
0: Dokładnie, w mediach społecznościowych. Ja kibicuję ci niezmiernie i
1: bardzo dziękuję.
0: Bez przerwy tak naprawdę. Także nie mogę doczekać się też spotkania z tobą na żywo, ale na koncercie. Ale przy jedzonku oczywiście też bardzo
1: oczywiście.
0: Chętnie. Paula Roma, płyta z resztek.
1: Wszystkiego smacznego.
0: Jest już dostępna. Słuchajcie i przetrawcie to odpowiednio. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. News.
0: Cześć, witajcie. Michał Hanczak z tej strony.

0: Słuchajcie, no nie wiem, czy w tej rozmowie będą momenty, ale może jakieś się dobre trafią. Myślę, że na pewno, dlatego że moim waszym gościem, gościnią jest Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Same momenty będą.
0: Same momenty. Ja już ci posłodziłem trochę. Ja jestem za dobry dla was wszystkich artystów, ale z drugiej strony zapraszam tylko tych, których naprawdę warto zapraszać. No. Kasia Sienkiewicz z nowym singlem pod tytułem Były Momenty, z nowym singlem pierwszym takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. I czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam się w sumie, to dlaczego? Dlaczego ja chcę solowo coś robić? A może trzeba było zrobić tak, żeby kwiat jabłoni wygasić i pojechać na wakacje? A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
0: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
1: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym, tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest to też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
0: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś Były Momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
1: Tak. Jacek był drugą osobą.
0: Okej.
1: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
0: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
1: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
0: I jak te testy?
1: I dopiero potem poszły? Ewentualnie wydawnictwo.
0: Okej. Okay.
1: Dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo... Tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak
0: przez... Bo ty jesteś perfekcjonistką. Tak, aż tak, za bardzo.
1: Tak. Przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki. Co mi się zdarza rzadko i jestem... No, bardzo lubię jej słuchać.
0: Ta piosenka jest świetna. Ja też już lubię słuchać. Znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho. Sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer... No w sumie no nie taki pozytywny na wiosnę,
1: nie, bo
0: jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co było inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
1: No właśnie to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach, nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają, o związkach, które są trudne, i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy takie i takie, no to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć, pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, nie wiem, jakieś przeróżne, to są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
0: więc... A niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
1: No właśnie.
0: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
1: życiu
0: różne.
1: Życie piękne są tylko chwile.
0: Tak. To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence Teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
1: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko, ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
0: Dużo tańczysz?
1: Chciałabym tańczyć jeszcze
0: więcej.
1: W czerwonej
0: sukience?
1: Tak jest.
0: Jeszcze więcej tańczyć?
1: Chciałabym więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
0: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą?
1: No właśnie.
0: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego. Ale najpierw trochę koncertów i co? I płyta? Jakie są plany?
1: Tak. Obecnie dwa dni temu była pierwsza próba mojego zespołu. Nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle, o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać i wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję. Więc jestem artystą w procesie.
0: Niby robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
1: To dobrze. To dziękuję.
0: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
1: absolutnie
0: zupełnie świeżego.
1: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę, jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
0: o kurczę,
1: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
0: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić,
1: oczywiście,
0: bo mam tutaj rakietę na przykład.
1: Ale naprawdę tak
0: czyli,
1: jest.
0: Ale to świetne porównanie, faktycznie. To są jednak momenty, no. Ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas wpadnie i opowie też o swoich planach solowych.
1: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną,
0: no,
1: jest
0: słyszałem.
1: DJ-em.
0: No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz,
1: tak,
0: bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na
1: dokładnie
0: realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy. A tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty, to będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo gratuluję.
1: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem. Miło mi.
0: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
1: O kurczę, dziękuję.
0: No, naprawdę.
1: Dziękuję.
0: Także tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
1: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne,
0: tak,
1: to jest wspaniałe.
0: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
1: Tak? O tym muszę, ja nie postanowiłam.
0: A, tam
1: nie czytałaś
0: jeszcze.
1: Nie, czytałam tylko te prywatne.
0: A, okej, ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę.
1: Dobrze.
0: Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
1: To miło chyba, czy nie?
0: Cambio
1: to ja, mi się
0: chyba
1: podoba.
0: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz
1: tak
0: taką energię południową.
1: No to słuchaj,
0: trochę.
1: Jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
0: Nie, to nie jest niemiła.
1: Żartuję.
0: To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
1: super
0: dobre czasy Zbuntowanego Anioła.
1: Dokładnie.
0: O, nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo.
2: SK Music News.
0: W Radiu SK mam dla Was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
0: Czy mam tu fanów szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
3: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
0: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, między innymi diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
1: Totalnie. Prawdziwy. Prawdziwy był. Tak.
0: Co za marnotrawstwo.
1: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam.
0: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
1: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa był. No tak, tak, bo były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce. I moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz, widać mniej zadbany, przez to właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
0: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No szkoda, że odbywają się tak rzadko, ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem, od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.
2: A

0: Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku.
1: Get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

0: się żyje.
1: Znowu im się to udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem jeden ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu, a później zatrzyma się m.in. w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie, a co jeszcze słychać w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Bauza z hitem Magnetic, a podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl, tam możecie głosować na wasze ulubione kawałki. Nowe notowanie jak zawsze w piątek po 18:00. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. Ten weekend Igo zapamięta na długo. Dzisiaj zagra drugi koncert na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu pierwszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin, dokładnie dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy, to m.in. Bruce czy To nie koniec. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja, to w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla was bilety. A dzisiaj przed nami drugi dzień SK Music Tour. Bawimy się z wami na Dniach Obornik Śląskich. Wczoraj zagrała Agnieszka Chylińska i Miu, a dzisiaj scenę przejmie Bryska. Wstęp jest darmowy, imprezę poprowadzi dla was Ola Kot i Michu Sobkowski. Jest niedziela. 2,5 minuty po godzinie 9:00. Część z was dopiero przewraca się na drugi bok, ale część już w pracy albo w samochodzie. No to dla wszystkich tych, którzy już nie śpią i działają od rana aktywnie, gram najlepsze hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Dawid Podsiadło.

To jest pan, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Sean Paul, 18,5 minuty po godzinie 9 w Radiu SK w niedzielę. To są hity na czasie. A ja przychodzę do was z pytaniem właśnie, jak tam wam mija poranek niedzielny. No bo na przykład Karol odezwał się na Messengerze Radia SK i kiedy ja was tutaj oficjalnie witałam o godzinie 9, to on napisał, że kiedy niektórzy wstają, to inni kładą się spać. Na przykład studenci, którzy bawili się na juwenaliach. Na Kortowiadzie dokładnie. Pozdrawiamy wszystkich studentów, nie tylko z Kortowiady, nie tylko tych, którzy bawili się na Kortowiadzie, ale także w innych miastach, no bo teraz sezon juwenaliowy trwa, świętujecie w swoich miastach, więc mam nadzieję, że ten poranek nie będzie taki zły. A wszystkich tych, którzy już wstali i którzy dzisiaj planują niedzielę, to chciałabym się was o te plany zapytać. Dajcie znać, co robicie, gdzie jesteście i opowiedzcie, co tam u was. Czekam na wasze wiadomości i głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej. Będzie Gips i Win, ale będzie też Swedish House Mafia i Wait So Long.

0: kobieta z głosem jak dzwon. Adele, tak wam gramy w Radiu SK. 35 minut po godzinie 9. Ja pytałam się, co u was słychać, co robicie? I odezwała się m.in. Aleksandra. Halo, Olu.
1: Cześć, Radio SK. Ja właśnie jadę do szkoły. Mam dzisiaj dwa zaliczenia, także trzymajcie kciuki. Pozdrawiam, Ola z Legnicy.
0: Olu, mocno trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że te zaliczenia pójdą ci bardzo dobrze i bardzo szybko i że będziesz miała resztę niedzieli wolną. Ale to nie jest jedyna wiadomość, jaką otrzymaliśmy, bo odezwała się też Vera. No, ja też dzisiaj jestem w pracy. Wczoraj skończyłam o 23, a dzisiaj od 9 do 15.30, więc pozdrawiam. No, ale spokojnie, Vera. Po 15.30 już można uderzać na drzemkę. Oczywiście cały czas czekam na wasze wiadomości, co u was, jak wam mija niedziela i jakie macie na nią plany. I za chwilę wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Zara Larsson, ale także Sanach.
2: Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
11: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Doktorze, syn znowu kaszle.
13: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
12: Co mogę zrobić?
13: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
14: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
2: To będzie ostatnia reklama.
15: Wyjątkowa promocja na Dzień Dziecka w Hossolandzie. Kup bilet od 89 zł i zabierz rodzinę do świata pełnego przygód oraz atrakcji dla małych odkrywców. W dniach 30 i 31 maja skorzystaj ze specjalnego transportu autokarowego ze Szczecina i Kołobrzegu. Szczegóły na hossoland.pl. Hossoland. Tu zaczyna się przygoda.
16: I po reklamie.
2: SK.

Madonna, Sabrina Carpenter, tak wam gramy 7 minut przed godziną 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK, jest niedziela i jeśli właśnie włączyliście radio, to przypominam, że zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 10. Po 10 nie dość, że najnowsze informacje ze świata muzycznego, to jeszcze kolejne hity na czasie. Będzie m.in. Męskie granie, Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie, ale będzie też Rosé i Bruno Mars z kultowym już Apathé.

0: się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: To będzie ostatnia reklama.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUVy Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: I po reklamie.
11: Gorzów na czasie.
12: Punkt widokowy w Dominancie. Na Zawarciu w Gorzowie otwarty w weekendy. Oglądanie od godziny 12 do 20. Najpierw trzeba zgłosić się do ochrony obiektu. Na górę może wejść jednorazowo maksymalnie 6 osób. Dzieci tylko i wyłącznie pod opieką dorosłych. Krosny Trio wystąpi jesienią. Koncert w Sulęcinie odbędzie się 3 października. Jak informuje SOK, wszystkie zakupione bilety zachowują ważność. Nie trzeba ich wymieniać. W październiku zaskakująca odsłona Krosnego. Mim nie tylko przemówi, ale i zagra na fortepianie.
13: Muzyką się żyje.
14: To jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer, w ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiemy, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością, śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
15: Ta piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu. Co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna. I ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą. Ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie. I też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
14: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem. Zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas posłuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od właśnie tego producenta. A już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw także polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieć dla was bilety na tę imprezę. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. Tak się składam, że już minuta po godzinie 10. A co to oznacza? Oznacza to, że już za chwilę połączymy się z naszą ekipą, która odpoczywa w słonecznej Maladze. Odlot ściśle tajny już nie jest taki tajny, więc sprawdzimy, co się u nich dzieje i jak sobie tam działają. Ale zanim to nastąpi, to gramy hity na czasie.

0: Thomas Gray i Rumors, 15,5 minuty po godzinie 10, a już teraz łączymy się z naszą porankową ekipą. Odlot ściśle tajny trwa w najlepsze. Jankę, Skama i Wiktor są z naszymi słuchaczami w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a my właśnie teraz się z nimi łączymy. Halo, halo ekipa, jak tam? Żyjecie? Wyspani jesteście?
1: Czy wyspani? No pewnie, że wyspani. Jeśli mamy okazję wstawać później niż 5 rano, to najczęściej codziennie robimy, no to jesteśmy wtedy w niebo wzięci.
2: No i pyszna hiszpańska szyneczka na śniadanie. Czy może być coś lepszego? I to słońce, które wpada nam tutaj przez balkonik. I te palmy, które stoją obok. Tak piękne okoliczności przyrody, że aż sam sobie zazdroszczę, że tu jestem.
3: A my cały czas przypominamy, jesteśmy w pracy, jesteśmy w pracy, jesteśmy w pracy.
1: Jesteśmy z naszymi słuchaczami, cały czas trwa akcja Odlot ściśle tajny, Malaga, okolice. Słuchajcie, za chwilę zabieram was na pyszną kawkę. To jest moja ulubiona kawa w Hiszpanii, cortado. Czarna, mocna kawa, niewielkie ilości, do tego troszkę mleczka. No i lecimy dalej. Jesteście za?
3: Tak, si, senor, si, gracias. Szczególnie jeśli dopłacisz.
1: No, oczywiście, że tak, zapraszam, no nie są. Ale właśnie kawa kosztuje tutaj jakieś niecałe 2 euro, jakieś niecałe 8 zł.
2: Przypominam, że ja mam cały czas to 100 euro, które wygrałem za najlżejszą walizkę i muszę to wydać na nas i na naszych słuchaczy przede wszystkim, więc już obmyślam plan, co każdemu kupić.
3: O, to może nasi słuchacze nam trochę pomogą. Kinga, jeżeli jesteś w stanie, zapytaj się naszych fantastycznych słuchaczy i przekaż nam proszę informacje, na co powinniśmy wydać 100 euro, tak żeby wszyscy nasi słuchacze, którzy są razem z nami na wyjeździe, byli zadowoleni.
2: To może tak, dla każdego po paczce zapałek, a reszta dla mnie.
1: Namówiłeś nas. Dziękujemy, machamy wam gorąco z Malagi.
0: Oj, zazdrościmy wam, korzystajcie z tych ostatnich godzin w Maladze, a ja wracam do was tutaj z pytaniem na prośbę Kamy. Na co powinni wydać 100 euro, żeby wszyscy słuchacze, którzy są z naszą porankową ekipą, byli zadowoleni? No czekamy na wasze propozycje. Messenger Radia SK jest otwarty, tam wysyłajcie swoje pomysły. A my gramy dalej, hity na czasie, z ekipą z Odlotu ściśle tajnego będziemy się jeszcze łączyć. A już teraz Kuban, Mrozu i Faust, zanim spadnie deszcz. No w Maladze to padać na pewno nie będzie, a u nas to sprawa dyskusyjna.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

0: Pitbull. Tak wam gramy 33,5 minuty po godzinie 10. Swoją drogą przed chwilą całkiem niedawno łączyliśmy się z porankową ekipą, czyli z Jankesem, Kamą i Wiktorem, którzy są w Maladze na odlocie ściśle tajnym. Już nie takim ściśle tajnym. No i oni się tam bardzo dobrze bawią. No i dostali 100 euro. I teraz pytamy was, na co te 100 euro powinni wydać, tak żeby wszyscy słuchacze, którzy są tam na miejscu, byli zadowoleni. I dostaliśmy jedną z propozycji od Kasi, jest czapka z daszkiem. Czy macie jakieś inne pomysły? Jeśli tak, zapraszam was na Messenger Radia SK. Możecie podsyłać propozycje. Co takiego powinni kupić, żeby wszyscy słuchacze byli zadowoleni? A może, żeby jeszcze przywieźć coś dla ekipy eskowej, która została tutaj na miejscu? A może jeszcze tak, żeby zostało też coś dla was? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości i wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Armin van Buuren.
1: Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
9: To będzie ostatnia reklama.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: SK.

Marisa i Odkochaj, tak wam gramy 6 minut przed godziną 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. A kiedy my jesteśmy w Polsce, no pogoda za oknem trochę się psuje, no to są tacy słuchacze i są tacy tutaj współpracownicy Radia SK, którzy jeszcze wygrzewają się w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a to w ramach projektu Odlot Ściśle Tajny. No i właśnie tutaj Kama rzuciła temat, a wy bardzo szybko podłapaliście, no bo oni mają 100 euro i zastanawiają się, na co te 100 euro wydać. I pojawiły się wasze propozycje. Na przykład Magda napisała: hej Eska, za 100 euro powinni kupić każdemu koktajle i wypić zdrowie wszystkich słuchaczy Eski. No, brzmi jak plan idealny, ale to nie jedyna wiadomość, jaka się pojawiła, bo jeszcze napisał Paweł: magnesy zawsze na czasie, najlepiej takie z otwieraczem. Osobiście takie zbieram, z Malagi jeszcze nie posiadam. Proszę bardzo, nie dość, że daje pomysł, to jeszcze się przypomina, że on też by chciał taki magnes zgarnąć. Halo Porankowicze, halo Jankes, halo Kama, halo Wiktor, mam nadzieję, że słuchacie i zbieracie te wszystkie pomysły, bo jeszcze Przemek się odezwał i napisał, że na taką pogodę za oknem to chyba skarpetki mogliby przywieźć. No, oby oni przywieźli, ale dobrą pogodę. My już wracamy za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Joe między innymi, zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej rodzice, chcecie, żeby wasze dzieci przeżyły niesamowitą przygodę?
3: Tak!
2: Hipcio, obozy nad morzem, w górach, nad jeziorem. Wypłyń z nami po wakacje w super cenie. Gwarantowany rozwój i mnóstwo frajdy. Rezerwuj na obozyhipcio.pl. Dostępne ostatnie miejsca. Obozy, półkolonie i kursy pływania Hipcio w Gorzowie.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
6: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wyjątkowa promocja na Dzień Dziecka w Hossolandzie. Kup bilet od 89 zł i zabierz rodzinę do świata pełnego przygód oraz atrakcji dla małych odkrywców. W dniach 30 i 31 maja skorzystaj ze specjalnego transportu autokarowego ze Szczecina i Kołobrzegu. Szczegóły na hossoland.pl. Hossoland. Tu zaczyna się przygoda.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, a teraz dokładnie kolejny hit. To kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino, a oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trasa męskiego grania startuje za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ-a nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Ten raper nie pojawił się na gali, uznał też, że nagroda należy się BDOS-owi i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem został Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły. Ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Lins, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku. Gips zmienia nurt. Ukazał się nowy album artysty, jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gips tłumaczy, że postanowił pójść w nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się też Igo. Ten numer czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK, możecie na niego głosować. Mata dołącza do line-upu kolejnej imprezy. Raper wystąpi na festiwalu Podlaskie dla Ciebie. Na zakończenie wakacji szykuje nam się gruba impreza w Białymstoku. Wystąpi tam sporo gwiazd polskiej muzyki, Zalia, Kizo, Grubson, BDOS, Bledka, Problem czy Nita, a także Mata, który przypomnijmy zagrał ostatnio 2 koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Podlaskie dla Ciebie festiwal potrwa 4 i 5 września. SK będzie tam oczywiście razem z Wami. A ja już teraz gram kolejne hity na czasie. Dzisiaj 31 dzień maja, to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Dzień Rodzeństwa. Co nam dają te siostry i ci bracia? O tym opowiem wam za chwilę, ale już teraz Joe w Radio SK, Kinga Baryga, witam i zapraszam w niedzielę do słuchania hitów na czasie.

0: Shakira. 17 minut po godzinie 11. A czy wy wiecie, że SK daje kaski? Tak się składa, że daje.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Wręczamy wam dzisiaj kaski i właśnie z tej okazji łączymy się teraz z Edytą, która się do nas zgłosiła. Halo, halo, cześć Edytko.
2: Dzień dobry wszystkim, witam.
0: Dobrze, ja słyszałam, że ty potrzebujesz kasku, no to pokrótce opowiedz, dla kogo i po co?
2: Tak, potrzebuję kasku dla mojego wnusia, który ma 4 latka, także niedługo, za 2 miesiące będzie miał 5, ale ma 4. Bardzo lubi jeździć na rowerku, nauczył się jeździć z pedałkami sam, bez niczyjej pomocy, jeździł na biegowym. Ma kask, ale już słyszę, że jest za mały i potrzebuję, żeby miał wymieniony. Więc pomyślałam, że jeśli mogę, to może babcia mu kupi ten kask.
0: No dobrze.
2: A trafiła się okazja, więc bardzo chętnie skorzystam.
0: Proszę bardzo, to babcia już nie musi żadnych pieniędzy wydawać, bo SK daje kask zarówno tobie, jak i twojemu wnukowi. Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję.
2: Dziękuję również, chociaż usłyszałam, że babcia na Dzień Dziecka nie musi kupować prezentów.
0: No ale to babcia może rozpieszczać w każdym momencie, nie musi to być z okazji Dnia Dziecka.
2: Ależ oczywiście, bardzo dziękuję.
0: Super, dziękuję, trzymaj się w takim razie, Edytko, i życzę wam bezpiecznej drogi na tych, bezpiecznej podróży na tych jednośladach.
2: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki, hej! A my kolejne kaski będziemy rozdawać już za godzinę. Możecie się zgłaszać na sk.pl, wypełniajcie formularze. Kto wie, może to właśnie ktoś z was zgarnie kaski dla siebie i dla swojej pociechy.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
0: A my gramy dalej. Alex Warren już teraz.

0: Ellie Goulding, 27,5 minuty po godzinie 11. A co powiecie na wakacyjny numer, z którym do Was przyjdziemy? O, proszę bardzo, czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to przychodzimy do Was z takim bardzo wakacyjnym numerem, takim letnim, idealnym na wakacje. A że do wakacji zostało 25 dni, to ja myślę, że to już jest ten moment, kiedy możemy Wam takie numery grać. Hugel, Imal, Angel, Ultranate, Moving to the Sun. No to co? Posłuchajcie, gramy.

0: To jeśli. Tak gramy wam w Radio SK, to są hity. Na czasie jest niedziela, wielkimi krokami zbliżamy się do południa, a to oznacza, że wy już mogliście tam palniki w swojej kuchni poodpalać i gotować na przykład dobry rosół, albo jakiegoś schabowego, albo chłodnik. No bo teraz już sezon nowaliki już są, więc chłodnik brzmi idealnie. No to wy sobie gotujcie, a ja będę dalej grała kolejne hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Coldplay. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
5: Hej, tu IKEA. Wiesz, że jesteśmy już w Gorzowie Wielkopolskim? Nasze nowe studio planowania i zamówień czeka na Ciebie w Galerii Ascana. Marzy Ci się nowa kuchnia? A może praktyczna i dobrze zorganizowana garderoba? Nasi projektanci na miejscu pomogą Ci zrealizować to wszystko. Od projektu aż po zamówienie z dostawą do domu. Urządzanie wnętrza jeszcze nigdy nie było tak proste. Odwiedź nowe studio planowania i zamówień w Galerii Ascana. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
18: Eska.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa, ja

Ale sobie spokojnie kończymy godzinę 11. Milki i David Guetta. Tak wam gramy 5,5 minuty przed godziną 12. Po 12 SK rozdaje kaski. Kto jeszcze się nie zgłosił, to zapraszamy na esk.pl. A już za chwilę wracamy z kolejnymi hitami na czasie.

0: worth it. Autopromocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: I po reklamie.
12: Gorzów na czasie.
13: Niesamowite przygody 10 skarpetek w gorzowskim teatrze. Oto szczegóły przy mikrofonie Sebastian Górny. Młodzi gorzowianie mogą zobaczyć ciekawą bajkę. To pełna humoru i ciepła opowieść o marzeniach oraz odwadze w odkrywaniu świata. Skarpetki na scenie gorzowskiego teatru dzisiaj o godzinie 16 oraz od wtorku. A 7 czerwca urodziny Azorków i Dzień Dziecka w gorzowskim schronisku. Szykuje się moc atrakcji. Dochód trafi na potrzeby czworonogów. Tradycyjnie będzie można zabrać psy na spacer.
14: Muzyką się żyje.
15: To będą trzy imprezkowe dni ze światowymi gwiazdami. Zbliża się Warsaw Music Festival. Jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Let's Get It Started, I Got A Feeling czy Where Is The Love. Na Warsaw Music Festivalu zagra też legendarny producent Armin van Buuren, który zaprezentuje swoje show Estate of Trance. Polski zestaw gwiazd też będzie bardzo mocny. Na tej imprezie wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 3 dni. 13, 17 i 20 czerwca na stadionie Legii Warszawa. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Michał Szpak zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Tak, dobrze słyszeliście. Wydał właśnie singiel Maj, który jest dla niego nowym otwarciem. Jak przyznał w naszym studiu, przyszedł czas na zmianę muzycznego wizerunku. A o czym jest tak właściwie ten Maj?
16: Numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią, o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego.
15: 10 lat temu Michał Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji z hitem Color of Your Life. Zajął wtedy wysokie 8 miejsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo my będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Oki wydał nową epkę, fani dostali 4 nowe kawałki, a w niektórych pojawią się goście. To m.in. Ewa Farna, Young Iggy, O Co Chodzi i Sobel. No my też tu mamy niezłych gości. Offenbach na dobry początek godziny 12. Kinga Baryga, witam i zapraszam. To jest niedziela, to jest Radio SK, to są hity na czasie. 2,5 minuty po godzinie 12. To co wy, niezależnie od tego, czy w kuchni, czy może w domu, w samochodzie, albo na mieście, gramy.

0: Rihanna, ale to dobrze brzmi. 17 minut po godzinie 12 w Radiu SK. A teraz czas na naszą akcję specjalną.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao SA.
0: I właśnie w tym momencie łączymy się z Asią. Halo, halo, Asiu, jesteś?
2: Tak, jestem.
0: No bo dobrze, jeśli dobre słuchy do mnie dotarły, to ty byś chciała taki kask zgarnąć, a nawet dwa kaski dla swoich córek. Ale chciałabym, żebyś opowiedziała, o co tak właściwie chodzi.
2: Chodzi o to, że mój mąż bardzo chciał mieć syna i dlatego ma dwie córki, ale on tego chyba nie rozumie i cały czas organizuje dla nich takie męskie dni, żeby dziewczyny były zaprawione i zawsze to się tak bardzo źle kończy, a przed nimi kolejny taki męski dzień.
0: Rozumiem, że ty jesteś pełna obaw, pełna strachu i po prostu chcesz zadbać o ich głowy.
2: Mhm, tak.
0: Bardzo dobrze się składa, bo my wręczamy wam te kaski dla twoich córek, żeby one były bezpieczne i żeby nic się nie stało podczas tych męskich wypadów. Ale jeśli twój mąż nas słucha, to panie tato, panie mężu, ostrożnie prosimy, ostrożnie.
2: Dziękujemy serdecznie.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, Asiu, i miłego dnia ci życzę.
2: Dziękuję.
0: Hej! A ja przypominam wam, że cały czas możecie się zgłaszać na sk.pl, bo SK daje wam kaski. Tak po prostu.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao SA, oferujący kartę debetową.

0: Gaj, poker face. Ale wy nie róbcie żadnego papa, bo my tutaj jeszcze dalej będziemy wam grać hity na czasie w Radiu SK. 34 minuty po godzinie 12. Zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 13. Ale zanim 13, to jeszcze między innymi PZ, Mata i Kac Bałagane, Plan B, ale także Alex Warren i Ordinary. Zostańcie z nami.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
9: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wyjątkowa promocja na Dzień Dziecka w Hossolandzie. Kup bilet od 89 zł i zabierz rodzinę do świata pełnego przygód oraz atrakcji dla małych odkrywców. W dniach 30 i 31 maja skorzystaj ze specjalnego transportu autokarowego ze Szczecina i Kołobrzegu. Szczegóły na hossoland.pl. Hossoland. Tu zaczyna się przygoda.
11: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
14: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
13: To dobre cechy charakteru.
14: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
15: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Katy Perry, 6 minut przed godziną 13 w Radio SK, a ze mną jest już Łukasz Duńczyk.
1: La, jaki ten numer jest dobry, jak mi wpadło to w ucho.
0: Jest przyjemne, dobrze się tego słucha i buja.
1: Dokładnie tak, buja jest bardzo, dobrze, zwłaszcza w niedzielne popołudnie.
0: O właśnie, które spędzicie razem z Łukaszem, z Duńczykiem. Jakieś plany szczególne?
1: Ja będę w obiedzie towarzyszył, w spacerach.
0: I jeszcze kaski masz do rozdania.
1: No, to tych kasków jest naprawdę dużo, słuchajcie. Co godzinę SK daje kaski. Darmowe zgłoszenia na sk.pl. Polecam, po 13 dzwonię do kogoś z was w tej sprawie.
0: Zapraszamy, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, pa! Radio SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Barbara?
4: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
4: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
4: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bądź Media Expert, tanie.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: To będzie ostatnia reklama.

0: I po reklamie.
1: Muzyka się żyje.
2: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK i to już po raz kolejny. A teraz ta ekipa dokłada kolejny hit, to kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. I co ciekawe, reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć też fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito Bambino zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Wybrał tych, co najlepiej tańczą, no i mamy teledysk. Trasa męskiego grania startuje już za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A to jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer. W ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiem, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością. Śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
3: To jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu, co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna i ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą, ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie i też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
2: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem i słuchajcie, zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Bardzo się przy nim nie napracowała. W ten weekend i go zapamięta na długo. Dzisiaj artysta zagra drugi koncert na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu pierwszego koncertu, który był wczoraj, zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę. Dlatego Igo bardzo szybko ogłosił drugi termin, dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i właśnie tam zaczęła się jego muzyczna kariera. Na koncertach można usłyszeć jego największe hity z ostatnich miesięcy, m.in. Bruce czy To nie koniec, które doskonale znacie z Radia SK. A to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie, już prawie 2 minuty po godzinie 13. Dużo się będzie działo, bo SK daje kaski, jak mówiłem. W tej godzinie dzwonię do kogoś z Was. Zgłoszenia darmowe przyjmujemy na sk.pl. A poza tym, słuchajcie, za chwilę sprawdzimy, co się dzieje w Maladze, bo tam jest SK-owa ekipa. Połączymy się z Jankesem, Kamą i Wiktorem i słuchaczami Radia SK, bo oni polecieli na odlot ściśle tajny do Hiszpanii. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: Gorzów.
1: I mamy sportowego newsa z ostatniej chwili. Iga Świątek niestety odpada z French Open. W 1/8 przegrała 0-2 z Martą Kostiuk, ale ja też, słuchajcie, przypominam, że Iga Świątek dzisiaj świętuje 25 urodziny. Także może i dobrze wyszło, słuchajcie. Teraz będzie miała dużo czasu na świętowanie. Odpocznie sobie, prawda? A to jest chyba najlepszy prezent na urodziny. Gramy dalej. September z hitem zawsze na czasie na antenie Eski.

0: Jaki to piękny czas, że do końca weekendu jeszcze tak dużo czasu. Dopiero 18 minut po 13. Wiktor Waligura gra w Radiu SK. I odlot ściśle tajny w Radiu SK też się jeszcze nie kończy. Ekipa porannego programu Radia SK zabrała słuchaczy w wyprawę tajemniczą do hiszpańskiej Malagi. I oni przez ten cały weekend, no po prostu są jak na wakacjach. Kąpią się w morzu, opalają się, zwiedzają miasto. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z Malagą. I słuchajcie, Janka, Skama i Wiktor mają chyba jakąś zagadkę dźwiękową. Halo, halo?
1: Hiszpańska mucha?
2: Nie, druga, możesz jeszcze mieć drugą opcję?
1: Popsuty alternator prądowy.
2: Blisko.
1: Maszynka do robienia tatuażu.
2: Brawo! Justyna i Maciek, nasi słuchacze są z nami. No i opowiadajcie, jak wyglądała ta historia?
3: Historia wyglądała w taki sposób, że szliśmy sobie w Maladze i stwierdziliśmy, kurczę, no musimy zrobić tatuaż.
4: Wybraliśmy wspólnie. No co za kłamczu.
3: Nie, no nie, sorry, przepraszam.
1: To był jakiś challenge,
3: tak? Tak, challenge. Challenge był taki, że założyliśmy się, jak wygram ja, to ja wybieram wzór tatuażu. Jak wygra Justynka, Justynka wybiera wzór tatuażu. Wygrała Justyna, no i również wygrał też wzór, który wybrała.
5: A jaki wzór wybrałaś?
6: Tak, no jako, że jesteśmy na odlocie ściśle tajnym, no to mamy odlotowy samolocik.
2: Juhu! Pokażcie te samolociki, pokażcie te swoje tatuaże. Jest!
6: No ojej!
2: U Justynki troszkę mniejsze z serduszkiem,
6: tak,
2: u ciebie...
6: Ma Dreamlinera.
2: Tak, u siebie, rzeczywiście.
1: Taka Cessna mniejsza, wylatująca z serduszka. Słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają te tatuaże, to oczywiście wskakujcie na nasze sociale, bo tam już te foty i przed, i po, i w trakcie są do obejrzenia.
5: Macie fantastyczną pamiątkę z waszej kolejnej podróży. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy być częścią tego i zostaniemy na waszym ciele do końca waszego życia.
6: Tak, ale no z takiego super wyjazdu taka pamiątka to musi być.
2: Super, rewelacja. Cieszymy się bardzo. To co, Wiktor, Kama, może my też zrobimy sobie jakiś tatuaż?
5: Tak, dobrze, no następny na odlot się ściśle tajny.
1: Wiesz co mówiła moja mama, gdzie masz sobie zrobić? No właśnie tam.
2: Dziękuję.
0: Jak wygląda ten odlot ściśle tajny? Polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK. Tam pokazujemy wszystko od kulis. Zobaczycie na przykład, jak Jankes sobie znalazł zagranicznych kolegów na mieście w Maladze. Polecam Instagrama Eski. Gramy dalej, Taylor Swift już teraz.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Gramy weekendowe hity na czasie i odkrywamy najlepsze nowości. Ten numer może być hitem tego lata.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tu się zaczynają same najlepsze nowości. Wy wiecie, że jak SK coś świeżego podrzuca, to warto posłuchać, bo to dobre jest. I teraz niesamowite połączenie Bebe Rexha i David Guetta. Ten duet już kilka hiciorów na koncie ma, na przykład I'm Good, a teraz dokłada kolejny. To jest taki numer, który ekspresowo wchodzi do głowy i wam też wejdzie, gwarantuję. Sad Girls już teraz w SC. To jest klasyczne brzmienie dla Davida Guetty. Głos Bebe Rexha. I tak się właśnie

0: Hit zawsze na czasie od Beyoncé na antenie Radia SK. My co godzinę dzisiaj mówimy do Was Halo i dajemy kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: I razem ze mną na antenie teraz Szymon. Cześć Szymon, Halo.
2: Cześć, hello.
0: Słyszałem, że Twoja córa Tosia uczy się jeździć na rowerze. Jak tam idzie?
2: Tak jest, dokładnie.
0: Jak idzie?
2: Idzie jakoś pomału, na razie odkręciłem kółeczka i uczymy się z tą sztycą jeździć, ale ciężko jeszcze równowagę złapać. Ostatnio miała upadek, ale
0: się nie zniechęca.
2: Się nie zraziła.
0: Ale to słuchaj, to w takim razie jak się upadki zdarzają, a się zdarzają, prawda? To prawda. My głowę twojej córy ochronimy, bo już teraz dostajesz
2: super
0: kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Elegancko.
0: Czyli Tosia będzie miała na głowie kask i ty jak będziesz za tym kijem i za tym rowerem biegał, żebyś się nie przewrócił.
2: No,
0: zwłaszcza,
2: dokładnie,
0: że słuchaj, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia zgodnie z przepisami muszą mieć na głowie kask, jeżeli jeżdżą na rowerze albo na hulajnodze, więc wszystkiego dobrego, żeby się szybko nauczyła, życzę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też potrzebujecie kasku dla siebie i swojego dziecka, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój tata Baran to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
11: Reklama.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje, to w euro.
14: Mistrzowskie okazje w grze.
15: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
17: Hej, tu IKEA. Wiesz, że jesteśmy już w Gorzowie Wielkopolskim? Nasze nowe studio planowania i zamówień czeka na Ciebie w Galerii Ascana. Marzy Ci się nowa kuchnia? A może praktyczna i dobrze zorganizowana garderoba? Nasi projektanci na miejscu pomogą Ci zrealizować to wszystko. Od projektu aż po zamówienie z dostawą do domu. Urządzanie wnętrza jeszcze nigdy nie było tak proste. Odwiedź nowe studio planowania i zamówień w Galerii Ascana. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
18: Wszystko brzmi lepiej
19: w harmonii.
18: Dwa głosy współgrają
19: ze sobą.
18: Przekazują z lekkością
19: trudne wiadomości,
18: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
19: betonowy mur.
18: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
19: zostać influencerką.
18: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
19: Harmonizer.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
22: I po reklamie.

0: a Nader w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie, to są właśnie hity na czasie, a ja się, słuchajcie, dowiedziałem, ile obecnie wynosi najwyższa emerytura w Polsce. Pobiera ją pewien pan ze Śląska. Odszedł na emeryturę dopiero w wieku 86 lat i przepracował 67, także dużo, zasłużył sobie i miesięcznie dostaje, uwaga, 54 tysiące brutto. Chciałbym być wnukiem tego pana i dostać kopertę na święta.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
3: Jakich ludzi?
2: No tych, co szukają aut.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Ojciec, nie to okno. To tu.
4: Gdzie?
3: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
4: AI? Ajajaj.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
6: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Jedziemy?
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Jest Wartownia, jest West Bam, znikają za to czwartki Under 18. Wartownia ruszy 19 czerwca, a ostatnią imprezę rozkręci 29 sierpnia. Wydarzenie w piątki i soboty, niedziela wypada z kalendarza muzycznego miasteczka. Festiwale 10 i 11 lipca oraz 21 i 22 sierpnia. Wśród gwiazd m.in. Słoń, Malik Montana, Peja, Calvi, Remi, Mogaj i oczywiście West Bam. W tym roku nie będą organizowane czwartkowe imprezy dla osób niepełnoletnich, będzie za to kilka piątków.
14: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Kiepskie informacje z Paryża na początek. Iga Świątek przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7 i 1-6 i nie zagra w ćwierćfinale French Open. Świątek triumfowała na kortach Rolanda Garrosa w latach 2020 i 2022-24. 7 zarzutów dla znanego adwokata z Warszawy. Mężczyzna informował służby o rzekomych zagrożeniach i przygotowaniach do zamachów.
15: Załączał do przesłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty. W jednym z listów znajdowała się amunicja.
14: Informuje Ewelina Gromek-Oćwieja ze stołecznej komendy. Podejrzany nie miał związku z grupą, która wszczynała fałszywe alarmy o zagrożeniach w domach osób związanych z PiS oraz w siedzibie Telewizji Republika. To największe wydarzenie ze świata influencerów. W samym centrum Łodzi trwa festiwal Sea Bloggers 2026 w łódzkim EC1.
16: Fajnie spędzony czas. Można poznać też nowe marki, wymienić się doświadczeniami.
14: Mówi jedna z uczestniczek. Właśnie trwają m.in. warsztaty makijażowe czy spotkanie pod hasłem Niewidzialne koszty marki osobistej.
17: Jest niedziela, więc potrzeba nam czegoś dobrego na głowę. Kaski rowerowe albo takie na hulajnogę. SK daje kaski co godzinę. Takie kaski dla was i waszego dziecka lecą. Jeśli chcecie zgarnąć, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl, a ja za chwilę w tej sprawie dzwonię. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: και φορά.
1: Radio. Radio. Radio.

0: Przy tym numerze można robić zimny łokieć w samochodzie. David Guetta i Kid Cudi w Radiu SK, chociaż teraz samochód zamieniamy na rower albo hulajnogę.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Nie ma co czekać do 1 czerwca, my już dzisiaj robimy Dzień Dziecka i rozdajemy prezenty, a konkretnie kaski dla Was i Waszych dzieci. I razem ze mną teraz chyba największy fan rowerów wśród słuchaczy Radia SK. Cześć Bartek.
2: Dzień dobry.
0: O której Ty dzisiaj byłeś na rowerze?
2: 4:39.
0: Czajcie to, zamiast spać do 10 w niedzielę, to on jeździ na rowerze, ale powiedz mi jeszcze jedno, czy Ty córkę tym rowerem zaraziłeś?
2: Staram się jedną i drugą córkę zarazić. Chyba ta młodsza bardziej się zarazi.
0: Ale jeszcze jedno ważne hasło na teraz. Rowerowy maj, który dobiega końca. Jak rozumiem, wy w tym rowerowym maju w szkole z córą uczestniczyliście.
2: Uczestniczyliśmy bardzo aktywnie, zgadza się. Codzienne dojazdy rano.
0: I córce się chciało, bo to trzeba troszkę wcześniej wstać. To córka miała tyle chęci, żeby z tatą jednak na rower wskoczyć.
2: Róża, pada deszcz, może pojedziesz z mamą? Tato, to nie jest deszcz, jedziemy.
0: Wow, jaka zmotywowana. Nie no, słuchaj, teraz to ja już jestem pewien, zasłużyła na niespodziankę, bo już teraz zgarniacie kask dla ciebie, Bartek, i dla twojego dziecka.
2: Pięknie, dziękuję. To ja ten kask, który dostanę, to na urodziny, które mam za 3 dni od Radia SK sobie wymarzyłem, a dla Róży to dla Róży na Dzień Dziecka. I wszystko gra, kumulacja.
0: No i wszystko mamy to i jeszcze, żeby ten rowerowy maj się nie kończył, żeby czerwiec też był rowerowy. O, tego wam życzę, skoro już kask
2: lipiec,
0: nowy jest.
2: I sierpień, i wrzesień. Pięknie.
0: Trzymaj się, Bartek, cześć.
2: Pozdrawiam.
0: A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, wpadajcie na sk.pl i się zgłaszajcie, bo dzisiaj co godzinę SK daje kaski, bo przypominamy, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze muszą mieć na głowie kask.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard.

0: Iban w Radiu SK, gramy hit na czasie i znowu w Radiu SK przenosimy się do słonecznej Malagi, bo tam trwa odlot ściśle tajny. SK zabrała ekipę swoich słuchaczy na weekend, na wakacyjny weekend w maju za granicę, do Hiszpanii i poczuli się tam naprawdę jak na wakacjach, kąpali się w morzu. Było dużo fajnych atrakcji, no ale wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć, prawda? No i ten wyjazd powoli dobiega końca, dlatego teraz na żywo na antenie SK łączymy się z naszą ekipą, która cały czas w Maladze jest. Halo, Jankę z Kama Wiktor, czy się słyszymy? Halo, halo. Po dźwiękach słyszę, że to już chyba jest lotnisko.
1: Tak, Łukasz, zgadłeś i jesteśmy już na lotnisku.
2: Jesteśmy na lotnisku! Są z nami nasi słuchacze. Na lotnisku w locie powrotnym do nas. Uwaga, pytanie brzmi następująco.
1: Mianowicie, co najbardziej zapamiętaliście z tego całego wylotu? Co będziecie najlepiej wspominać?
3: Kąpiel w morzu nocą.
1: O. Była taka przygoda. Była.
2: Cholera, że mi wtedy nie było, no. No dobra.
4: A ja przede wszystkim was wszystkich. Was wszystkich, tych ludzi!
5: Ja się cieszę, że w końcu mogłam spędzić czas trochę z przyjaciółką.
6: Tak, imprezka z najlepszą ekipą pod słońcem i na wybrzeżu.
7: Tak, kąpiel słoneczna i kąpiel w morzu, zdecydowanie.
8: Poznanie was już od pierwszej chwili na lotnisku do ostatniej chwili też teraz na lotnisku. Naprawdę super, bardzo wam dziękuję i super, że was poznałam.
9: No chyba te spalone ramiona Juda.
2: Ja cały czas namawiam Jankesa, żeby pokazał twój brzuch, dobra, bo on się bardzo nieproporcjonalnie opalił.
10: Wspaniałą skórę do opalania. Wczoraj kawałek odkryłem tej skóry i zasnąłem na ponad godzinę. Uwaga, gotowi jesteście?
11: Trzy.
8: Co? Nikt się tego nie spodziewał.
10: No. Jest pasek, mam czerwony pasek na brzuchu.
2: Bardzo patriotycznie, to jest polski brzuch.
10: Było pięknie, cudownie, wspaniale. My od siebie możemy powiedzieć, że co było najpiękniejsze? Słuchacze, słuchacze, słuchacze!
8: No. I prowadzący.
2: A gdyby Andrzejek nam taki numer wykręcił, czyli nasz szef promocji, który organizuje ten wyjazd i ten samolot, w który wsiądziemy, nie będzie do Warszawy, tylko gdzieś dalej?
8: Super!
1: Jesteśmy już gotowi na kolejny odlot ściśle tajny. Dziękujemy wam, naprawdę bycie z wami i zabawa z wami to była czysta przyjemność.
8: Wzajemność.
11: Dzięki bardzo!
0: Jak słyszycie, opłacało się pobrać rapkę Radia SK i zgłosić się do odlotu ściśle tajnego, bo z nami można właśnie przeżyć taki weekend za granicą. Co było w Maladze, zostaje w Maladze i oczywiście na Instagramie Radia SK, tam możecie zobaczyć, co się działo. Na przykład wielkie poszukiwanie nakładki na zęby Jankesa. Takie rzeczy tam się działy. Polecam eskowego Instagrama. Radio
12: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
13: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
12: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Wyjątkowa promocja na Dzień Dziecka w Hossolandzie. Kup bilet od 89 zł i zabierz rodzinę do świata pełnego przygód oraz atrakcji dla małych odkrywców. W dniach 30 i 31 maja skorzystaj ze specjalnego transportu autokarowego ze Szczecina i Kołobrzegu. Szczegóły na hossoland.pl. Hossoland. Tu zaczyna się przygoda.
15: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
18: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
19: I po reklamie.

0: Esko, już można planować wakacje. Takie letnie numery dla was mamy. Kuba i Kuba. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. I Dzień Dziecka w Radiu Esko też się zaczyna. Nie czekamy do jutra. Już teraz przenosimy was do magicznego świata zabawek z Toy Story. Wystartowało Esko Toy Story Radio, które możecie znaleźć w naszej eskowej aplikacji na smartfony. Nasi prezenterzy wcielają się w różne role, pokazują, co się dzieje w świecie zabawek. Jeżeli chcecie sprawdzić, co się dzieje w dziecięcym pokoju, kiedy dziecko wyjdzie z pokoju, a zabawki szaleją, polecam wam odpalić Esko Toy Story Radio. No to posłuchajmy.
1: Esko Toy Story Radio.
2: Do końca świata i jeszcze dłużej.
3: A teraz uwaga, uwaga. Raport spod kołdry.
4: Żebyś mi nie rozmawiał w żadną obcą bulwą.
5: Ratujcie baterię.
6: Nie czas na wyjaśnienia.
7: Zostaw baterię, ratuj siebie.
6: Czekaj, czekaj, posłuchaj mnie.
8: Eska Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.
0: I tam nie tylko newsy ze świata zabawek, ale też najpiękniejsze bajkowe hity, przy których można się poczuć jak dziecko.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej rodzice, chcecie, żeby wasze dzieci przeżyły niesamowitą przygodę?
3: Tak!
2: Szybcio! Obozy nad morzem, w górach, nad jeziorem. Wypłyń z nami po wakacje w super cenie. Gwarantowany rozwój i mnóstwo frajdy. Rezerwuj na obozyhipcio.pl. Dostępne ostatnie miejsca. Obozy, półkolonie i kursy pływania Hipcio w Gorzowie.
4: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
5: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
4: I dla dzieci z rodzicami.
6: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
12: I po reklamie.
13: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Iga Świątek poza turniejem w Paryżu. Polka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk.
14: Iga od pewnego momentu po prostu nie wygrywała swojego serwisu i to, myślę, jeden z podstawowych powodów.
13: Tłumaczył redaktor naczelny magazynu Tenis Club Adam Romer. Przypomnijmy, Ukrainka zdominowała Polkę, awansując do ćwierćfinału turnieju French Open. Poważny wypadek na Krajowej 60 Trójce w okolicach Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Dwie osoby zostały ranne po zdarzeniu autokaru i samochodu osobowego. Autokarem podróżowały 22 osoby. Są utrudnienia w ruchu, mówi Marek Waszczuk, rzecznik straży w Białej Podlaskiej.
15: Autokar leży na boku, są osoby poszkodowane. Działania trwają.
13: A na miejscu pracują służby. Będzie można zobaczyć m.in. czołg Abrams, Rosomak czy symulator dachowania. To wszystko i wiele więcej będzie czekało na Was podczas warszawskich targów obronnych. Wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu odbędzie się 19 i 20 czerwca w Expo 21.
16: A jeszcze wracając na chwilę do Igi Świątek, nasza tenisistka dzisiaj świętuje urodziny. Skończyła właśnie 25 lat, życzymy wszystkiego najlepszego. No i co z tego, że przegrała, słuchajcie. Za udział w czwartej rundzie French Open Iga dostanie 1 200 000 zł. To jest całkiem fajny prezent na urodziny. A teraz ma dużo czasu, żeby zjeść tort z rodziną. Łukasz Zdończyk, witajcie.

hit zawsze na czasie. Przy niej zawsze się można fajnie kołysać, można się rozmarzyć. Nelly Furtado w Radiu SK. 16 minut po godzinie 15. No to jest po prostu szaleniec. Ja inaczej tego gościa nie nazwę. Niesamowity, niewyobrażalny wyczyn dzisiaj w Warszawie. Słuchajcie, pewien pan przeszedł po linie między dwoma najwyższymi budynkami w Warszawie. Jan Rose, estoński, no taki slackliner, czyli gość, który zawodowo chodzi po linie, przeszedł po taśmie 180 metrów nad ziemią. Trasa wynosiła pół kilometra między Pałacem Kultury a Warsaw Tower i przeszedł i dał radę, nie spadł, słuchajcie, mimo że wiatr był silny, to on dał radę po tej linie przejść. Nawet jakby tam z tej liny zszedł, to chyba była tam jakaś uprząż, więc nie spadłby na dół, a i tak szacun dla tego gościa, szalony wyczyn. A my możemy sobie tylko wyobrazić, jak będą wyglądały jego jutrzejsze rozmowy z kolegami z pracy rano, prawda? No i jak ten weekend minął? No dobrze, w sumie chodziłem po linie między budynkami. Wtedy będzie wiadomo, że impreza była udana. I jakby co, mamy zdjęcia z tego wyczynu na sk.pl.

0: Eminem i Rihanna z hitem Zawsze na czasie na antenie Eski. My dzisiaj robimy wszystko, żeby nie było żadnych siniaków na głowie. Eska daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank

0: Pekao S.A.
1: Taki będzie obowiązek. Już od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze będą musiały mieć kask. No i się szykuje wielkie jeżdżenie u Moniki. Cześć Monika.
2: Cześć, cześć, cześć.
1: Chwal się, jakie zadanie przed twoją córką teraz stoi?
2: 3 czerwca w szkole będzie zdawała kartę rowerową na rower.
1: A, no czyli
2: będzie uprawniona.
1: Pierwsze prawo jazdy w życiu młodego człowieka. Stresuje się trochę?
2: Bardzo, bardzo, bo to tak nie coś innego.
1: Ale to wiadomo, trochę się postresuje, ale i tak na pewno zda, a ty już masz dla niej niespodziankę, bo teraz dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Super, dziękujemy, świetnie.
1: To
2: super,
1: powodzenia tam. Powodzenia dla córki na egzaminie. Będzie dobrze.
2: Nie dziękujemy.
1: Na pewno będzie dobrze. Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, to jeszcze takie okazje dzisiaj będą, bo co godzinę SK daje kaski, zgłoszenia darmowe na sk.pl.
0: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
10: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
16: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż 2 naklejki na Brico Misie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
17: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
18: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
19: Kto zwalcza ból? Kto?
20: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: wszystko brzmi lepiej
1: w harmonii.
0: Dwa głosy współgrają
1: ze sobą,
0: przekazują z lekkością
1: trudne wiadomości,
0: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
1: betonowy mur.
0: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
1: Harmonizer.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.

Taki piękny głos, że aż się ciepło na sercu robi. Olivia Rodrigo w Radiu SK, a teraz was zmrozi, bo uwaga, w tym momencie trwa próba pobicia rekordu Guinnessa w czasie spędzonym w lodzie. To w miejscowości Słupca w Wielkopolsce. Ten rekord bije pan Wojciech Pruński, aktualny rekordzista Guinnessa. Kiedyś wytrzymał 4 godziny i 6 minut, a dzisiaj planuje ten rekord pobić i wytrzymać w lodzie 5 godzin. Dobrze mu idzie, bo wystartował o 14, już prawie 2 godziny minęły i daje radę, cały czas w tym lodzie siedzi. Słuchajcie, to jest prawdopodobnie jedyny Polak, który jak wejdzie do Bałtyku w wakacje, to powie: ciepła.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro!
2: Mistrzowskie okazje w grze!
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Hej, tu IKEA. Wiesz, że jesteśmy już w Gorzowie Wielkopolskim? Nasze nowe studio planowania i zamówień czeka na Ciebie w Galerii Askana. Marzy Ci się nowa kuchnia? A może praktyczna i dobrze zorganizowana garderoba? Nasi projektanci na miejscu pomogą Ci zrealizować to wszystko. Od projektu aż po zamówienie z dostawą do domu. Urządzanie wnętrza jeszcze nigdy nie było tak proste. Odwiedź nowe studio planowania i zamówień w Galerii Askana. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: To będzie ostatnia reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Gorzów na czasie.
10: Ostatni dzień koncertów i Dzień Dziecka w Kostrzynie. Trwa święto na fali. Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Motocykle, rękodzieło i scena pełna artystów. Trwają warsztaty animacyjne, gry podwórkowe, gigantyczne kręgle, dmuchańce, piana party. Oraz także konkurs piosenki dziecięcej Złoty Lizak. A o godzinie 18 mocne rapowe uderzenie Paktofonika, czyli legendarny hip-hop, ale w orkiestrowej odsłonie. Wstęp na wydarzenia wolny.
11: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby badają przyczynę tragedii w małopolskim Łapanowie. 3-letnie dziecko wpadło tam do stawu, jego stan jest ciężki, mówi Iwona Szelichiewicz z tamtejszej policji.
12: Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez bliskich, którzy natychmiast podjęli reanimację.
11: A wiadomo, że rodzice byli trzeźwi. Rannych 219 osób, 8 jest w ciężkim stanie. Francuska policja podsumowała zamieszki, do których doszło po finałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów. W finale rozegranym w Budapeszcie PSG pokonał Arsenal Londyn w rzutach karnych 4-3. W całej Francji aresztowano łącznie 780 osób. Piłkarze ręczni Industrii Kielce mistrzami Polski pokonali we własnej hali Orlen Wisłę Płock 36-27 i po raz 21 w historii klubu zostali mistrzami Polski.
13: I już punktualnie godzina 16. Dzisiaj Światowy Dzień Bez Majtek, także miłego świętowania życzę. I z tego co wiem, chyba nie ma takiego przepisu, który by zakazywał jazdy na rowerze bez majtek. Można. Co innego, jeżeli chodzi o kask. Dzieci do 16 roku życia od 3 czerwca będą musiały mieć kask na rowerze i na hulajnodze. I za chwilę dlatego SK daje kaski. Zgłaszajcie się za darmo na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: No i tak właśnie brzmi spokojne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To Bausa nas rozluźnia. Na rozluźnienie dobry jest też rower albo hulajnoga. I my was na to przygotujemy.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Bo SK daje kaski. Razem ze mną teraz mama 13-latka Iwona. Cześć Iwona.
2: Dzień dobry.
0: To pochwal się wszystkim, co ten twój 13-latek w tym momencie robi.
2: No, siedzi przed komputerem.
0: Jak zawsze. Tak. Zamiast się ruszyć na podwórko, wyjść z kolegami w piłkę, pograć, to ten gra. I co ty byś chciała?
2: Dokładnie.
0: Że chciałabyś go zachęcić, żeby on się ruszył i wyszedł na świeże powietrze, tak?
2: Dokładnie. Rok temu sobie kupiliśmy wspólnie porządne rowery. Ja jeżdżę, jego ciężko wyciągnąć, więc pomyślałam, że teraz będzie miał kolejną wymówkę, że nie, nie mam kasku, nie będziemy jeździć. Więc teraz już no, nie będzie miał wyboru.
0: Wtedy wchodzi mama i mówi, ha, masz kask, nowiutki kask. Iwona, bo właśnie teraz do ciebie leci kask i dla ciebie, i dla twojego dziecka.
2: Super, świetnie.
0: Teraz już nie będzie miał wymówki. Mam nadzieję, że nie będzie mówił, ale ja nie chcę, bo to wstyd tak z mamusią jeździć.
2: A no to ja mu powiem to dalej na podwórko do kolegów. Koledzy też już pewnie mają.
0: O, a kask będzie dla ciebie i dla męża. Też tak możemy zrobić. Dobrego popołudnia życzę, trzymaj się.
2: Ja również.
0: Mamy kaski i nie zawahamy się ich użyć. Wpadajcie na sk.pl, za darmo się zgłaszajcie, bo jeszcze za godzinę do kogoś z was w tej sprawie zadzwonię.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową, Mastercard

0: Playa i Slamsa tak na antenie Radia SK. Gdy zgasną wszystkie światła, nadejdzie głucha noc i dzieci pójdą spać, to wtedy zabawki z pokoju dziecięcego zaczynają żyć, a my was o tym wszystkim informujemy, co się w świecie zabawek dzieje. Wystartowało jedyne takie radio w Polsce, SK Toy Story Radio. Nadajemy ze świata zabawek, spod kołdry na przykład.
1: A teraz uwaga, uwaga, raport spod kołdry będzie.

0: ciepło, miękko, bardzo przytulnie.
1: Pluszaki twierdzą, że to ich baza dowodzenia. Samochody z kolei, że to świetne miejsce do jazdy terenowej. A ja twierdzę, że to najlepsze miejsce na drzemkę.
2: Poznajecie DJ-a Sprężynkę? I tych głosów znanych z anteny Radia SK jest więcej. To był oczywiście Rafał Adamczak. Odpalajcie SK Toy Story Radio. Za darmo możecie tego radia słuchać non-stop w SK-owej aplikacji na smartfony i na SK.pl.
3: SK Toy Story Radio.
4: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
3: Autopromocja.
5: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
6: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
5: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
11: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
12: No co, tego poziomu nie da się przebić.
14: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
15: Wyjątkowa promocja na Dzień Dziecka w Hossolandzie. Kup bilet od 89 zł i zabierz rodzinę do świata pełnego przygód oraz atrakcji dla małych odkrywców. W dniach 30 i 31 maja skorzystaj ze specjalnego transportu autokarowego ze Szczecina i Kołobrzegu. Szczegóły na hossoland.pl. Hossoland. Tu zaczyna się przygoda.
16: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
17: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
19: Hot grill.
20: Grilla caliente.
21: Grilla calda.
22: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
23: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
26: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
27: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
28: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
29: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
30: I po reklamie.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a licznik pokazuje dokładnie 35 minut i 30 sekund. Do pierwszego gwizdka w meczu Polska-Ukraina. Dzisiaj nasi piłkarze towarzysko grają we Wrocławiu. No i chyba już, słuchajcie, zjedli niedzielny obiad, odpoczęli trochę i już wybiegli na boisko. Trwa teraz rozgrzewka, no a potem gramy. Przypomnę, to jest mecz towarzyski, czyli jak za starych, dobrych, nastoletnich czasów. Chłopaki z kumplami się w niedzielę zebrali na boisku i będą grać. I już wiemy, jakie są składy. Szczegóły w newsach Radia SK o 17.00.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem tanie!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Za pół godziny mecz Polska-Ukraina we Wrocławiu. Obydwa zespoły nie awansowały na mundial, przed nami towarzyskie spotkanie. Znamy skład biało-czerwonych. W bramce wracający po kontuzji Marcin Bułkan. Pojawi się też Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jakub Kiwiorczy, Nikola Zalewski. Przed stadionem nasz reporter Miłosz Stępień pytał kibiców o typowany wynik.
5: Liczymy na dobre widowisko. 3-1 i będziemy okej z tym.
6: Najchętniej 3-0.
4: A początek meczu za pół godziny. Specjalny samolot transportuje do kraju polską studentkę przebywającą w śpiączce w Pekinie. Maszyna wystartuje jutro. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny. Kobieta w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Jak wyróżnić się w internecie, czy autentyczność w świecie zasięgów? To tylko część spotkań, które odbyły się na festiwalu Sea Bloggers. Twórcy internetowi tłumnie odwiedzili EC1 w Łodzi.
7: To ma takiego podziału od wielkich i małych twórców. Każdy może tutaj przyjechać, zainspirować siebie.
4: Mówiła jedna z uczestniczek, z którą rozmawiała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
8: Punktualnie godzina 17. Polacy wśród najbardziej zapracowanych narodów Unii Europejskiej. Jesteśmy, słuchajcie, w pierwszej trójce. Razem z Grekami i Bułgarami pracujemy prawie 30 godzin tygodniowo. To jest i tak mniej niż etat. Ale skoro jesteśmy tak bardzo zapracowani, to teraz zbierajmy siły przed tym nowym tygodniem. SK dorzuca hity na czasie. A przy nich o dniu na P i o pracy można zapomnieć. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Chcesz

0: Indila w Radiu SK. Nie mam pojęcia, o czym ona śpiewa, bo nie znam francuskiego, ale ja mam dla was czytelny komunikat. SK daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: SK przygotowuje was i na Dzień Dziecka, i na zmianę przepisów, bo od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze czy na hulajnodze będą musiały mieć kask. I na antenie Radia SK teraz witam Beatę. Cześć Beata.
2: Hej, hej, witam wszystkich.
0: No to mów teraz wszystkim, jakiego masz super pracowitego syna i jak bardzo jesteś z niego dumna.
2: Słuchajcie, mam chłopaka lat 14, jest bardzo, bardzo pracowity. Co weekend zasuwa z tatem na warsztacie, naprawia samochody ciężarowe i to jest jego takie zamiłowanie, ale drugą jego pasją jest jazda na hulajnodze i na rowerze. No i chłopak uzbierał sobie na tą hulajnogę, teraz zbiera co prawda właśnie na kask i na zapięcie do tej hulajnogi. No ale wiadomo, Idą wakacje, troszkę mu to opornie teraz idzie, no ale chłopak się nie poddaje.
0: Pracowity, przedsiębiorczy i rozważny, bo wie, że musi mieć kask, skoro jest poniżej 16 roku życia i jeździ na hulajnodze. No słuchaj, pomożemy mu trochę, żeby mógł, tak jak napisałaś, wydać kasę na buty, a nie na kask. Bo właśnie teraz na antenie SK dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Dziękuję ślicznie. Jesteście niesamowici.
0: To pozdrawię teraz syna, bo pewnie słucha.
2: Pewnie, że słucha, pozdrawiam ci Bartuś, kocham cię dziecko z całego serca, kocham was Radio SK, słucham was codziennie, pozdrawiam wszystkich Polaków i najbliższą rodzinę i o mojego wspaniałego mężczyznę Przemka.
0: Trzymaj się Beata, dobrego popołudnia niedzielnego życzę, cześć.
2: Dziękuję, trzymajcie się, hej.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Teopay Kids.
0: I to nie koniec rozdawania kasków na antenie SK. SK daje kaski także jutro od rana. Zgłoszenia za darmo na sk.pl.

to ATV na antenie Eski. Sprawdzamy, co się dzieje na stadionie we Wrocławiu. Za moment startuje mecz Polska-Ukraina. Teraz trwa odśpiewywanie hymnów obu drużyn i za chwilę ruszamy z meczem. A teraz gramy dalej hit na czasie.

0: spokojny, relaksujący Teddy Swims w Radiu SK. On ma chill, on się w ogóle nie emocjonuje tym dzisiejszym meczem. A on już wystartował, słuchajcie, ruszyli, Polska gra towarzysko z Ukrainą, a przed chwilą na stadionie we Wrocławiu wydarzyły się naprawdę piękne chwile, bo polscy piłkarze wyszli za rękę z podopiecznymi fundacji Cancer Fighters. I co ciekawe, słuchajcie, Robert Lewandowski wyszedł na boisko za rękę z Mają Mecan, czyli z tą dziewczynką, która zasłynęła dissem na raka, który nagrała razem z BDS-em. Więc słuchajcie, live u Łatwoganga ma naprawdę przepiękne zwieńczenie. A tymczasem, słuchajcie, mecz trwa, minęła już pierwsza minuta i Polacy jeszcze nie stracili bramki, także naprawdę dobrze nam idzie.
1: Radio SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Wszystko brzmi lepiej
11: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
11: ze sobą.
10: Przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
11: Harmonizer.
12: Jedziemy!
13: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
14: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
16: To będzie ostatnia reklama.
15: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
17: I po reklamie.

Milki i David Guetta w Radio SK to są hity na czasie, a Polacy we Wrocławiu grają towarzysko w piłkę nożną z Ukrainą i przed chwilą Ukraina nam strzeliła gola, ale na szczęście był spalony, więc ciągle jest 0-0. A w Radio SK za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, jak tam nastroje wśród kibiców.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
9: Reklama.
10: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania. To musi być Forting.
12: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting, napędzany potrzebami rodziny.
13: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
14: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
13: I dla dzieci z rodzicami.
15: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
18: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
19: Skoda.
0: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
3: Jakich ludzi?
6: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
3: Ojciec, nie to okno. To tu.
6: Gdzie?
3: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
6: I to tu?
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
9: I po reklamie.
7: Gorzów na czasie.
4: Zawody, wyjazdy, wielka scena. Akademia Cheerleaders Warta Gorzów organizuje Dzień Dziecka. W poniedziałek przygotowano atrakcję na dzień otwarty Wespę numer 21. Będą występy i rozmowy z cheerleaderkami. Wśród uczestników wylosowany zostanie roczny voucher treningowy. Konkurs plastyczny i kasa do wygrania dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zabawę organizuje gorzowski MCEK. Uczestnicy muszą zobrazować hasło Ekologia w kulturze. 500 zł za pierwsze miejsce, 300 za drugie i 200 za trzecie.
11: Dochodzi 18. Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Wysokie zwycięstwo, walka o piłkę i świetna atmosfera. Na to liczą kibice. We Wrocławiu trwa towarzyski mecz Polska-Ukraina.
5: Na kogo liczysz najbardziej?
13: No, młodych zawodników reprezentacji polskiej, takich jak Nikola Zalewski albo też Pietuszewski.
5: Jaki wynik?
15: 3-1 dla Polski.
5: Mecz. Co chcecie zobaczyć od kadry?
15: Zgranie generalnie większe.
11: A nastroje przed meczem sprawdzał nasz reporter Miłosz Stępień. Zrobiłam tyle błędów, że tego meczu nie dało się wygrać, powiedziała Iga Świątek po tym, jak odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Polka uległa Ukraińce Marcie Kostiuk, przegrywając 5-7, 6-1. Trener Piotr Nierzyński uspokaja.
7: To nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia.
11: A przed Igą Świątek kolejne wyzwanie, turniej na trawiastych kortach Wimbledonu. Początek 29 czerwca. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji.

0: Reklama. No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.

0: 100%. Jak tak, to Allegro.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Wyjątkowa promocja na Dzień Dziecka w Hossolandzie. Kup bilet od 89 zł i zabierz rodzinę do świata pełnego przygód oraz atrakcji dla małych odkrywców. W dniach 30 i 31 maja skorzystaj ze specjalnego transportu autokarowego ze Szczecina i Kołobrzegu. Szczegóły na hossoland.pl. Hossoland. Tu zaczyna się przygoda.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: I po reklamie.

0: Radio SK. Reklama.
1: Kto zwalcza ból?
2: Fundary!
1: Kto?
2: Fundary!
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
13: Nie musisz.
12: Jak to nie muszę?
13: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
12: Oto Moto Lease?
13: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
12: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
13: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
12: I to gdzie?
13: To tu. Oto Moto Lease.
14: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
15: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
16: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Sporting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Sporting. Napędzany potrzebami rodziny.
19: I po reklamie.

0: Reklama. 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: I po reklamie.

0: SK Gorzów. Reklama.
1: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. Tu wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: I po reklamie.

0: Słuchajcie, no nie wiem, czy w tej rozmowie będą momenty, ale może jakieś się dobre trafią. Myślę, że na pewno, dlatego że moim waszym gościem, gościnią jest Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Same momenty będą.
0: Same momenty. Ja już ci posłodziłem trochę. Ja jestem za dobry dla was wszystkich artystów, ale z drugiej strony zapraszam tylko tych, których naprawdę warto zapraszać. No. Kasia Sienkiewicz z nowym singlem pod tytułem Były Momenty, z nowym singlem pierwszym takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. I czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam się w sumie, to dlaczego? Dlaczego ja chcę solowo coś robić? A może trzeba było zrobić tak, żeby kwiat jabłoni wygasić i pojechać na wakacje? A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
0: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
1: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo... okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym, tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest to też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
0: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś Były Momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
1: Tak. Jacek był drugą osobą.
0: Okej.
1: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
0: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
1: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
0: I jak te testy?
1: I dopiero
0: testy
1: potem
0: poszły?
1: Ewentualnie wydawnictwo.
0: Okej. Okay.
1: Dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo... Tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak przez...
0: Bo ty jesteś perfekcjonistką. Tak, aż tak, za bardzo.
1: Tak. Przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki. Co mi się zdarza rzadko i jestem... No, bardzo lubię jej słuchać.
0: Ta piosenka jest świetna. Ja też już lubię słuchać. Znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho, sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer, no w sumie no nie taki pozytywny na wiosnę,
1: nie.
0: Bo jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co był inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
1: No właśnie to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach, nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają. O związkach, które są trudne i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy takie i takie. No to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć. Pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, nie wiem, jakieś przeróżne. To są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
0: no niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
1: No właśnie.
0: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
1: życiu
0: różne.
1: Życiu piękne są tylko chwile.
0: To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence Teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
1: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko. Ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
0: Dużo tańczysz?
1: Chciałabym tańczyć jeszcze
0: więcej.
1: W czerwonej
0: sukience?
1: Tak jest.
0: Jeszcze więcej tańczyć?
1: Chciałabym więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
0: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą?
1: No właśnie.
0: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego, ale najpierw trochę koncertów i co, i płyta? Jakie są plany?
1: Tak. Obecnie dwa dni temu była pierwsza próba mojego zespołu, nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle, o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać i wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję. Więc jestem artystą w procesie.
0: Niby robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
1: To dobrze. To dziękuję.
0: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
1: absolutnie
0: zupełnie świeżego.
1: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę, jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
0: o kurczę,
1: łatwiej
0: ciekawe
1: mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
0: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę na
1: przykład. Ale naprawdę tak
0: czyli
1: jest.
0: Ale to świetne porównanie, faktycznie. To są jednak momenty, no. Ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas padnie i opowie też o swoich planach solowych.
1: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną, jest
0: DJ-em. No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz, bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy, a tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty, to będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
1: Bardzo
0: dziękuję. Bardzo gratuluję.
1: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem. Miło mi.
0: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
1: O kurczę, dziękuję.
0: No, naprawdę.
1: Dziękuję.
0: Także tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
1: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne, to jest wspaniałe.
0: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
1: Tak? O tym muszę, ja nie postanowiłam
0: tam nie
1: czytać.
0: Jeszcze.
1: Nie, czytałam tylko te prywatne.
0: A, okej, okay. Ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę.
1: Dobrze.
0: Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
1: To miło chyba,
0: realio,
1: czy nie?
0: Cambio
1: to ja, mi się
0: chyba,
1: podoba.
0: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz taką energię południową.
1: No to słuchaj,
0: trochę.
1: Jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
0: Nie, to nie jest niemiła.
1: Żartuję.
0: To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
1: super.
0: Dobre czasy Zbuntowanego Anioła.
1: Dokładnie.
0: Nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo.
2: SK Music News.
0: W Radiu SK mam dla Was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
0: Czy mam tu fanów szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
3: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
0: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, między innymi diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
1: Totalnie. Prawdziwy był, tak.
0: Co za marnotrawstwo.
1: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam.
0: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
1: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa był. No tak, tak, bo były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce i moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz widać mniej zadbany, przez to właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
0: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No szkoda, że odbywają się tak rzadko, ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem, od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess and all. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, w której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

0: Deska Gorzów News.
1: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, witam. I w Gorzowskim Magazynie Informacyjnym bardzo ciekawe, fajne tematy. Będzie o tym, co wkrótce uczniowie zespołu szkół technicznych będą brać udział, a chodzi o dronowe szkolenie. Jest specjalny sprzęt, laboratorium. Zajrzeliśmy także do ogrodnika, tam zmiany wizualne oraz oczywiście także w kształceniu. Będzie o ciekawie zapowiadającej się wystawie lalek w naszym muzeum. Oraz także popatrzymy w niebo. Jak się okazuje, mamy świetną grupę Gamma, która obserwuje kosmos.
0: SK Gorzów.
2: Zostały ostatnie szlify, duże dronowe szkolenie już w czerwcu. W gorzowskim Chemiku przygotowane jest już laboratorium. Po kursach są także instruktorzy. Szkoła do dyspozycji ma kilkanaście dronów. Technikum przy ZSTiO przy Czereśniowej bierze udział w pilotażowym programie MON. 30 uczniów weźmie udział w szkoleniu z obsługi dronów. 80% kosztów kursu pokryje ministerstwo, a zakończy się on państwowym egzaminem zgodnie z wymogami Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jednak poza ministerialnym projektem placówka od dawna szkoli też uczniów na swoją rękę, mówi Radosław Trzaskowski, koordynator kształcenia mundurowego w gorzowskim Chemiku.
3: Generalnie na chwilę obecną jesteśmy na etapie już ukończonych kursów dla instruktorów. I tutaj może ja sprecyzuję, ja jestem koordynatorem w ogóle kształcenia mundurowego, natomiast koordynatorem samych kształceń dronowych jest tutaj już inny nauczyciel, który został wyznaczony, zresztą jest to instruktor z uprawnieniami. W tej chwili pierwszy instruktor, który ma uprawnienia do nadawania uprawnień pilota i operatora. Mamy dwie panie, które są już po przeszkoleniu, teraz będą tylko zdobywać w maju, będą odbywać kurs tutaj instruktorów, którzy mogą nadawać takie uprawnienia. No i tak, rozpoczęliśmy. Pierwsze szkolenie, które planujemy, takie bardzo duże, odbędzie się w czerwcu między 15 a 24. To będzie szkolenie dla naszej szkoły i dla szkoły z Słubic, czyli dla tych dwóch korpusów mundurowych. I planujemy tam podczas tego szkolenia przygotować do egzaminu, bo to jest jakby, są dwie różne rzeczy. My zgodnie z projektem mamy rocznie 30 uczestników przygotować, przeszkolić i jak przypomnę to, co mówiłem poprzednio, my w tamtym momencie już mieliśmy 40 osób z uprawnieniami przygotowanymi po egzaminach. W tej chwili mamy już prowadzimy przygotowania i najprawdopodobniej w czerwcu będziemy mieli około 150-160 osób, które będą przygotowane do egzaminu. Po przyjeździe zarezerwujemy im terminy egzaminów państwowych i najprawdopodobniej już będą posiadali uprawnienie, jeżeli oczywiście pozytywnie wszystko zaliczą, będą posiadali uprawnienia pilotów i operatorów. Idziemy szeroką falą, tak jak mówiłem, nie zatrzymujemy się tutaj. Chcemy tutaj, żeby to kształcenie też mundurowe było jak na najwyższym poziomie. No i w tym kierunku działamy cały czas.
2: Przypomnijmy, popularny Chemik jest w gronie 16 szkół w Polsce, które załapały się do projektu MON. Zajęcia mają trwać do końca 2027 roku.
1: Szkoła aż lśni. Na razie w środku. Będą też nowe kierunki. Wcześniej w Gorzowie niewidziane. W popularnym ogrodniku sporo zmian dla uczniów i nauczycieli. Szkolne przejście pod skrzydła ministerstwa 2,5 roku temu wyszło na dobre. Tak uważa Emilia Olender, dyrektorka ZSCKR. Zmiany widoczne są gołym okiem.
4: Od września właśnie chcemy otworzyć technikum agrobiznesu. Teraz też technik architektury krajobrazu przerodzi się w nowy kierunek, bo ten zostanie zamykany, a jest otwarty technik architektury krajobrazu i arborystyki, gdzie znowu będzie, bo tam jest już praca na wysokościach, na drzewach, więc tutaj na ten park znowu do tych celów dydaktycznych nam przede wszystkim jest potrzebny. Odkąd jesteśmy pod skrzydłami ministerstwa, to naprawdę szkoła żyje, szkoła się rozwija i tym bardziej nam jest tego szkoda, bo tak naprawdę no teraz też braliśmy udział w projekcie tym 4.0 Nowoczesne Rolnictwo. Lada moment otrzymamy, jesteśmy po przetargu i po podpisaniu umowy otrzymamy nowy sprzęt, nowe ciągniki, rozsiewacz nawozu, opryskiwacz. Także no tutaj nie mamy też garaży ze względu na to, że budynek też, który został no nie przekazany pod ministerstwo, tam były takie garaże, nie mamy gdzie tego chować, to będzie stało też na zewnątrz. Więc tutaj no chcemy no za wszelką cenę no później to chronić, żeby to jak najdłużej służyło nam do celów dydaktycznych dla uczniów. Także jest naprawdę, jest szkoła odremontowana w środku, są zrobione łazienki, naprawdę bardzo ładne są łazienki. Internat z zewnątrz jeszcze nie wygląda ładnie, ale naprawdę jak się wejdzie do środka, to widać zdecydowanie różnicę. Tam też są łazienki, prysznice odremontowane. Zdecydowanie ta pomoc z ministerstwa jest bardzo duża, no zauważalna. Uczniowie to widzą w jednym roku, co się zmienia. Mają miejsce do siedzenia, gdzie wcześniej nie mieli żadnych ławeczek. Klasy są odmalowane, sprzęt multimedialny, tablice wszystkie zielone, kredowe zniknęły ze ścian. Są już teraz właśnie te tablice interaktywne. Także naprawdę zmiana jest bardzo duża.
5: Ilu uczniów łącznie się zostanie ze stanu szkoły?
4: Około 200. Tak, z początkiem roku mamy 202 uczniów. Także no też tak naprawdę na więcej na chwilę obecną nie możemy też sobie pozwolić, dlatego że ograniczają nas właśnie pomieszczenia, czyli właśnie aspekt lokalowy, tak, że nie mamy możliwości nabrać więcej uczniów, bo nie pomieścimy po prostu ich później w klasach. Także tutaj myślimy nad rozwojem dalszym, mamy w zamyśle rozbudowę, stawianie nowych klas dydaktycznych, rozwijanie bazy dydaktycznej. Także mam nadzieję, że to będzie szło wszystko w takim kierunku, jak przy takim wsparciu, jakie mamy. Jeśli ono będzie nadal tak dobre, to myślę, że ta szkoła naprawdę szybko osiągnie taki bardzo wysoki poziom. Mhm.
5: A patrząc, co prawda do szkół średnich jeszcze ten niż demograficzny taki najbardziej uderzający nie doszedł, on doszedł za kilka lat, ale teraz na przykład nie macie rok do roku jakichś problemów z naborami, generalnie wypełniają się te klasy? Czy...
4: Problem był 2 lata temu, tak naprawdę, to jeszcze ja tutaj nie pełniłam funkcji dyrektora, ale faktycznie nabrana została jedna klasa dwuzawodowa, a tak standard jest, że nabieramy i chcemy nabierać 2 klasy po prostu. Dwa oddziały. Tu teraz na przyszły rok właśnie chcemy otworzyć technikum weterynarii, to co taki przodący u nas kierunek. Drugim właśnie jest technikum architektury krajobrazu i tej arborystyki i trzecim technikum agrobiznesu. To będzie ta z tych 2 ostatnich zawodów będzie łączona klasa.
1: Przypomnijmy, szkoła pod skrzydła Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeszła od stycznia 2024 roku.
0: SK Gorzów.
6: Będzie się działo. W Muzeum Lubuskim ważny jubileusz. W tym roku wypada 200. rocznica powstania głównego budynku Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu. Będzie sporo atrakcji, które planowane są na Noc Muzeów i Nocę Świętojańską. W Spichlerzu z kolei ciekawie zapowiada się wystawa porcelanowych lalek z prywatnych zasobów. Ta dopiero jednak w listopadzie, ale warto czekać, zapewnia Ewa Pawlak, dyrektor Muzeum Lubuskiego.
7: To jest dosyć ciekawa sprawa, bo od kilku lat już jest ten temat, bo jest w Gorzowie kobieta, która po prostu kolekcjonuje lalki i ma w tej kolekcji wspaniałe okazy, jak to pan Lech Dominik, który koordynuje ten temat, powiedział właśnie o takich maleńkich porcelanowych dam z porcelany, które są pięknie ubrane w różne stylizacje z różnych epok, według różnych wzorów, domów mody czasami, ale też po takie wielkie lalki ludzkich rozmiarów. I myślę, że nawet jeśli to będzie 100 tych z 1000, to jest dużo i no, chcemy pokazać tę prywatną kolekcję właśnie w Spichlerzu. Tutaj jeszcze się ważą losy tej lokalizacji. Zaplanowaliśmy Spichlerz, ale jeżeli coś się wydarzy takiego, że będziemy musieli je pokazać gdzie indziej, to my też jesteśmy na to otwarci, żeby to był zespół wilowo-ogrodowy, bo czasami tak bywa, ponieważ w Spichlerzu mamy też zaplanowaną wystawę Wojciecha Plusta. Kolejny raz naszego gorzowskiego artysty, malarza, który po kilku latach wraca do Spichlerza ze swoimi nowymi obrazami, które tym razem zwracają się bardziej ku człowiekowi. Więc postaci lalek, ludzkie bardzo, plus też człowiek w malarstwie Wojciecha Plusta, ale też mamy w Spichlerzu plan na upamiętnienie bardzo ważnej, wydaje mi się, dla mieszkańców, szczególnie Gorzowa, rocznicy. No mianowicie na ten rok przypada 100. rocznica urodzin Mariana Klausa, znanego gorzowskiego muzyka, który na pewno kojarzony jest z rozrywką w Gorzowie. On komponował swoje utwory, ale też znany był z tego, że przede wszystkim grał, był muzykiem. Mamy kontakt z jego synem, panem Rafałem, i wspólnie chcemy przygotować taką wystawę upamiętniającą tę postać. Robocze hasło Gorzów się bawi. Mam nadzieję, że zdobędziemy zdjęcia, które ilustrują ten czas 50. lata, 60., 70., gdzie w Gorzowie właśnie kwitły dancingi, potańcówki i pan Marian Klaus ze swoim repertuarem. To wszystko w Spichlerzu. Tę wystawę planujemy na tak, żeby się zbiegła z urodzinami miasta około 2 lipca, czyli lato, czerwiec. 2 lipca, jeżeli się uda w tym dniu wernisaż, to na ten dzień spróbujemy otworzyć tę wystawę.
6: Przypomnijmy, w minionym roku Muzeum w Gorzowie wraz z filiami odwiedziło 34 tysiące osób.
0: SK Gorzów.
1: Lubisz patrzeć w niebo i oglądać gwiazdy? Gorzowska Grupa Miłośników Astronomii Gamma prowadzi obserwacje ciał niebieskich i propaguje je wśród mieszkańców. Ekipa działa od 30 lat. Grupa ma charakter otwarty. Dołączyć może każdy, kto chce popatrzeć w rozgwieżdżone niebo. Mówi Artur Pilarczyk z Gorzowskiej Gammy.
8: No zaczęło się dawno, bo w 30-lecie naszej grupy, a więc 3 dekady. W 95 roku 3 osoby spotkały się razem i stwierdziły: słuchajcie, no patrzymy sobie w niebo. Jeden spogląda w niebo, drugi gra na gitarze, a trzeci robi coś innego. No i stwierdziliśmy, okej, zróbmy sobie coś wspólnie. No i tak się zaczęło, tak? Więc zaczęliśmy prowadzić wspólne obserwacje. Ze starych czasów jeszcze wychodziliśmy na teren poligonu, bo to był taki w miarę ciemny obszar tutaj w pobliżu Gorzowa. No i tak do dziś właściwie, tak? Kilka pokoleń takich miłośników i obserwatorów, które gdzieś tam z nami wspólnie co jakiś czas zaglądają w niebo i podziwiają to, co się tam dzieje.
9: Czyli tak, zaczęło się od 3 osób, tak?
8: Zaczęło się od 3 osób i prostej lunetki.
9: A teraz ilu jest?
8: I prostej lunetki. Grupa jest otwarta i to jest tak właściwie, że my nie liczymy uczestników obserwacji. Właściwie gdybyśmy liczyli, to mógłbym powiedzieć, że momentami mamy ponad 300 osób.
9: Wspomniał pan, że jesteście grupą otwartą, czyli jeżeli ktoś chciałby zacząć przygodę z oglądaniem ciał niebieskich, to rozumiem, że jakoś, nie wiem, może się z wami skontaktować?
8: Najszybciej chyba przez stronę facebookową, tak, no bo to takie dzisiaj popularne medium, natomiast nie trzeba mieć własnego sprzętu, nie trzeba mieć wielkich teleskopów. My też użyczamy często w przestrzeni miejskiej i na spotkaniach własnych, bo to nasza grupa to osoby prywatne, które posiadają własny, prywatny sprzęt. Czasami na nocnym szlaku gorzowianie, którzy z nami rozmawiają, dziwią się, że w ogóle udostępniamy własny sprzęt, ale to jest bardzo fajne. Dzielimy się naszą wiedzą, dzielimy się obserwacjami i dzięki temu też zarażamy innych tą pasją, którą podzielamy wspólnie od ponad 30 lat.
9: To jak często się spotykacie, jak często oglądacie ciała niebieskie?
8: Astronomia generalnie jest takim ciekawym zajęciem, które jest uzależnione od jednego bardzo ważnego czynnika, od pogody. To jest rzecz, na którą nie mamy wpływu niestety.
9: Natomiast... Czyli rozumiem, przez pół roku, jak mamy listopad, to nie chodzicie nigdzie.
8: Tak, tęsknimy za czystym niebem. Natomiast oprócz nocnych obserwacji, to są obserwacje dzienne, a więc można w ciągu dnia złapać planetę Wenus. Przy odpowiednich ustawieniach można poobserwować oczywiście aktywność słoneczną, więc wystarczy czasami 15 minut w ciągu dnia, żeby było czyste niebo i też mamy troszeczkę frajdy. Natomiast na dzisiaj jest to wszystko, to co się dzieje na niebie, jest dosyć dobrze policzone. My nie odkrywamy jakichś nowych rzeczy, bo właściwie korzystamy z tego, co już jest odkryte, co jest policzone i wyszczególnione na przykład w almanachu astronomicznym, a więc wiemy dokładnie o której godziny, którego dnia i co będzie się działo. A więc nie można sobie założyć tu, że spotykamy się każdego pierwszego piątku miesiąca, czy w pierwszą wolną sobotę, no bo tak naprawdę zjawiska astronomiczne i niektóre rzeczy nie są przypisane do kalendarza, a odbywają się niezależnie od niej. Natomiast jest kilka takich cyklicznych zjawisk, które oczywiście powodują, że spotykamy się systematycznie, na przykład latem właśnie mówiliśmy o 12 sierpnia o zaćmieniu Słońca, ale to jest akurat moment, kiedy następuje maksimum roju Perseida, więc mamy noc spadających gwiazd. Liczymy wszyscy na to, że podczas zaćmienia Słońca, jak ściemni się dosyć mocno, te dwa zjawiska mogą się delikatnie pokryć ze sobą, czyli te momenty aktywności gdzieś tam się złączą. I gdyby się udało zobaczyć podczas zaćmienia słońca jeszcze spadające gwiazdy, co jest realnie możliwe, no to byłoby rewelacja.
1: Osoby zainteresowane obserwacją tego, co dzieje się w kosmosie, mogą się kontaktować z Gorzowską Gammą przez Facebooka. O wydarzeniach z Gorzowa i okolic przeczytacie także na sk.pl.
0: SK Gorzów News.
9: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. To nasza rozmowa, a w studiu goszczę pana Jacka Szymankiewicza, zastępcę prezydenta Gorzowa. Dzień dobry.
10: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
9: Porozmawiamy sobie w części o tym, co działo się na ostatniej sesji, a na ostatniej sesji przyjęto plan ogólny, jednogłośnie. Jest pan zadowolony z decyzji radnych?
10: No bardzo, ale przede wszystkim jestem zadowolony z całego procesu, który prowadził do przygotowania rozwiązań, które są określone w planie ogólnym, z dyskusji z mieszkańcami, z bardzo dużej dojrzałości wszystkich uczestników i spotkań, i składanych wniosków, uwag, no i ze spotkań z radnymi, bo sesja to tak naprawdę było pewne podsumowanie. Już wcześniejszych rozmów tutaj radni byli bardzo aktywni, mieli sporo pytań, sporo uwag. Widać było, że ta decyzja o podjęciu planu, podjęciu uchwały w sprawie planu była decyzją dojrzałą i przemyślaną.
9: Dlaczego ten dokument jest tak ważny? Bo słyszymy o nim już od dłuższego czasu, no i to no prawie jakbyśmy tutaj jakąś konstytucję uchwalali.
10: Bo być może na poziomie planowania przestrzennego tak właśnie jest, że to nie jest złe porównanie, dlatego że jest to najważniejszy dokument planistyczny miasta. On decyduje tak naprawdę, co się stanie i co będzie się działo z przestrzenią miasta, ale w takim szerokim kontekście, czyli z wszystkimi inwestycjami, wskazuje, które tereny mogą być w ogóle zabudowane, które tereny będą przeznaczone pod inwestycje, jakie są kierunki rozwojowe miasta. I na takim poziomie zwykłego mieszkańca czy biznesu ustala tak naprawdę plan ogólny to, czy daną inwestycję będzie można prowadzić na danej nieruchomości, czy nie. Jakie będzie przeznaczenie tej nieruchomości. Oczywiście konkretyzacja następuje w oparciu o plany miejscowe w przypadku planu ogólnego, czy warunki zabudowy, ale czy w ogóle będzie można takie warunki wydać, jaki powinien być kierunek planów miejscowych, czy zabudowa może mieć na przykład dwie kondygnacje, czy 11, to wszystko takie graniczne wartości zostały ustalone w planie ogólnym. Dlatego to budziło duże zainteresowanie, bo dla mieszkańca to czasem była odpowiedź, czy on będzie mógł zbudować dom na swojej nieruchomości, czy będzie mógł sprzedać swoje działki, które na przykład miał dotychczas użytkował rolniczo pod zabudowę mieszkaniową. A dla biznesmena, czy to, co planuje, jeśli chodzi o rozwój firmy, będzie mógł realizować na swoich nieruchomościach, czy na tych, które chce kupić.
9: Do tej pory po prostu zwracano się do miasta, tak? I miasto wydawało warunki dla danego terenu, tak?
10: Do tej pory wyglądało to tak, że na poziomie całego miasta mieliśmy taki dokument jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Podstawowa, olbrzymia różnica była taka, że była to po prostu uchwała, która nie stanowiła aktu prawa miejscowego, czyli nie stanowiła prawa. Ona wiązała wewnętrznie urząd, ale w przypadku, gdyby na przykład ktoś występował o decyzję o warunkach zabudowy, gdzie mieliśmy zupełnie inne plany co do przeznaczenia nieruchomości docelowego.
9: Mówiąc wprost, miasto myślało, że to będzie park, a ktoś przyszedł i powiedział, że chce zbudować fabrykę, tak?
10: Raczej mieliśmy sytuację, że było to boisko albo był teren zielony, a inwestor chciał tam postawić zabudowę wielorodzinną. Natomiast oczywiście taki skrajny przypadek pewnie też się mógł zdarzyć. W takim przypadku cały proces odbywał się w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy, która jest tak naprawdę, była do tej pory instrumentem, który miał stanowić taką protezę w przypadku braku planu, a stał się powszechną praktyką zagospodarowania, czyli były to przypadkowe inwestycje, przypadkowe z poziomu widzenia miasta, natomiast oczywiście nie przypadkowe z poziomu inwestora. Natomiast w tej chwili decyzję o warunkach zabudowy można wydać wyłącznie na terenie, który jest określany w planie ogólnym jako tak zwany obszar uzupełnienia zabudowy. Jeżeli nawet nie ma planu miejscowego i dany obszar nie jest wskazany jako obszar uzupełnienia zabudowy, to żadną decyzją o warunkach zabudowy nie można zmienić przeznaczenia terenu.
9: Plan został uchwalony, jak wspomniałem, na ostatniej sesji. On będzie gdzieś do wglądu, że na przykład jakiś przedsiębiorca albo mieszkaniec, który myśli o tym, żeby się wybudować, będzie mógł sobie zajrzeć, czy akurat to miejsce, które sobie wymarzył, faktycznie będzie można tam coś zrobić.
10: Oczywiście, to jest nie tylko po uchwaleniu reformy planowania przestrzennego powstała ogólnopolska platforma, gdzie na poziomie rządowym wszystkie plany ogólne są publikowane, ale oczywiście my zamieszczamy każde opracowanie planistyczne zarówno na geoportalu, jak i na miejskim systemie informacji przestrzennym, czyli ten geoportal 2, gdzie każdy będzie mógł sprawdzić na poziomie miasta, co może zrobić ze swoją nieruchomością, w jaki sposób można ją zagospodarować, jakie jest docelowe przeznaczenie nieruchomości, ale też może zobaczyć, jakie będzie sąsiedztwo jego nieruchomości, co tam może powstać, a co na pewno nie może powstać. Oczywiście w tej chwili plan jeszcze wymaga oceny przez nadzór wojewody i dopiero publikacja w dzienniku urzędowym, tak jak każdego aktu prawa miejscowego, pozwoli na jego wejście w życie.
9: To kiedy mieszkaniec będzie mógł sprawdzić na geoportalu, czy dana działka jest pod zabudowaniem domków jednorodzinnych, czy nie? Mniej więcej.
10: Taką możliwość daliśmy już dzisiaj, przygotowując specjalną warstwę, specjalną mapę w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej. Jest oczywiście tam projekt planu, który podlegał wyłożeniom. Taką wstępną ocenę już można sobie wyrobić. Natomiast wszystkie plany ogólne powinny być uchwalone do czerwca. I my liczymy, że w czerwcu, już w końcówce czerwca, będzie można powiedzieć, że plan obowiązuje i wówczas natychmiast go umieścimy na geoportalu, tak żeby dać pełną informację mieszkańcom, co mogą zrobić z daną nieruchomością.
9: Czyli wakacje powinno to już z grubsza działać.
10: Warunek był, wszystkie plany ogólne powinny wejść w życie do końca czerwca, jest to wymóg ustawowy. Oczywiście mówiło się dużo o tym, że ten termin zostanie przedłużony, ale skutki mogły być takie, że jakbyśmy nie przyjęli planu ogólnego na tej sesji, to po 1 lipca, od 1 lipca nie moglibyśmy wydawać decyzji o warunkach zabudowy żadnych w trybie nowego planu i nie moglibyśmy uchwalać żadnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
9: Wróćmy jeszcze do samego procesu, o którym pan mówił. Ilu mieszkańców wzięło udział w tych konsultacjach? Bo wiemy, że konsultacje bywają czasami mało interesujące dla gorzowian.
10: No tu wygląda, że były bardzo, budziły duże zainteresowanie mieszkańców. Samych uwag złożonych do planu ogólnego było około 1000. Czyli uwagi, które zostały złożone do już wyłożonego projektu. Spotkania, mieliśmy dwa spotkania konsultacyjne, takie otwarte spotkania z mieszkańcami w MCEK-u. W obu spotkaniach po kilkadziesiąt osób uczestniczyło aktywnie, zadawało pytania, próbowało się dowiedzieć, próbowało złożyć jeszcze na bieżąco uwagi do istniejącego projektu. No także bardzo duże zainteresowanie jak na tak trudny dokument, bo to nie jest dokument, który liczy dwie strony, gdzie łatwo się z tym zapoznać, łatwo wyciągnąć wnioski. Trzeba było zidentyfikować każdą nieruchomość, trzeba było zidentyfikować, w jaki sposób plan czy projekt planu ogólnego określa przeznaczenie tej nieruchomości i docelowy sposób zagospodarowania.
9: Z tych uwag, wniosków mieszkańców, ile można było do planu wnieść, poprawić, zmienić, a ile jednak może być przedmiotem jakichś tam kontrowersji?
10: No, kontrowersje nad zawsze będą, dlatego że nie udało nam się wszystkich wniosków uwzględnić, natomiast ze złożonych uwag, które były w procesie od wyłożenia projektu planu do końca terminu konsultacji, uwzględnionych w całości lub w części zostało około 90%. Także 10% uwag jest nieuwzględnionych.
9: Natomiast z czego to wynika, te 10%?
10: Z różnych uwarunkowań. Przede wszystkim one w większości dotyczyły terenów, przeznaczenia pod zabudowę terenów, które były wyłączone z zabudowy. To dotyczyło obszarów przede wszystkim w południowej części miasta, ale też częściowo na takich obszarach, które ze względu na uwarunkowania takie ekofizjograficzne, jak ukształtowanie terenu, spadek wód, dostęp do dróg dróg publicznych czy tereny chronione nie mogły być przeznaczone pod zabudowę.
9: Czyli mieszkańcy chcieli tam na przykład, planowali sobie, że tam chcą wybudować, bo jest piękny widok, a państwo mówili się, no nie, nie da się, tak?
10: My mówiliśmy, że nie teraz, bo przypomnę, że istnieje specjalny normatyw, ile terenów można przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową. On wynika wprost z danych statystycznych i oczywiście miasto lekko może zawsze podwyższyć te tereny, które są przeznaczone pod zabudowę, ale przekroczenie tego wskaźnika skutkowałoby uchyleniem po prostu planu. Więc my mnóstwo, kolokwialnie powiem, terenów zdjęliśmy, jeśli chodzi o przeznaczenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Zdjęliśmy z terenów, przede wszystkim terenów miejskich, natomiast staraliśmy się nie przeznaczać nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, zwłaszcza jednorodzinne, bo to są duże obszary przy niskiej intensywności zabudowy, na terenach, które do tej pory były terenami użytkowanymi rolniczo. Uznajemy wszystkie te argumenty, które mieszkańcy nam przedstawiali, że no w większości oni już nie są rolnikami, bo są to pokolenia, które normalnie zajmują się pracą zawodową albo biznesem i nie prowadzą działalności rolniczej. Najczęściej te nieruchomości są albo udostępniane komuś, kto prowadzi taką działalność, albo utrzymywane w jakiejś tam kulturze podstawowej. Natomiast uznajemy te argumenty, natomiast przede wszystkim ze względu na wskaźnik nie mogliśmy przeznaczyć tych terenów pod zabudowę. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, która się wiąże z takimi terenami. Często były to obszary o bardzo dużej powierzchni, co skutkowało tym, że obsłużenie ich komunikacyjnie było też bardzo trudne, dlatego że miasto nie miało w pobliżu terenów, które mogłoby przeznaczyć na przykład pod drogę. Więc dalszy rozwój takich terenów warunkowany był przebudową układu komunikacyjnego, czyli wskazania przede wszystkim drogi do obsługi takich terenów.
9: A jaki ten wskaźnik jest dla Gorzowa, o którym pan mówi?
10: Ten wskaźnik jest na poziomie około 130% danych statystycznych, czyli my możemy przeznaczyć, mniej więcej przeznaczyć pod zabudowę tereny dla 150 tysięcy mieszkańców.
9: Biorąc pod uwagę, że Gorzów się trochę wyludnia, ciężko będzie.
10: Tak,
9: przekroczyć.
10: Tak, natomiast też trzeba zwrócić uwagę, że do wskaźnika jest liczona średnia powierzchnia metrów kwadratowych, powierzchnia użytkowa mieszkalna na rodzinę i tu jeszcze nam dużo brakuje do średniej europejskiej jako krajowi. Średnia europejska to jest około 70-80 metrów, natomiast no, Polska ma dalej lekko powyżej 50 metrów na rodzinę.
9: Kończąc ten temat, co z mieszkańcami? Mówił pan, że było to, konsultacje cieszyły się dużym zainteresowaniem, ale przypuszczam, że nie każdy w nich uczestniczył, może nawet nie każdy o nich wiedział. I próbując, nie wiem, zbudować, sprzedać teraz swoją nieruchomość, może się trochę zdziwić. I co w takim przypadku, gdy ktoś się obudzi, nie wiem, na przykład za miesiąc, za dwa miesiące, za pół roku, za rok?
10: No, przede wszystkim to ryzyko jest minimalne, dlatego że pomimo uchwalenia planu ogólnego, to podstawowy sposób zagospodarowania nieruchomości jest określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. I tu się nic nie zmieniło. Plany miejscowe dalej obowiązują i nieruchomości, które były przeznaczone w planie miejscowym na jakiś cel, dalej są przeznaczone na ten sam cel. W sytuacji, kiedy, bo będą to na pewno takie przypadki, w sytuacji, kiedy w planie ogólnym jest inne przeznaczenie nieruchomości niż w planie miejscowym, wówczas jest to podstawa do zmiany planu miejscowego. Oczywiście będą też takie sytuacje, uznajemy, że raczej rzadkie, ale na pewno się zdarzą, gdzie w wyniku zmian gospodarczych, zmian społecznych nastąpi w jakimś okresie potrzeba zmiany planu ogólnego. Tak mieliśmy chociażby ze studium, tak mieliśmy z innymi dokumentami planistycznymi. Wówczas oczywiście to nie jest nienaruszalny dokument. Jest możliwość zmiany planu ogólnego, jeżeli zmiana będzie uzasadniona. To uzasadnienie może wynikać z różnych potrzeb. No, na przykład widzimy, że demografia faktycznie się kurczy, ale rosną potrzeby w zakresie przestrzeni mieszkaniowej. Jeżeli zabudują się tereny, które do tej pory przeznaczaliśmy pod zabudowę mieszkaniową w jakimś rejonie i będzie potrzeba nowych terenów, to będzie trzeba przemyśleć mieszkaniową w jakimś rejonie i będzie potrzeba nowych terenów, to będzie trzeba przemyśleć nowe warunki do zabudowy.
9: Bardzo dziękuję za przyjście.

0: to zupełnie inne życie, inne perspektywy i mniejsza odpowiedzialność.
1: Może na psychologię się napisać.
0: To jest prawda. Jeszcze, choć musiałbym w sobie znaleźć więcej energii, bo na razie ta energia idzie cała w działania inwestycyjne, zarządcze na uczelni.
1: Psychologia będzie hitem?
0: No, mam nadzieję, mam nadzieję. Pewne rzeczy są nieoczywiste. To tak było, zawsze wspominamy, jak pani rektor około 6-7 lat temu przyszła z pomysłem kryminologii stosowanej. No i nie wszyscy entuzjastycznie do tego podeszli, a do dnia dzisiejszego, prawie 10 lat, to jeden z najlepszych jej obsadzonych kierunków. Kształcimy studentów. To jest to, o co wielu zawsze w Gorzowian i w Gorzowie do nas postuluje. Ściągajcie ludzi z pół Polski, no może nie z całej, chociaż z pół. I na kryminologii stosowanej tak jest. Przy prawie mniej, no bo prawo jest i w Szczecinie, i w Poznaniu, i w Zielonej Górze, więc to w sposób naturalny ogranicza, choć kierunek ze świetną rekrutacją. No kilka takich hitów mamy na uczelni.
1: No psychologia to też jest taki kierunek, który chętnie różne uczelnie u siebie otwierają, bo jest modny, bo jest duże zapotrzebowanie.
0: Ale ja bym powiedział przede wszystkim bardzo użyteczny. Jak słychać cały czas w różnego rodzaju placówkach oświatowych, w placówkach społecznych, w placówkach leczniczych, wszędzie są potrzebni psychologowie z uprawnieniami. To jest teraz po nowej ustawie bardzo ważne, ale kiedyś trzeba zacząć i Akademia stoi otworem do tych potrzeb.
1: Może sam się zapisz.
0: Proszę bardzo, wspaniale. Nie ma limitu wieku.
1: Nie ma limitu wieku.
0: Warto panu jeszcze pomóc. Jest bardzo dużo energii, jak słychać.
1: Tak, oczywiście bardzo dużo i chęci. Kierunek bardzo ciekawy. A jakie jeszcze nowe kierunki się pojawią? Co jeszcze szykuje Akademia?
0: Jeszcze chwila, bo dopinamy, bo każdy kierunek, między innymi w tym tygodniu, w środę mamy wizytację, żeby uruchomić któryś z kierunków medycznych, potrzebujemy akceptacji Ministerstwa Zdrowia, startujemy z ratownictwem drugiego stopnia, musimy tutaj mieć zatwierdzenie, mamy sprzęt, mamy kadrę, mamy entuzjazm, mamy przede wszystkim chętnych, to wiemy na 100%, no ale to ta wizytacja jest niezbędna, żeby nas audytować, że jest wszystko okej.
1: Pielęgniarki bardzo potrzebne w województwie.
0: Bardzo.
1: Wszyscy o tym mówią, że starzeje nam się zawód niestety i mnóstwo pielęgniarek pracuje mimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Zapotrzebowanie jest wielkie, ale też jest bardzo dużo chętnych. Pewnie moglibyście dużo więcej osób
0: przyjąć. Dużo więcej. Tu wielki apel do marszałka województwa. Panie marszałku, prosimy, błagamy, żeby w Gorzowie Akademię trochę dofinansować w tym zakresie, bo od tego, ile będzie kasy, zależą limity przyjęć na studia. Pani rektor ma wielki dylemat w tym zakresie. Czemu? Żeby państwo to zrozumieli.
1: Właśnie, to
0: czemu? Czemu? Grupa, normalna grupa studencka, tu pani przewodnicząca wie to doskonale, 10, 15, 20 osób na prawie, na psychologii, na wszystkich tych kierunkach tak zwanych humanistycznych, ekonomicznych. Na kierunkach medycznych tak nie jest. Jeśli chodzi o uczelnie, o zajęcia na uczelni, to jest 8 osób. Ale jak się idzie na praktykę do szpitala, to są 4. No to panie redaktorze, to się wszystko mnoży. Dydaktyk musi mieć opłaconą każdą 8, 4, niewiele wykładów, kiedy jest pełen rok, siedzi razem, to tylko na pierwszym, drugim roku studiów. Cechą charakterystyczną, to mówię też do kandydatów Akademii w Gorzowie, jest praktyczność studiów. Generalnie mamy studia praktyczne, co powoduje, że one dla nas są trochę droższe, ale powoduje też i taki skutek, że absolwenci studiów inżynierskich, ekonomicznych, rachunkowości, czy tych medycznych, bez problemów znajdują pracę. I dlatego, panie marszałku, apel, wielka prośba, proszę jeszcze znaleźć trochę środków, żeby ilość studentek na pielęgniarstwie była większa niż to, co przewidują tylko te skromne limity.
1: W tej chwili ten limit to?
0: W tej chwili ten limit to jest około 40. Na prośbę marszałka w zeszłym roku pani rektor podniosła ten limit do ponad 70. Mhm. Więc to jest grupa, która jak skończy studia już na poziomie licencjackim, raptem za 2 lata, w istotny sposób zaszwili szpital, nie tylko wojewódzki w Gorzowie. Przypominam, Kostrzyn, Rezdenko, Strzelce, ale jak się okazało, jeździ

0: Byłem ostatnio po paniach, generalnie to są panie prezes Torzym, Sulechów, czyli to oddziaływanie Akademii jest szersze niż nam się wszystkim wydaje.
1: No i jeszcze to trochę pieniędzy to jest ile?
0: No około 1 000 000 złotych.
1: Dodatkowo?
0: Dodatkowo albo coś koło tej kwoty, no bo powtarzam, to są naprawdę malutkie grupy, który trzeba razy 10, razy 12 i z tego się robią od razu kwoty. I wtedy ja już nie mówię, przepraszam, że wchodzę w słowo, ja już nie mówię, panie redaktorze, o sprzęcie, bo sprzęt do kształcenia kierunków medycznych to są prawdziwe miliony już. Zestaw kobiety rodzącej, dziecka i całego tego anturażu, który jest do tego potrzebny, to jest kilkaset tysięcy złotych.
1: Ja tu słyszałem też o sztucznej skórze, której idzie bardzo dużo i bardzo ona jest dużo. Bardzo droga.
0: Sztuczna skóra, sztuczne żyły, do tego szczykawki, do tego odpowiednie płyny, koszty utylizacji tego. To nie jest taka utylizacja prosta. To nie są papierki do śmietnika, ani butelki plastikowe, za które odzyskamy. I tak dalej, i tak dalej. Problemy, to my od tego jesteśmy, żeby je rozwiązywać. Prosimy, panie marszałku, o dofinansowanie.
1: Ten milion pozwoliłby na ile?
0: Na zwiększenie. Ja się teraz nie będę wypowiadał. Pani rektor musi siąść, dokona analizy. Jest pani dziekan wydziału. Będą w tej sprawie konsultacje. Całe szczęście ciągle jesteśmy przed tą właściwą rekrutacją, no bo maturzyści jeszcze nie mają dyplomów.
1: Bo zdecydowanie chętnych macie zawsze więcej.
0: No tu nie ma żadnego problemu. Poprawiły się warunki płacowe w szpitalach. Radykalnie, bardzo się cieszę z tego powodu. I generalnie dziewczyny, choć są mężczyźni też, w małym stopniu, ale są. I generalnie dziewczyny wiedzą, po co studiują, bo wiedzą, jak, do jakiej pracy pójdą. Bardzo ciężkiej, ale coraz lepiej płatnej.
1: Rozumiem, że nie uda mi się wyciągnąć chociażby nazw tych nowych kierunków, które chcielibyście otwierać, ale to będą 2-3 nowe.
0: Około 3. To też wszystko zależy od tych finansów. To musimy sobie poukładać. Ilość sal. To jest ta perspektywa, że zaczynamy na bazie konkretnej. W międzyczasie dobudowujemy ten budynek dydaktyczno-administracyjny i rozszerzamy paletę. I wtedy wszystko razem. Jeszcze chwilka. W momencie ogłoszenia rekrutacji pozwolimy się wprosić do pana redaktora i wtedy precyzyjnie z wielkościami wszystko opowiemy.
1: To już teraz jesteśmy umówieni.
0: Wspaniale.
1: W takim razie. Ale likwidowane jakieś kierunki będą?
0: Nie,
1: wszystkie są aż tak popularne.
0: To jest prawda, za to są kierunki, które nie są aż tak oblegane, za to są bardzo potrzebne. Myślę o niektórych kierunkach humanistycznych. No ale to też jest dynamiczne. Są tak zwane mody. Było tak, że lat temu, 5-8 temu, kierunek język niemiecki, germanistyka, bardzo popularny, to siadło nam, a zdecydowanie w tej chwili się wybija anglistyka. I to bardzo mocno. Logistyka, cała masa informacji, co się dzieje wokół Gorzowa, magazyny, ale i rozwój fabryki rakiet. To wszystko powoduje, że to zainteresowanie logistyką rośnie. Podobnie z energetyką. Świetny przykład. Lat temu 10, no prawie siadała. Pani rektor powiedziała, czyli liczba kandydatów nam bardzo, bardzo spadała. Pani rektor powiedziała, nie, za ważny kierunek nie odpuszczamy. Przyszedł trend z fotowoltaiką, z odtwarzalnymi źródłami energii i zaczęła energetyka nam bardzo wysoko iść w rankingach popularności wśród kandydatów na studia.
1: To dobra recenzja waszej pracy, kiedy kilkanaście dni temu podczas podpisania umowy fabryki rakiet, która ma powstać pod Gorzowem, w Gorzowie. Przedstawiciele mówili, że decyzja o lokalizacji była związana ze szkołą średnią i stąd ta podpisana umowa, ale także analizowano możliwości kształcenia w Akademii i tu też to wypadło bardzo dobrze.
0: Mieliśmy 2 miesiące temu kontakt z panem wiceprezesem. To, co pan teraz mówi, sami żeśmy usłyszeli, podkreślał, bardzo liczył. Podobnie jak w CEZIB-ie będzie potrzeba lekkiej korekty programu ze względu na specjalizację, ale myślę, że sprawa jest tak ważna, tak istotna dla Gorzowa, że tu wszystkie ręce na pokład i wszystko robimy, żeby fabryka rakiet i całe otoczenie dookoła jak najbardziej się osadziło w Gorzowie, a potem rozwijało.
1: Przyznam, że z dużą przyjemnością bardzo często goszczę ostatnio studentów, gościmy Akademii i bardzo często słyszę, że oni właściwie mają pracę jeszcze gdy są studentami i to jest chyba bardzo taka dobra recenzja i warto posłuchać tego, tak, tak. Planując przyszłość.
0: Na Wydziale Technicznym po pierwszym roku, przy końcu drugiego roku, z tego co ja pytam, nie ma studenta, który by już gdzieś nie był zatrudniony, już jest problem ze spotkaniem z nim, już przewodnicząca samorządu ma problem ze zebraniami, no bo oni pracują, ale w słoiku miodu jest łyżka dziegciu. Sprawa komunikacji. Tu wracamy znowu do pana marszałka. Koleje, koleje, jeszcze raz koleje. Jeżeli jest tak, w listopadzie, no pan redaktor kiwa głową.
1: Tak, no my znamy doskonale to.
0: Ja tylko to mi serce się kraje, bo w listopadzie około setka studentów zabiera, już studentów, zabiera papiery. Pytam czemu? Mówi do mnie student: panie kanclerzu, jestem mieszkańcem Kamienia Wielkiego. Na dół te 2,5-3 kilometry do Kamienia Małego, myślę, że słuchacze mniej więcej wiedzą, jak to jest położone. Do stacji dojdę, ale jak nie przyjedzie pociąg o 6, o 7, o 9, moich rodziców nie stać na samochód. Zabieram papiery. To jest lepsza wersja na Kostrzyn, ale jest ta fatalna wersja na Zbąszynek, Zieloną Górę. Przecież tych pociągów nie ma. Ci studenci mówią: panie Gawroniak, no koniec, no my chcemy studiować, ale nie mamy jak dojechać. Tam troszkę są te mikrobusy, ale to nie rozwiązuje problemu. No, jak nie poprawi się w sposób skokowy jakość połączeń, mówimy o regionalnych, ja nie mówię o Intercity. Studenta interesuje codzienny dojazd na uczelnię. Przyjeżdża na dworzec główny, schodami do góry, studiuje, schodzi na dół, odjeżdża do mamy, do taty. Ich nie stać na to, żeby żyć w Gorzowie. W pewnym momencie, jak podejmą pracę, ale początek musi być taki, to jest oparte wszystko o komunikację publiczną, a jak jej nie ma, no to jest katastrofa. I potem mówimy, a gdzie są ci studenci w Gorzowie? Zabrali papiery.
1: Nie widzicie tego, ale tutaj studentka kiwała głową cały czas. To jest, pewnie rozmawiacie o tym, to jest problem.

0: nie ma zastępstwa, tak?
1: Można po prostu na długo pozostać na dworcu, tak, choć tak, się nie tak, chce tak. tego.
2: No z bardzo dużymi emocjami, mogę mówić o sobie. 5:10, tak. pociąg do Kostrzyna odwołany, 5:15 pociąg do Zielonej Góry odwołany, ja czekam na pociąg do Krzyża, bo tam mam przesiadkę, żonę ustawiłem, że przyjedzie samochodem, mój nie był odwołany, ale z trzech, dwa odwołane. No to tak się nie da żyć.
1: I dodam, albo z panem kanclerzem, który już w przestrzeni publicznej funkcjonuje od wielu lat w Gorzowie, mieliśmy okazję rozmawiać i w XX wieku, a my mamy XXI wiek już, doczekaliśmy się i rozmawiamy, mam wrażenie, że jest chyba dużo gorzej.
2: Zdecydowanie. Jak w tej kwestii. Jeździły parowozy i te parowozy jeździły.
1: I na czas.
2: Tak jest i wszystko chodziło. A w tej chwili no jest źle. Powtarzam, wyłączam z tego Intercity. To jest inna bajka, ale student nie stać na Intercity. Student ma zapłacić miesięczny bilet i być w 100% pewny, że że musi przyjechać pociąg. A jak nie przyjedzie jeden, to ten zaraz za godzinę będzie. A tu nic. Bo student, jak idzie na rynek pracy, chce być elastycznie do tego podchodzić. Jak logistyk, to nie wąsko tylko od magazynów, ale logistyk generalnie od przygotowania, zaopatrzenia różnych firm, układów komunikacyjnych i
1: tak dalej. Jeszcze raz. Dziękujemy. Goście, przedstawcie się, przypomnijcie.
0: Paulina Kukurowska, przewodnicząca Rady Samorządu Studentów Akademii imienia Jakuba Radyża w Gorzowie Wielkopolskiej.
2: I Roman Gawronia, kanclerz tejże Akademii.
1: Wojtek Hańczuk, do usłyszenia.
3: SK Gorzów News.
1: Wojtek Hańczuk, dzień dobry. No ja nie wiem, czy dzisiaj rozmowa dla wszystkich, czy to trzeba mieć specjalne predyspozycje i specjalne zdolności, żeby być bardzo zaangażowanym. Jak to jest? Nasz gość, proszę się przedstawić.
4: Dzień dobry, Andrzej Modzelan, klub szachowy Steel Gorzów.
1: Szachy to gra dla każdego, czy jednak nie dla każdego?
4: No zdecydowanie dla każdego i w każdym wieku.
1: Czyli nie trzeba mieć jakichś specjalnych predyspozycji, nie jest to każdy w tym elitarny sport.
4: Nie, każdy w nim odnajdzie coś dla siebie.
1: Sport, no właśnie, to jest chyba jeden ze starszych, co? Przypomnijmy trochę historię.
4: No, początki szachów to szósty wiek naszej ery.
1: Właśnie.
4: Indie. Jak uczy się dzieci na pytanie, kto zamieszkuje Indie, to wiadomo, że odpowiedź brzmi, że Indianie. Na kto inny ma tam zamieszkiwać?
1: A to szachiści jednak.
4: No, pierwszaczki. Natomiast no, do Europy VII-VIII wiek naszej ery i oczywiście szachy nie były w takiej postaci, jak dzisiaj je znamy. To wszystko ewoluowało, a więc poszczególne bierki szachowe nazywały się inaczej, poruszały się inaczej, aż doszły do formuły takiej, jakiej znamy w czasach współczesnych. No i to wieloletnia historia, tradycja i grają w to ludzie na całym świecie, w każdym wieku i zawsze można się przyłączyć.
1: To jest chyba faktycznie jeden z pewnie z najbardziej rozpoznawalnych sportów na świecie.
4: Duży boom, że tak powiem, szachowy powstał w czasach pandemicznych, bo...
1: O, do tego wrócimy tak, jeszcze, tak, na pewno.
4: Bo to wiadomo, że ludzie pozamykani, czym jakąś aktywność musieli uprawiać, ale też film, słynny serial Gambit Królowej na Netflixie, zresztą doskonale zrobiony, spotkał się z dużym i bardzo pozytywnym wydźwiękiem ze środowiska szachowego, bo to chyba po raz pierwszy była sytuacja, kiedy dosyć wiernie był osadzony w realiach szachowych, a więc i te wydarzenia pozamykania ludzi plus ten serial, rzeczywiście koniunkturę na szachy napędziło to w sposób znaczny. Zresztą po dzisiejszych dniach również to widać, jak to funkcjonuje, no więc nie możemy powiedzieć, że to są szachy, to elitarny sport. Jeżeli chodzi o zawodników licencjonowanych w naszym kraju, to przed nami piłka nożna, lekka atletyka, jeżeli wierzyć dokumentom. No więc z tą elitarnością to tak różnie. Oczywiście my nie mierzymy kibiców na zawodach ilością biletów, bo u nas biletów nie ma. Chociaż teraz jest turniej Super B, w Warszawie się toczy bardzo silny, prestiżowy i tam jest to impreza biletowana. Natomiast u nas wszystko się przeniosło do sieci. A to jest tak do końca niesprawdzalne. Ilość portali szachowych, platform szachowych jest przeogromna i tam ludzie grają z całego świata.
1: Historia szachów w Gorzowie
4: też ma swoje lata.
1: No właśnie, powiedzmy, bo to nie przez przypadek rozmawiamy. Bo...
4: Przyjęliśmy pan dr Konrad Tołkacz, który no, taką postacią jest w naszym środowisku sztandarową, który to wszystko rozpowszechnił i długie, długie lata kierował. Po rozmowach z nim ustaliliśmy, że to możemy przyjąć, że za początek 1961. Czyli tak naprawdę mamy w tym roku, jesteśmy już na emeryturze. Ale jak na emeryta, to trzymamy się zupełnie dobrze. Mamy swoje lokum na ulicy Chrobrego 28, centrum miasta.
1: Herb widoczny z daleka, można zauważyć, tak, później trzeba wejść w bramę.
4: Naprzeciwko long playa, a więc można po zawodach udać się tam coś zjeść. Można też i na słodko, blisko miasta jesteśmy centrum. No więc taka lokalizacja bardzo dla nas dogodna. Dojadą i starsi, i młodsi. No więc bardzo dobra lokalizacja i to też o to chodzi, że nie jesteśmy na peryferiach, gdzie, no, gdzie trudniej jest i młodym ludziom samodzielnie, ale też i starszą osobą. Mamy taki dzień otwarty, co środa o 17. Zapraszam, każdy może przyjść, zagrać partyjkę, nie zobowiązując, napić się kawy czy herbaty i spędzić, myślę, miło czas.
1: Ale też przy okazji nauczyć się czegoś?
4: Również, bo każda gra jest nauką, natomiast zajęcia takie stricte, no to jednak kierujemy w stronę dzieci i młodzieży. I tu rzeczywiście cały tydzień od poniedziałku po piątek mamy zajęcia w naszych dwóch salkach klubowych i tu jest pełno i tutaj no, jest intensywnie. A dla dorosłych są te środy, co środa 17, ale też robimy różne zawody w weekendy. O, informujemy o tym. No w tej chwili wiadomo, to wszystkie media społecznościowe, więc na Facebooku mamy grupę otwartą i tam jest informacja o zawodach, które się będą odbywały. A historia nasza, no to 65 lat trochę tego się nazbierało, jak tu padło pytanie, bo to były przeróżne medale, osiągnięcia, olimpiady. Trudno to wymienić, ale chyba no, dla mnie z perspektywy lat, kiedy tam gdzieś staram się pana Konrada teraz no, zastępować mniej czy bardziej udanie, najważniejsi są ludzie i to, że nasi uczniowie są rozsiani po całym świecie, bo znajdziemy coś i w Stanach Zjednoczonych, i Kanadzie, i w Australii. O Europie już nie wspomnę i to chyba są takie nasze medale, myślę, że największe z perspektywy czasu, tak to widzimy. I staramy się pielęgnować środowisko lokalne, miejscowe, staramy się w miarę możliwości nie podążać drogą polegającą na tym, że, no, że kontraktujemy zawodników, którzy są silni z Europy. Oczywiście, że można, to też jest fajne, to napędza koniunkturę, natomiast skupiamy się na lokalnych działaniach. Przede wszystkim, jak mamy fajnych wychowanków, to staramy się dbać o nich.
1: To żeby jeszcze trochę tła pokazać, to ilu mamy arcymistrzów z Gorzowa?
4: Z Gorzowa wychowanych arcymistrzów jest Kamil Dragun, który w 2019 został mistrzem Polski mężczyzn. Do tego był na olimpiadzie w Batumi, gdzie polska reprezentacja zajęła 4. miejsce, o włos, bijąc się o złoto. W ostatniej rundzie, jakbyśmy pokonali Hindusów, padło 2-2 i to my byliśmy z tego wyniku niezadowoleni. No to minęło 7-8 lat i trochę to się już zmieniło. Dzisiaj remis z Indiami to w zasadzie chyba w sferze marzeń. Ale tak to było. Na przykład w meczu z Rosją Kamil pokonał arcymistrza Jakowienkę ponad 2700 ranków. To już są Himalaje szachowe, a Polska wygrała z Rosją w szachy na olimpiadzie. No to po prostu to ci wielcy mistrzowie z dawnego Związku Radzieckiego, Smysłow, czy Petrosjan, czy Spaski, to oni się w grobach przewracają. To z Polską w szachy, no to niewiarygodne. To była taka olimpiada i był tam nasz wychowany, który zresztą zagrał kapitalny turniej. Do tego Kamil Dzida, drugi młody człowiek, który za chwileczkę zagra we wrześniu z nami na Ekstralidze, ma szlify arcymistrzowskie, bo uzyskał jedną normę arcymistrzowską. Do tego mieliśmy też zawodników z tytułem mistrza międzynarodowego. No nie jest łatwo o stworzenie, tak, że tak to ujmę, arcymistrza. To musi zagrać wiele elementów. To i talent, i pasja, i wsparcie domu. No cały szereg zdarzeń musi się zadziać, bo porównują, że tytuł arcymistrza to jest tak jak profesura w takim życiu naukowym. To mniej więcej tak mówią, że tak jest przełożenie.
1: No dobrze, no to teraz trochę może więcej dla tych, którzy chcieliby spróbować. A tak jak wspominaliśmy, bardzo mocno skupiacie się na tych najmłodszych. To może najpierw od tego, co daje trenowanie szachów. często słyszę od rodziców, że no, nawet jeżeli ktoś nie zostanie, nie wiem, piłkarzem, tenisistą, no to jednak ten ruch na świeżym powietrzu, koordynacja, one sprawiają, że warto na te zajęcia uczęszczać. A jak jest z szachami?
4: Bardzo dobre pytanie. Oczywiście u nas ruch też występuje, może nie bezpośrednio przy grze, ale nasze zawody już takie poważne rangi, no to partia trwa 90 minut dla każdego zawodnika i zegar dokłada po 30 sekund po każdym wykonanym ruchu. Czyli na 40 posunięć, na 60, partia trwa około 4 godzin. Wytrzymać obciążenie 3,5-4 godzinne w pełnym napięciu i koncentracji to nie jest taka prosta sprawa. Ci ludzie muszą mieć przygotowanie kondycyjne, bo by tego po prostu nie wytrzymali. A więc 3,5-4 godziny gry, do tego wieczorami są przygotowania do kolejnej rundy, które zajmują średnio godzinę, półtora, bywa i dwie. No więc wytrzymanie 6 godzin obciążenia dla umysłu na przestrzeni 7 czy 9 dni jest to naprawdę bardzo duży wysiłek. To mówimy już o tych szachach takich zawodniczych, nie powiem wyczynowych, chociaż też oczywiście, ale już zawodniczych. Żeby takie obciążenia wytrzymać, to naprawdę z czołówki światowej każdy z zawodników, ale i u nas również, uprawia jakiś sport. Bardzo powszechne jest pływanie, ale też i piłka nożna. Generalnie ruch. Bywały te sporty troszeczkę inne, bo bywało tak, że cołowi arcymistrzowie też i parali się boksem, tenisem, różnie. Natomiast jeżeli chodzi o dziecko, dziecko ma naturalną potrzebę ruchu, jaką by dyscyplinę nie uprawiało. Czy to będą szachy, czy to będą dyscypliny stricte fizyczne, ma potrzebę ruchu i tutaj się nie różni niczym młody szachista od młodego chłopca, który gra w piłkę nożną. On ma potrzebę ruchu, taką ma fizjologię. Co do samej definicji sportu, w ustawie w punkcie 1a na pierwszej stronie jest tam wyraźna informacja, że za sport uważa się też wysiłek intelektualny i tak dalej, bo to jest to w ujęciu tabelarycznym, jest wysiłek, wszystkie elementy, które składają się na sport i jest to formalnie też zapisane. Nie każdy będzie pływał, nie każdy będzie grał w piłkę, jeździł na motocyklu, część będzie grała w szachy, różne są aktywności. To jest fajne, że ci młodzi ludzie, oprócz tego, że uczęszczają do szkoły, ale oni też mają przed sobą trudne zadanie, nauczenie się rozwoju tego emocjonalnego, poznawczego, siebie, środowiska, bliskich osób i tutaj te szachy się kapitalnie w to wszystko wkomponowują. Oczywiście są jeszcze kwestie takie stricte, które podlegają szachom, bo jednak u nas nie krzyczy się na sali gry, w sensie dopingu, tak? Jest cisza, a więc jest ta koncentracja. Logiczne myślenie, bezwzględnie. Myślenie też konkretno wyobrażeniowe, abstrakcyjne, bo trzeba na tej szachownicy te posunięcia przewidywać. Powstają emocje. Gdy czytamy książkę 2-3 godziny, to już jest to wiele, a w szachach otrzymujemy informację od przeciwnika, który zagrał, przetwarzamy go w naszych głowach i swoim posunięciem tą emocję i tą logikę musimy oddać na szachownicy. I tak przez 3-4 godzin. No więc i napięcia emocjonalne, oczywiście te dzieci mają potem łatwość uczenia, mają łatwość takiego układania sobie priorytetów też w życiu, co jest istotne, co teraz, co później, co jest niezbędne, pilne od razu. No to jest pewien poukładanie, bo w szachach co ruch te dzieci podejmują takie decyzje. I potem ja pamiętam, jak rozmawiałem z moimi uczniami, mówię, słuchajcie, macie teraz egzaminy, niebawem egzaminy maj, klasy 8, a mówią mi ośmioklasiści, panie Andrzeju, ale jaki problem, przecież my takie egzaminy mamy co partię. Musimy rozwiązywać je, tak? Dla nas porażka jest to gdzieś, że coś się nie udało. Dlaczego tak i dociekamy? Więc ja idę tam napisać egzamin, to co potrafię. Gdzie tu są emocje i nerwy? Rodzice, jak zwłaszcza jak nie grali w szachy, to się denerwują. Ale sami zawodnicy mówią, to jest dla nich jakby kolejna partia do rozegrania. No więc takie postrzeganie rzeczywistości, takie troszeczkę przez pryzmat szachownicy. Co mogę zrobić w danej sytuacji? Czego wymaga ode mnie ta sytuacja na szachownicy? Troszeczkę się czasami dystansują do walki, w sensie ja, tylko muszę rozwiązać problem na szachownicy. W bardzo konkretnej jednostce czasu. Muszę ponieść za to odpowiedzialność. Proszę sobie wyobrazić tę sytuację. Niebawem będziemy mieli ligę juniorów, ekstraligę, gdzie nasz zespół zagra. I tam są takie sytuacje, kiedy kończą się zawody. Jest ostatnia runda. Tam się gra 6 zawodników. I że któryś z nich, z tej szóstki, będzie grał jako ostatni. Bo już inni skończą. I ta jego partia decyduje o wyniku w tym meczu, ale i na przykład czy się utrzymamy w tej ekstralidze, czy spadniemy do pierwszej ligi, albo czy walczymy medal, czy będziemy na czwartym lub piątym. I ten młody człowiek o tym wie. Bo on ma 14 lat. On to musi unieść. Raz drugi mu się nie uda, no nie od razu Kraków zbudował, ale wreszcie zacznie się udawać. Kiedy będzie świadomy tego, co potrafi. Zrobi to, co może w danej chwili zrobić. Inni go wspierają i wiedzą, że nawet jak się nie uda, to on da z siebie absolutnie wszystko. Co ważniejsze, te więzi między zawodnikami. Uważam chyba to za najważniejsze. No taki przykład. 2 lata temu nasza zawodniczka Marysia, w tej chwili już jest lekarzem medycyny i żyje, mieszka w Australii. Zaprosiła swoją szachową przyjaciółkę, Klaudię, która pojechała do niej na 3 tygodnie w odwiedziny do Australii. Zaczęło się tylko od szachownicy. Te więzi przyjaźni zaczęły się w małej 13 u tu w Gorzowie od grania w szachy. A w tej chwili, oczywiście już nie rozmawiają o szachach, obie skończyły medycynę i to są dla mnie takie perełki, to są takie największe medale, więzi między ludźmi, które pozostają. Ci ludzie się rozjeżdżają potem w świat i mają ze sobą kontakt. No wiadomo, że nie codziennie mają swoje obowiązki, swoje życie osobiste i zawodowe, ale ta bliskość relacji, te emocje, które tu powstawały, są tak głębokie i mocne, że żadne kilometry i lata tego nie zmienią.
1: Dzisiaj naszym gościem był pan Andrzej Modzelan, prezes klubu szachowego Stilon. Zostajecie przy tej nazwie historycznej.
4: Tak, to jest jednak sentyment, to jest prawda. Tradycja, wywodzimy się... Tak, dlatego były różne pomysły, ale myślę, że to... Jak to mówią Adam Asnyk, ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść, tak?
1: Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję również.

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: To jest Radio.
2: Radio.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.

SK Gorzów. Ain't no hesitation if you step.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

zna czarną magię, bo patrzy w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogłem ściągać od niej w sensie spodnie.

widać obrazy, nie na mnie. Obrazić się pośleją na wybiegi lens, jak i też żadne zakazy, by te gramy. Aż wyjdą nam gały, co na to poradzi. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.